poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

że

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Grzegorz Kozłowski, zapraszam. Na ten moment Barcelona czekała 144 lata. Sagrada Familia papież Leon XIV wziął udział w ceremonii otwarcia mierzącej 172,5 metra wieży Chrystusa. Dzięki ukończeniu wieży Sagrada Familia stała się najwyższą świątynią na świecie. Uroczystość otwarcia zorganizowano dokładnie w setną rocznicę śmierci Antonio Gaudiego, wybitnego artysty i architekta świątyni. W Barcelonie jest Paweł Pawlica.
2: Przyjechaliśmy specjalnie na spotkanie z papieżem. Jesteśmy z Peru. Nasz kraj jest dumny, że papież ma też peruwiańskie obywatelstwo. Mamy poczucie, że to nasz rodak, Peruwiańczyk w 100%. Jesteśmy w Barcelonie po raz trzeci, ale teraz przyjechaliśmy z Włoch specjalnie na spotkanie z papieżem i żeby zobaczyć nową wieżę Sagrada Familia. Jest naprawdę imponująca i ogromna. Wieczorną inaugurację uświetni pokaz dronów oraz rozświetlenie krzyża. Konstrukcja zwieńczająca wieżę jest tarasem widokowym. Krzyż ważący ponad 200 ton ma przeszklenia, tak jak ponad 100 lat temu zaprojektował to Antonio Gaudi.
1: Budowa Sagrady Familii rozpoczęła się w roku 1882. To jedyna budowla na świecie, która jeszcze nie została ukończona, a jej najstarsze części z powodu upływu czasu musiały przejść renowację. Świątynię co roku odwiedza ponad 4,5 miliona turystów.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Nie ma się czego bać. Jesteśmy posłani do świata tu i teraz. Tak biskup Artur Ważny, ordynariusz diecezji sosnowieckiej, mówił w Radiu Nadzieja o obecności katolików w cyfrowym świecie. Ważne jest, aby nie zagubić w nim prawdy o Bogu i człowieku. Biskup podkreślał także, że rolą ludzi z doświadczeniem życia w analogowym świecie jest wskazywać wyzwania, uczulać na zagrożenia i wychowywać.
4: Dla mnie cały ten świat cyfrowy to jest takie wielkie jezioro galilejskie, po którym mamy chodzić. Jezus nam nie zabrania, zaprasza nas do tego razem z Nim, ale trzeba uważać, żeby się nie utopić, żeby się nie dać pogrążyć tym falom, które mogą nas rzeczywiście zniszczyć, ale same w sobie są bardzo dobre i można komunikować się, można tworzyć różnego rodzaju analizy. To jest wszystko potrzebne. Ważne jest to, żeby nie tracić z oczu Jezusa i ludzi, żeby budować relacje. Bo my jesteśmy do tego świata posłani. Tu i teraz tacy, a nie inni. Oczywiście ja jestem jeszcze analogowy i wielu ludzi jest analogowych, ale to nie znaczy, że mamy w tamten świat uciekać, zamykać się i być sceptycznymi wobec tego, co nowe. To są wyzwania. Pewno trzeba nowych ludzi również, albo zmiany mentalności. Jedno i drugie jest ważne.
1: Zakończyły się bowiem trzydniowe obrady biskupów zgromadzonych na zebraniu plenarnym KEP w Łomży. Biskupi, podsumowując trzydniowe obrady, wezwali do zdecydowanej obrony rodziny i zapowiedzieli reformę duszpasterstwa poprzez rozwój katechezy parafialnej. Parafia świętego Barnaby Apostoła na warszawskim Targówku będzie obchodziła uroczystość odpustową. Uroczysta msza święta rozpocznie się o godzinie 18. Przewodniczył jej będzie arcybiskup Antonio Filipazzi, zapowiada Marcin Skłodowski z parafialnej Rady Duszpasterskiej.
5: O godzinie 18 rozpoczynamy Eucharystią, której będzie przewodniczyć nuncjusz apostolski. Pierwszy raz w naszej parafii, więc cieszymy się, że będzie razem z nami. Po Eucharystii jest poświęcenie wianków, a później procesja wokół kościoła.
1: Z racji święta patrona parafii w niedzielę zaplanowano także piknik.
5: Rozpoczynamy o 13:15 tuż po mszy i będzie duża strefa gastro, mnóstwo pysznych rzeczy, ale też zaraz po rozpoczęciu rozpocznie się koncert Aga Laura. Później jeszcze będą inne koncerty, pokazy talentów, uwielbienie, ale też konkursy z nagrodami. Wielkim finałem o 17:00 będzie taki konkurs, gdzie będzie można naprawdę ceny, nagrody wygrać.
1: Wydarzenie zakończy się po tańcówką o godzinie 19:00.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Leje w stolicy, no jeżeli ktoś teraz musi wychodzić do pracy, to jakiś porządny parasol trzeba sobie przysposobić. 13 stopni na warszawskich termometrach, podobnie w okolicznych miejscowościach, chłodnie w Pruszkowie, Grodzisku, tam 12 stopni. Dziś nie będzie zbyt ciepło, do 17 stopni to maksymalna temperatura. Na szczęście najbardziej intensywne opady właśnie o poranku, później będzie nieco lepiej, ale za to pojawi się porywisty wiatr, którego porywy właśnie będą dochodzić do 50 km na godzinę.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
8: ksiądz Michał Sztreja,
9: Magdalena
10: i Artur.
7: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy w parafii zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Sporo wiedzą na temat darów Ducha Świętego i o tym m.in. powiedzą słuchaczom Radia Warszawa, także o tym, że uroczyście świętują 200 lat żywego różańca. Szczegóły o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
11: Pozdrawiamy!
12: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
6: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
13: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci, co polscy eksperci odkryli na Wołyniu i co chcą ukryć rząd Donalda Tuska oraz koalicja 13 grudnia. Czy banderowska piąta kolumna w Polsce to tylko publicystyczny wymysł? Polecam Sieci, Marcin Wikło.
14: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
6: Po reklamie.
0: Siedem minut po godzinie 6 na zegarze, jest czwartek, 11 dzień czerwca, deszczowy, no i to bardzo mocno deszczowy, przynajmniej ten poranek. Grupa Marillion na początek, a za moment Monika Brodka dla wszystkich słuchaczy, którzy o tej porze muszą wstać i wyjść na tę

0: Przed nami fragment lektury Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Zięteka. Rozważanie opracowała dr Joanna Jaromin.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką rzeszę dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła, a kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. W Antiochii w tamtejszym kościele byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą, i Szaweł. Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk wyprawili ich.

W dzisiejszym pierwszym czytaniu Kościół prezentuje nam postać Barnaby. Wyznawcy Chrystusa, którzy dotarli do Antiochii nad Orontesem, przyczynili się do licznych nawróceń jej mieszkańców. Kiedy dowiedzieli się o tym członkowie Kościoła Jerozolimskiego, a z pewnością także apostołowie, wówczas postanowiono wysłać tam Barnabę. Święty Łukasz nazywa go człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Barnaba ucieszył się tym, co zastał w Antiochii. Widział bowiem wręcz działania łaski Bożej. Sam zresztą umacniał nowych członków Kościoła i zachęcał do wytrwania przy Chrystusie. Dzięki niemu nawróciło się jeszcze więcej mieszkańców tego miasta. Wreszcie udał się do Tarsu, poszukiwaniu Szawła, i zabrał go ze sobą do Antiochii, gdzie przez rok nauczali tamtejszą wspólnotę. Ważnym wydarzeniem związanym z Antiochią jest fakt, iż to właśnie tam po raz pierwszy nazwano wyznawców Chrystusa chrześcijanami. Poza Barnabą i Szawłem, nauczycielami tamtejszego kościoła byli także Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen. Podczas publicznego nabożeństwa Duch Święty upomniał się o Barnabę i Szawła, aby podjęli dzieło, do którego on sam ich powołał. Wtedy, po uprzednim poście i modlitwie, pozostali nauczyciele włożyli na nich ręce i wyprawiali w pierwszą podróż misyjną. Ten gest nałożenia rąk jest różnie interpretowany. Niektórzy widzą w nim sakrę biskupią, inni błogosławieństwo lub przekazanie specjalnego uprawnienia do zakładania nowych wspólnot kościelnych. Niemniej jednak są tu widoczne pierwsze zręby obrzędów liturgicznych.

0: fragment Ewangelii Słowo Boże skomentuje ksiądz Mariusz Kowalski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli nie zasługuje, niech wasz pokój powróci do was.
2: Jezus wysyła apostołów, aby poszli i głosili. Głosili prawdę o Królestwie Niebieskim. Głoszenie Królestwa Niebieskiego to głoszenie sprawiedliwości Bożej. Czym jest sprawiedliwość? To obiektywność i bezstronność. To oddawanie tego, co się należy. Proporcjonalność i równość to również cechy sprawiedliwości. Człowiek sprawiedliwy to ten, który zachowuje zasady moralne i jest stały w swojej misji. Sprawiedliwość to cecha uniwersalna. Może być wykorzystana do kształtowania czyjej sprawiedliwości? Mojej, twojej. Faryzeusze też mieli swoją sprawiedliwość.

Sprawiedliwość, której Jezus chce uczyć w swoim Kościele, jest zakorzeniona w Bogu, w prawie Bożym, jest niezmienna. Jezus uczy, że to, co sprawiedliwe, zaczyna się od tego, co najmniejsze, od tego, co najniższe, od codziennego szczebla, codziennego kroku, codziennego stopnia, niekoniecznie łatwego. Świadomość Królestwa Niebieskiego, świadomość tego, że Jezus chce, byśmy byli sprawiedliwi, może ukazywać się w tym, że popracuję nad swoim gniewem. Tak, postaram nie gniewać się. Że pojednam się przed tym, zanim złożę ofiarę na ołtarzu. Że będę starał się pojednać z moim przeciwnikiem. Będę zabiegał o zgodę. Będę wybaczał, chociaż to takie trudne. A może zacznę cały ten proces wybaczenia od telefonu, który od dawna milczy. Stefan kardynał Wyszyński powiedział: przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku do własnej celi więziennej. A mamy być wolni, wolni w Królestwie Niebieskim. Ta wolność oby zaczęła się już dziś. Od dziś starajmy się z Bożą pomocą kształtować sobie sprawiedliwość gestów, słów, decyzji. Sprawiedliwość Jezusa, droga do wolności i nieba. Sprawiedliwość Jezusa, sposób głoszenia Królestwa Niebieskiego już dziś.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Wspominamy dziś w liturgii świętego Barnabę, którego imię tłumaczone z języka hebrajskiego oznacza syn proroctwa, syn pocieszenia, syn nauczania. Pismo Święte ukazuje go jako człowieka dobrego, pełnego ducha i wiary. To on pośredniczył w spotkaniu nawróconego Szawła z dwunastoma, a następnie towarzyszył Pawłowi w pierwszej podróży misyjnej. Wspólnie, jak zaznaczają Dzieje Apostolskie, pozyskali wielu uczniów dla Pana. Po rozstaniu z Pawłem Barnaba wraz ze swoim krewnym, świętym Markiem Ewangelistą, kontynuował działalność apostolską na Cyprze, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Za jego wstawiennictwem prośmy o ewangelizacyjny zapał dla siebie i naszych bliskich. W tej mszy świętej modlę się za świętej pamięci Bernadetę Niewiarowską. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Eucharystii, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Panie Jezu, który nas powołujesz, abyśmy byli Twoimi świadkami aż po krańce ziemi, zmiłuj się nad nami. Chryste, który znasz doskonale każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który wspierasz nas w pielgrzymce do niebieskiej Ojczyzny, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przeznaczyłeś do nawracania pogan świętego Barnabę, męża pełnego wiary i Ducha Świętego. Spraw, aby Twój Kościół słowem i czynem wiernie szerzył Ewangelię Chrystusa, którą apostoł odważnie głosił. Przez naszego Pana

Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Eliasz powiedział Achabowi: idź, jedz i pij, bo słyszę odgłos deszczu. Achab zatem poszedł jeść i pić, a Eliasz wszedł na szczyt Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między kolana. Potem powiedział swemu słudze: podejdź i spójrz w stronę morza. On podszedł, spojrzał i wnet powiedział: nie ma nic. Na to mu odrzekł Eliasz: wracaj 7 razy. Za 7 razem sługa powiedział: oto obłok, mały jak dłoń człowieka, podnosi się z morza. Wtedy mu rozkazał: idź, powiedz Achabowi, zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zaskoczył. Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła ulewa. Więc Achab wsiadł na wóz i udał się do Izrael. A ręka pańska wspomogła Eliasza, by przepasawszy swe biodra, pobiegł przed Achabem w kierunku Izrael. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł: bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Oto słowo Pańskie. Przyzywając wstawiennictwa świętego Barnaby, wznieśmy nasze prośby do Jezusa Chrystusa, który nieustannie powołuje nas do apostolstwa. Panie, błogosław pasterzom swojego ludu w posłudze i spraw, aby głoszone przez nich Twoje słowo pokrzepiało serca wszystkich wierzących. Ciebie prosimy. Panie, wejrzyj na wszystkich stojących przed wyborem życiowej drogi i dodaj im odwagi do pójścia za Twoim głosem wzywającym do wyłącznej służby w Twoim Kościele. Ciebie prosimy. Panie, natchnij duchem wrażliwości tych, którzy opływają w nadmiar dóbr materialnych, aby dostrzegali potrzebujących wsparcia i ochoczo dzielili się owocami swojej pracy. Ciebie prosimy. Panie, daj życie wieczne naszym bliskim zmarłym, w tym świętej pamięci Bernadecie. Ciebie prosimy. Panie, udziel mocy i światła Ducha Świętego nam samym i naszej wspólnocie parafialnej, abyśmy mieli odwagę i siłę rozszerzać Twoje królestwo prawdy i pokoju. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który powołujesz nas na świadków dobrej nowiny, prosimy Cię, wejrzyj na przedstawione prośby i wysłuchaj naszego błagania, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Barnabą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza moja.

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. 2 minuty po godzinie 7:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: 9 godzin trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tzw. dwóch wież. Huta Pieniacka, odnaleziono fundamenty kościoła i przedmioty liturgiczne. Koszykarze warszawskiej Legii nie odpuszczają walki o tytuł mistrzowski. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
2: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania.
3: Mówił rzecznik prokuratury, prokurator Piotr Antoni Skiba.
2: Pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi na zadane pytania, protokół liczy 40 stron.
3: Ale pełnomocnicy pokrzywdzonego austriackiego biznesmena nie wierzą w zeznania prezesa PiS, mówił adwokat Jacek Dibła.
4: Ja nie uwierzyłem w większość słów wypowiadanych przez świadka, ponieważ materiały dowodowe wskazują na zupełnie inne przebiegi wydarzeń.
3: Czy Jarosław Kaczyński ze świadka stanie się oskarżonym? Tego jeszcze nie wiemy. Prokuratura ma analizować zebrany materiał dowodowy. Sam prezes PiS nie rozmawiał z mediami, ale wcześniej nazwał sprawę politycznym bezprawiem.
5: Ta prokuratura jest nielegalna, wszystkie działania są nielegalne.
1: Śledztwo dotyczy planowanej budowy wieżowców na działce należącej do spółki Srebrna, powiązanej z PiS-em. Austriacki biznesmen twierdzi, że prezes partii zlecił mu wstępne przygotowanie inwestycji, za którą nigdy mu nie zapłacono. Śledztwo wznowiono w lutym ubiegłego roku. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego było pierwotnie zaplanowane na 20 maja. Termin przesunięto ze względu na chorobę świadka.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Fundamenty kościoła i przedmioty liturgiczne odkryto podczas prac archeologicznych w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. Według relacji świadków to właśnie w pobliżu nieistniejącej dziś świątyni znajdować się ma jedna z bezimiennych mogił Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Badacze przewidują, że już niebawem odnalezione będą pierwsze pochówki.
7: Fragment tak zwanego trybularza, czyli kazielnicy zmiażdżonej, ale dającej się rozpoznać, więc wiemy, że odnaleźliśmy ten zarys kościoła. To nam też pozwala typować dalej miejsca. Jesteśmy przekonani, że te szczątki, ta jama grobowa jest już tuż, jest niedaleko. Wszystkie relacje to potwierdzają.
1: Mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura i Poszukiwania i Identyfikacji IPN. Prace w Hucie Pieniackiej prowadzone są od poniedziałku. Archeologowie przeszukali już około 200 metrów kwadratowych terytorium. Przedmiotem poszukiwań są dwie zbiorowe mogiły, ale też pojedyncze pochówki. Prace potrwają do 18 czerwca. Przed wojną nieistniejącą już wieś Huta Pieniacka liczyła 170 zagród. W lutym 1944 roku ukraińscy ochotnicy dywizji SS Galicjen przy współudziale ukraińskiej powstańczej armii dokonali tam krwawej pacyfikacji, w której zginęło ponad 800 Polaków.
6: To się dzieje lokalnie.
1: Oczyszczalnie ścieków przy domach. Samorządy województwa mazowieckiego otrzymają dotacje z budżetu województwa na takie instalacje. To ważny krok w kierunku zwiększenia czystości gminy, mówi wójt gminy Dąbrówka Zenon Zadrużny.
8: Niestety ta kanalizacja jest tylko w części gminy i pewnie nie ma prędko możliwości, żeby była zbudowana w całej, więc oczyszczalnie przydomowe są ekologicznym i bardzo dobrym rozwiązaniem dla mieszkańców, które po pierwsze dbają o środowisko, po drugie pozwalają mieszkańcom ograniczyć koszty gospodarki ściekami.
1: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków to jedno z najważniejszych zadań w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w regionie. W bieżącej edycji programu dofinansowania na łącznie 32 miliony złotych otrzymało 28 gmin. Broniąca tytułu Legia Warszawa pokonała u siebie Zastal Zielona Góra 104-82 w drugim meczu finału rozgrywek o Mistrzostwo Polski Koszykarzy. Tym samym na 1-1 wyrównał się stan rywalizacji toczonej do 4 zwycięstw. Dobry występ zanotował m.in. Shane Hunter, który tak ocenił środowe spotkanie.
9: Must win game for us.
1: To był dobry mecz, musieliśmy wygrać i wykonaliśmy kawał dobrej roboty we własnej hali. Energia z trybun również bardzo nam pomogła. Byliśmy skuteczni, piłka wpadała do kosza. Widać było znaczącą poprawę w porównaniu do pierwszego meczu. Wykonaliśmy plan i wygraliśmy. Kolejne dwa spotkania finałowe Orlen Basket Ligi odbędą się w Zielonej Górze w sobotę 13 czerwca o 19 i w poniedziałek 15 czerwca o 20.15.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Deszczowy poranek dzisiaj, po deszczowej nocy i może dzisiaj też grzmieć oprócz tego deszczu. Teraz grzmoty słyszalne są w okolicach Wyszkowa, czy bliżej Warszawy też burza zawita? No tego nie wiadomo, ale jest na to szansa. Deszcz będzie trochę mniejszy w okolicach południa, ale później też może nam towarzyszyć, ale już bardziej przelotnie. Maksymalnie dziś 16 stopni, teraz 13.
10: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Taki to jest deszczowy czwartek, 11 dzień czerwca, wspomnienie świętego Barnaby Apostoła. Pochmurno, ciemno, deszczowo, no i jest część osób, która z pewnością się raduje, bo taki właśnie niezbyt intensywny, ale długo padający deszcz jest niezmiernie potrzebny do tego, żeby ziemia wydawała plony, na które czekają rolnicy, ale i nie tylko. Ciemno dość o poranku, choć słońce wzeszło czwartek. 14, zajdzie o 20.56. Dzisiaj jest trochę szans na to, żeby je zobaczyć. Dziś imieniny obchodzą Barnaba, Felix i Paula. Święto ulicy Stalowej. To wydarzenie, które już w najbliższy weekend się odbędzie. Już za chwilę więcej na ten temat w rozmowie. Będą także inne ciekawe tematy, więc warto być z nami, a i pewnie coś będziemy chcieli Państwu podarować. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.
10: Poranek z Radiem Warszawa.

tak to już zazwyczaj jest, że jeżeli pada deszcz, tak jak dziś rano, to komunikacja miejska staje się mniej atrakcyjnym wyborem dla wielu i wielu wybiera samochody. To widać na trasie S8 dzisiaj doskonale, bo od Głębockiej stoimy w korku przez cały most Grota Roweckiego i taka ciasnota na tej ulicy dopiero przy Powązkowskiej się kończy. Dziś też korek na Puławskiej przed południową obwodnicą Warszawy. Nie ma na szczęście żadnych kolizji większych i wypadków, oby tak było do końca dnia, a najlepiej to jakby w ogóle nie było żadnych utrudnień i kolizji.

0: i teraz.
1: Święto ulicy Stalowej już po raz piąty zamieni jedną z najbardziej charakterystycznych ulic Pragi. Będzie to przestrzeń pełna muzyki, spotkań, warsztatów, historii. To wszystko połączy tradycję dzielnicy z jej współczesnym obliczem, a na ten temat będziemy rozmawiać z Klaudyną Desperat-Krawczyńską z Domu Kultury Praga. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Tegoroczne hasło brzmi Stara Praga, Nowa Praga. Zatem hasło, które wprost mówi właśnie o połączeniu tej takiej tradycyjnej Pragi z tym, co powstaje teraz. I czy to będzie także widoczne w programie tego wydarzenia?
2: Tak, to będzie bardzo widoczne. Stara Praga, Nowa Praga to jest hasło, którego nie chcemy za bardzo tłumaczyć, o co w nim chodzi, ale na pewno nie chodzi tylko o tą kwestię architektoniczną i geograficzną położenia, gdzie jest Stara Praga, Nowa Praga, ale też o te zmiany, które zachodzą w dzielnicy. Zmiany są bardzo widoczne, bo z jednej strony mamy mieszkańców, którzy tu są od zawsze, mieszkają od dzieciństwa, a z drugiej strony bardzo dużo osób chce teraz mieszkać na Pradze i chce się tutaj przeprowadzić, szczególnie ulica Stalowa. Dla mnie, dla ekipy Domu Kultury Praga jest ulicą wyjątkową, bardzo ciekawą. Tam taka tkanka artystyczna, kreatywna jest bardzo żywa. Ja to mówię, że na ulicy Stalowej to nawet pan, który robi kurczaki z rożna, to maluje obrazy na tyłach swojej restauracji. To jest prawda i ten pan, bardzo pozdrawiam serdecznie. Pan Leszek miał wernisaż wystawy u nas w Pałacyku Konopackiego. Jest wielu artystów, wiele pracowni artystycznych, rzemieślniczych i też mieszkańcy bardzo angażują się w tworzenie święta.
1: Chciałem zapytać, co ulica Stalowa ma w sobie takiego wyjątkowego, że zasługuje na osobne święto, ale już pani po części odpowiedziała na to pytanie.
2: Tak, ale też ulica Stalowa bardzo się zmienia właśnie architektonicznie, bo kamienice są rewitalizowane. Co prawda nie przy ulicy Stalowej, ale niedaleko na Strzeleckiej cieszy oczy nasz Pałacyk Konopackiego.
1: Ale sama Stalowa też. Ale sama Stalowa też tam ma już kilka odnowionych kamienic.
2: Tak, tak. Myślę, to, to...

0: zarówno będzie rap, będzie rock, czy ta mieszanka muzyczna też ma odzwierciedlać tę mieszankę Pragi i okolic ulicy Stalowej, bo tak trochę gdzie zajrzeć, to czasami czujemy się zaskoczeni, że jest trochę inaczej niż ten krajobraz, który nam towarzyszy przez dłuższy czas, kiedy idziemy ulicą. Praga trochę taka jest, że warto czasami zboczyć z tej głównej ulicy.
1: Tak, i chociażby właśnie wejść do takiej restauracji, gdzie można zobaczyć obrazy. Ale jeśli chodzi o dobór artystów, to też się od 5 lat tego trzymamy, czyli łączymy tą starą Pragę z nową Pragą, czyli to stare z nowym, miejski folklor z muzyką bardziej nowoczesną. I w tym roku też tak jest. Miejski folklor zagości w sobotę o 18.30 na festiwalowej scenie wystąpi orkiestra Wichajster i Heniek Małolepszy. Henka Małolepszego podejrzewam nie trzeba Państwu przedstawiać, bo jest to taki sam o sobie mówi praski element, praska legenda. Będą odtwarzać piosenki przedwojenne, międzywojenne. A na taki dancing z muzyką międzywojenną zaprosi nas mała orkiestra dancingowa w niedzielę o godzinie 20. Więc tu mamy dwa koncerty, które na pewno będą wymagały od widzów butów do tańca, bo będą to zespoły, które porwą do tańca. To nie jest koncert, na którym da się wysiedzieć. Więc ja będę tańczyć pod sceną i bardzo Państwa zapraszam do dołączenia, bo ja też bardzo lubię taki klimat właśnie tej Warszawy przedwojennej, międzywojennej i tego miejskiego folkloru. Tanga, foxtroty, slow foxy. Bardzo łatwo się tego nauczyć, więc można przy okazji tych koncertów. Będzie też muzyczny spacer po Nowej Pradze i to będzie kapela Szczupaki i Złespół. I też będzie to miejski folklor. To będzie w niedzielę o godzinie 12 i to startuje nie przy ulicy Stalowej, tylko PKP przy Targowej. Ale skończy się właśnie blisko naszej festiwalowej sceny. To jeśli chodzi o miejski folklor. A w sobotę o 20.30 będzie występ zespołu Łona Konieczny Krupa, więc to jest z jednej strony hip-hop, a z drugiej strony mocno jazzowe aranżacje w to wchodzą. I jest to takie spektakularne widowisko słowno-muzyczne. Ale pan zna, więc tutaj nie trzeba, państwo na pewno też.
0: Łonę tak, a tych pozostałych to poznam.
1: Tak, bo to jest nowy od ubiegłego roku projekt Łony. Zaś w niedzielę o 18.30 Spięty, czyli alternatywny rock, można powiedzieć. Jest to solowy projekt Huberta Dobaczewskiego, czyli wieloletniego wokalisty, frontmana zespołu La Oche. Już nagrał kilka płyt i rzeczywiście ten projekt jest bardzo ciekawy. I jest to rock, alternatywny rock. A jeśli chodzi o dzieci, znaczy dla dzieci jest bardzo dużo atrakcji w namiotach festiwalowych, ale o tym pewnie za chwilę. Ale dla dzieci mamy zespół Czereśnie. Będzie to koncert dla dzieci w niedzielę o godzinie 14. Koncert powtórzony, ponieważ w ubiegłym roku też był. Staramy się tego nie robić, ale było tyle próśb po ubiegłorocznej edycji o powtórkę, że zaprosiliśmy znowu Czereśnie. Jest to zespół grający muzykę dla dzieci, ale nieinfantylną, mówiącą o ważnych sprawach, ważnych tematach i jest to projekt Adama Zagajewskiego, czyli frontmana zespołu Hańba, ale też pedagoga.
0: Wiele wydarzeń będzie organizowanych też przez samych mieszkańców, lokalnych twórców i to jest też to coś wyjątkowego podczas tego święta ulicy Stalowej.
1: Tak, to jest bardzo ważne, bo święto ulicy Stalowej wywodzi się ze święta sąsiedzkiego i od początku nasz zamysł był taki, żeby włączyć mieszkańców w te działania. Podczas pierwszej edycji po prostu spotykaliśmy się z mieszkańcami kilkakrotnie i pytaliśmy o pomysły, ale już przy drugiej edycji w 2022 roku wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić to bardzo konkretnie, czyli przekazać środki na realizację działań. I ogłosiliśmy taki projekt mini granty, który polega na tym,

0: że wybieramy zazwyczaj około 12-13 pomysłów, projektów mieszkańców i je dofinansowujemy. Czyli jeśli spojrzą Państwo na program na naszej stronie, czy uda się Państwu gdzieś dostać ulotkę z programem, jak tam są takie oznaczenia M w kółeczku, to są właśnie działania mieszkańców. I bardzo ciekawe są pomysły naszych mieszkańców, twórców, sąsiadów. Tak jak wspomniałam, na Pradze i w tych okolicach mieszkają bardzo kreatywne osoby. Będzie medytatorium Duchologia Praska. Będzie można stworzyć wspólną makietę Pragi. Razem z Miss Doris stworzymy nowe żylaki na Starej Pradze. Będzie namiot interaktywny artystki Miss Doris. Monotypia żelowa, kultowa apaszka praska. Zrobimy też najdłuższą girlandę na Stalowej. Będzie można zrobić magnesy z architekturą Stalowej, makatkę sąsiedzką. Przywołamy też duchy łąk bardzo starej Pragi. Więc projekty mieszkańców są bardzo tajemnicze i sama jestem ciekawa. Można wziąć w nich udział bez zapisów. Przychodzimy także z dziećmi, bo to są też dostosowane w większości warsztaty dla rodzin z dziećmi. Można przyjść i po prostu ewentualnie stanąć w kolejce i poczekać, ale to podkreślę, wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.
1: Będzie też zabytkowy tramwaj, który powróci na Stalową, zatem tych atrakcji mnóstwo. Najbliższa sobota, najbliższa niedziela, święto ulicy Stalowej, po raz piąty. Bardzo ważne wydarzenie wśród tych, które odbywają się na Pradze, bardzo takie lokalne, bliskie wszystkim. Klaudyna Desperat-Krawczyńska z Domu Kultury Praga zapraszała na to wydarzenie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
0: Po reklamie.
2: Jest 7:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Utrudnienia w związku z remontem torowiska w Alejach Jerozolimskich 13 i 14 czerwca. Na czas prac zostanie wstrzymany ruch tramwajowy na Marszałkowskiej. Zmiany obejmą m.in. linie 7, 9, 22, 24, 25 i 33. Prace są częścią trwającej modernizacji torowiska w Alejach Jerozolimskich, która potrwa do początku sierpnia. 15 czerwca ruszy letni rozkład jazdy PKP Intercity. Z Warszawy podróżni dotrą nad Bałtyk, na Mazury oraz w góry. Dodatkowe połączenia będą uruchomione także na najbardziej obleganych trasach. Przewoźnik zapowiada, że w szczycie sezonu uruchamiać będzie ponad 500 pociągów dziennie, odpowiadając na rosnące zainteresowanie podróżami kolejowymi w okresie letnim. Powiat ostrowski otrzyma ponad 21 milionów złotych wsparcia z budżetu samorządu województwa. Środki będą przeznaczone na modernizację dróg, rozwój infrastruktury sportowej, doposażenie i remonty strażnic Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak zapowiada samorząd, środki mają służyć również na inwestycje w obiekty publiczne i lokalne centra integracji. Potrącenie policjanta podczas kontroli drogowej w miejscowości Stojadła w gminie Mińsk Mazowiecki. Po pościgu kierowca został zatrzymany. Badanie trzeźwości wykazało, że był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i trafi do aresztu. Na Grochowie powstanie kolejny mural z cyklu Siewca Snów autorstwa Mony Tusz. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych przykładów street artu w dzielnicy. Dzieło ma być dostępne nie tylko dla osób widzących, ale również dla niewidomych i słabowidzących. Projekt zakłada wykorzystanie elementów przestrzennych i dotykowych oraz opisów w alfabecie Braille'a. Szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia to 54 tysiące złotych.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Deszczowy poranek, a wedle przysłowia w czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze. Czy takie będzie lato? No oby nie cały czas. No deszcz oczywiście jak najbardziej, ale nie przez cały czas. Dziś 16 stopni maksymalnie, może dzisiaj zagrzmieć nawet, padać tak mniej więcej do południa. Grzmoty już tak na linii Radzymin-Wyszków dzisiaj rano były słyszalne.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. To już dziś początek, ceremonia otwarcia. O 18.30 chyba pierwszy gwizdek tego mundialu, o 21.00. Krzysztof Flis, witaj.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Czekasz na ten mecz otwarcia Meksyk RPA, bo w Meksyku.
2: Czekam, bo to jest mecz otwarcia, no, Mistrzostwa Świata w końcu.
1: Ale co ten mecz otwarcia ma w sobie takiego? Zazwyczaj to on jest taki średnio piłkarski, nie za wiele się dzieje. Gra gospodarz, który nie zawsze jest faworytem, tak to nazwijmy bardzo delikatnie. Co ten mecz otwarcia ma w sobie takiego? Dlatego, że jesteśmy spragnieni tych Mistrzostw Świata i tak czekamy i balonik jest pompowany. Czy rzeczywiście tam jest taka atmosfera większego święta niż na pozostałych meczach przed finałem?
2: W Meksyku może być ta atmosfera, w Stanach jej nie ma i w Kanadzie zapewne też nie ma tej atmosfery jeszcze, no bo wczoraj był chyba finał, z tego co pamiętam, NBA. Nikt się nie będzie jakimś sokerem, jak to Amerykanie mówią, na piłkę nożną interesował. Natomiast tak, w Meksyku mecz otwarcia na Estadio Azteca. O pojemności ten stadion jest ponad 80 tysięcy, więc to dużo ludzi będzie na tym meczu. A co do jakości sportowej, no to...
1: Ja mam utwór do zagrania mniej niż zero. Chcesz nawiązać?
2: Znaczy to...
1: Zbieżność przypadkowa oczywiście.
2: Oczywiście, zdecydowanie. Jakość sportowa jest taka, z jaką sobie poradzą zawodnicy w momencie, kiedy całe 4 lata de facto są szykowani do tego meczu.
1: Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, bo tych meczów strasznie dużo. Ten mundial już naprawdę rozdmuchany do granic możliwości. 5 tygodni. Krzysztof Flis, będziemy to obserwować. Dziękuję.

sporo korków dzisiaj w całej Warszawie. My skupmy się na autostradzie A2, bo tutaj zakorkował się fragment w okolicach Chrzanowa Dużego. Nie jest długi, ale tutaj trochę będziemy musieli postać i w okolicach Koszajca kierowcy zgłaszają kolizję.

0: To zespół Atomic Kitten, za 11 minut będzie godzina 8 i poznajemy dzisiejszego patrona.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Tak, wiemy, że powinniśmy być w naszej wierze i w wypływającym z niej życiu bardziej radykalni. Że coś trzeba by odrzucić, coś być może poświęcić w imię Chrystusa. Nie decydujemy się jednak na to w obawie, co też będzie dalej. I oto wobec takich naszych codziennych rozterek dzisiejszy patron może stanowić pocieszenie. Pocieszenie dosłowne i w przenośni, bo Barnaba to po hebrajsku Barne Buch, syn pocieszenia. On także, tak jak my, wahał się, ale gdy już uwierzył w końcu w dobrą nowinę, wtedy sprzedał ziemię, którą posiadał, jak czytamy w Nowym Testamencie, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. Jego nawrócenie sprawiło, że potrafił zrozumieć i przygarnąć świętego Pawła, gdy ten przybył w końcu do Jerozolimy, a wszyscy, którzy go znali, nie wierzyli w jego wewnętrzną przemianę po wydarzeniach pod Damaszkiem. Barnaba stał się wręcz poręczycielem Pawła we wspólnocie jerozolimskiej i współpracownikiem tak bliskim przy ewangelizowaniu pogan, że otrzymał tytuł apostoła, choć do grona 12 nie należał. I dlatego wspominamy dzisiaj w kościele świętego Barnabę apostoła. Wspominamy, choć jego ścieżki ze świętym Pawłem w pewnym momencie radykalnie się rozeszły. Ale nawet to jest dla nas dzisiaj w jego postaci pocieszające, bo pokazuje, że jedynym, kogo radykalnie mamy w życiu się trzymać, jest tylko Jezus Chrystus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: To zakopałe za minutę będziemy słuchać najświeższych wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami. Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
1: Po reklamie.
0: Minęła 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Marcin Kierwiński pozostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wotum nieufności. Papież w Sagrada Familia Leon XIV poświęcił najwyższą wieżę świątyni. Połowa Polski w alertach. Ostrzeżenia o burzach i porywistych podmuchach wiatru we wschodnich województwach. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Szef MSWiA pozostanie na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Za odwołaniem ministra było 202 posłów, przeciw 232. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zarzucali ministrowi m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami i nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Politycy prawicy jako przyczyny wotum podają też m.in. zeszłoroczny sabotaż na linii kolejowej w województwie lubelskim, interwencje po fałszywych zgłoszeniach w domach Tomasza Kiewicza i rodziny prezydenta Karola Nawrockiego.
6: Uważamy, że minister Kierwiński jest fatalnym ministrem i powinien zostać odwołany za to, co dzieje się dzisiaj w służbach. One dzisiaj pracują, właściwie nie pracują, jak nie działają, jak są niedoinwestowane.
5: Mówił po głosowaniu rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. To efekt 8 lat rządów PiS, powiedział natomiast Marcin Kierwiński.
7: Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
5: To druga próba odwołania szefa MSWiA. Poprzednia, też na wniosek PiS, miała miejsce w kwietniu 2004 roku.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Sagrada Familia w Barcelonie oficjalnie stała się najwyższym kościołem na świecie. Papież Leon XIV poświęcił najwyższą wieżę świątyni, mierzącą 172,5 metra. Zwieńczają przeszklonny czteroramienny krzyż, który po raz pierwszy podświetlono w czasie uroczystości.
9: Pokażmy, że Sagrada Familia jest najwyższym kościołem świata, nie po to, aby wyróżniać się w światowych rankingach, lecz po to, aby prowadzić kroki ludu Bożego pielgrzymującego w Hiszpanii i na tej ziemi Katalonii z krzyżem, który oświetla drogę. Ten krzyż jaśnieje za dnia, odbija światło słońca i jaśnieje nocą, oświetlając miasto niczym latarnia morska otwarta ku Morzu Śródziemnemu.
5: W inauguracji wzięło udział kilka tysięcy osób, hiszpańska para królewska oraz premier kraju. Uroczystość przypadła w setną rocznicę śmierci Antonia Gaudiego, twórcy i architekta Bazyliki Świętej Rodziny w Barcelonie. Inauguracja nie kończy trwającej już ponad 140 lat budowy świątyni. Prace mają potrwać jeszcze kilkanaście lat, a uroczystość była elementem pielgrzymki papieża Leona XIV do Hiszpanii.
8: Takie są lokalne inicjatywy.
5: Wracamy do kraju. W piątek rusza festiwal Świdermajer. To inicjatywa poświęcona dziedzictwu kulturowemu linii Eugenii Otwockiej. Znaczenie festiwalu wyjaśnia Marcin Michalczyk z Towarzystwa Przyjaciół Otwocka.
10: Sam Świdermajer to styl architektury drewnianej, architektury uzdrowiskowej i letniskowej, który powstał w Otwocku i rozlał się, mówiąc kolokwialnie, na całą linię otwocką, więc to jest nasz lokalny styl architektury, który znajdziemy tylko tam, a Festiwal Świdermajer jest to impreza, którą organizujemy to już w tym roku 12. edycja.
5: Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie festiwal-świdermajer.pl. Burze przechodzą nad wschodnią połową Polski. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 60 litrów deszczu. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 70 km na godzinę. W większości regionów we wschodniej połowie kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Alerty obowiązują na obszarze całego Mazowsza. W związku z występującymi i prognozowanymi intensywnymi opadami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.
11: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Na razie żadne groźne zjawiska na Mazowszu nie występowały. Oczywiście zagrzmiało trochę, tak między Radzyminem a Wyszkowem, ale troszeczkę tylko to pojedyncze grzmoty. Teraz na północ Mazowsza burza się wyniosła w okolice Ostrołęki. Do Warszawy raczej nie powinna dotrzeć. Opady deszczu powoli zanikają. 13 stopni teraz w Warszawie, maksymalnie 16 dziś na termometrach.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
12: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: 6 minut po godzinie 8. Taki dzisiaj pochmurny dzień, ale deszczowy. Ten deszcz, choćby padał pewnie z tydzień, to nie byłoby go za dużo. Dziś budzimy się właśnie w takiej pochmurnej aurze i razem z nami zespół The Police z utworem, który chyba jest jednym z największych hitów tej grupy, Every Breath You Take. Jarek Wydra, dzień dobry.
12: Pobudka, muzyczny budzik.

0: dzisiaj sporo korków i utrudnień. Tak to jest, jak deszcz zaczyna padać, to wiele samochodów pojawia się na ulicach Warszawy. W związku z tym S8 dzisiaj zakorkowana oczywiście w okolicach mostu Grota Roweckiego, to jak co dnia, ale teraz na wysokości Janek pojawił się też korek i on do Nowych Grocholic jest na tym odcinku.
1: Rozmowa poranka.
0: Weronika Ostrowska i jej goście.
2: Już jutro uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a dzisiaj razem z nami w studiu siostra Beata Zawiślak, urszulanka od Serca Jezusa Konającego, tak jest?
3: Dokładnie tak.
2: Szczęść Boże, witam Szczęść serdecznie. Boże. Siostry w Warszawie można spotkać.
3: Na Powiślu. I na Młocinach jeszcze mamy taki mały dom.
2: A dzisiaj będziemy zapraszać na Powiśle.
3: Dzisiaj zapraszamy na Powiśle, ponieważ w sobotę, jeszcze z racji świętowania uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego, będzie uwielbienie w sercu Warszawy oczywiście, na dachu Szarego Domu, czyli tuż przy Bibliotece Uniwersyteckiej. Jeśli ktoś będzie bardzo chciał dotrzeć, to zapraszamy na godzinę 20. Myślę, że będzie widać jak wejść. Ja tylko tak powiem, od dobrej 59 jest klatka schodowa, jest winda i można dotrzeć na sam szczyt naszego dachu i uwielbić właśnie Jezusa Eucharystycznego, ale bo on jest w kaplicy kilka pięter niżej, możemy powiedzieć, ale już jest blisko nas, blisko nieba.
2: No i jak znacie siostrę Beatę, to wiecie, że jest tak, że ja jeszcze szczęść Boże nie zdążyłam na dobre powiedzieć, przedstawić drugiego gościa. Ksiądz Radosław Warenda razem z nami, także sercanin z domu rekolekcyjnego Priszczyn. Szczęść Boże.
4: Przywitam się krótko. Szczęść Boże.
3: I nie mieszka na dachu.
4: Nie, ani w Warszawie.
2: A w Priszczynie jest jakiś specjalny dach w takim razie?
4: Tak, mamy piszczyńskie niebo.
2: No dobrze, ale my dzisiaj przede wszystkim o Powiślu. Jak to jest z tym Najświętszym Sercem Pana Jezusa? Ja mam wrażenie od kilku lat, że ten kult coraz mocniej gdzieś odżywa, także ze względu na sanktuarium, które już jutro zostanie ustanowione w Milejczycach, sanktuarium Najświętszego Serca Jezusa, Dobrego Pasterza. Był też film, który w Polsce całkiem sporo osób obejrzało, film francuski. Parlemonial, z tego co wiem, też tętni życiem coraz mocniej, coraz więcej osób tam przybywa, nawracają się kolejni, odbywają się liczne rekolekcje w ciszy, ale też to ta konsekracja Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Siostro Beato, co jest w tym sercu takiego, że my chcemy w nie wchodzić? Jeszcze siostry mają w nazwie zgromadzenia to konające serce.
3: W ogóle to jest niezwykłe, że święta Urszula, kiedy zakładała zgromadzenie, to bardzo chciała, żeby to były urszulanki od biednych. Ale wtedy papież Benedykt nie zgodził się na to. Powiedział, że będziemy urszulanki Serca Jezusa Konającego. To był w ogóle rok też kanonizacji Marii Małgorzaty Alacoque, więc to wszystko się tak złożyło. Ale myślę, że miał taką intuicję też, znając już pewnie trochę Urszulę Reduchowską, bo ona była rzeczywiście zjednoczona niezwykle z sercem Jezusowym i mówiła, że każda z nas ma wsłuchiwać się w Chrystusowe pragnę. No, nic piękniejszego już nie mogła nam zostawić. I dlatego to serce było takie bardzo ważne dla niej, ale ja myślę sobie, że w sercu Jezusa po prostu kryje się tajemnica, a wszyscy jesteśmy spragnieni tej tajemnicy, ale z drugiej strony wszyscy szukamy źródła, z którego możemy pić. I to wszystko jest tak połączone, że właściwie ten kult serca Jezusowego, to on jest zawsze żywy, tylko czasami chyba są takie momenty, kiedy się mniej o tym mówi, a czasami więcej. Natomiast tajemnica miłosierdzia Bożego, to też jest tajemnica serca przecież, tak? Bo z otwartego serca wychodzą właśnie te dwa promienie. Także jak wszystko połączymy, to ja sobie zawsze myślę, że wszystko właśnie zamyka się w sercu Jezusowym.
2: Księże Radosławie, jeśli chodzi o sercanów, jak to serce jest wpisane w charyzmat zgromadzenia?
4: To jest ciekawe, że każde zgromadzenie, które ma gdzieś tam w tle serce Jezusowe doświadczenie, bardzo różnie je odczytuje. My jesteśmy zgromadzeniem Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Są też w Polsce sercanie biali od dwóch serc Jezusa i Maryi. My natomiast mamy swoje korzenie we Francji, XIX-wieczna Francja, nasz założyciel, ojciec Leonian Deon, który tą duchowość serca Jezusowego trochę wyssał z mlekiem matki i on w niej odkrył takie wezwanie do wynagrodzenia, do reparacji, reparacji, moglibyśmy powiedzieć, szukając źródła tego słowa, czyli do naprawiania świata. I bardzo mnie cieszy to, że w ogóle kult Serca Jezusowego odżywa w Polsce w różny sposób, bo pokazuje jedną ważną rzecz. My cały czas potrzebujemy doświadczenia miłości. Cały czas mamy w tym temacie deficyt. Szukamy w różnych miejscach, czasem tam, gdzie nie powinniśmy szukać. Tej miłości nie znajdziemy. Takiej czystej, ofiarniczej, jaką daje nam Jezus.
2: Dzisiaj jednocześnie serce często kojarzy nam się z naszą uczuciowością bardziej, z emocjami, a to serce w Kościele katolickim czy też w teologii to jest zupełnie co innego. Serce to jest właśnie stałość, księże Radku.
4: Tak, dlatego, że gdy pójdziemy do Grójca i zobaczymy Jezusa, to Jezus powie, ale ja tego nie chcę. Ojcze, jeśli jest to możliwe, to zabierz ten kielich. Nie? No weź, proszę cię, Ojcze. Ale dobrze, niech będzie tak, jak ty tego chcesz. Nie? Miłość nie jest uczuciem. Miłość nie jest emocją. Miłości towarzyszą uczucia i emocje. Ale miłość jest decyzją. Jezus na krzyżu podjął decyzję. Chce odkupić ludzkość. Chce za nich oddać życie. Dać życie. To jest moja decyzja.
2: Zawsze gdzieś stawiam sobie to pytanie o to cierpienie, bo to jest jakaś niezwykła ta

0: moment konania z wieczernikiem, kiedy Jezus mówi: bierzcie i jedzcie. Że właśnie rozdaje całego siebie też w tym momencie, tak? Więc to na pewno to jest ogromne cierpienie, ale właśnie dlatego, że chce nam dać siłę, żebyśmy my mogli dźwigać to, co spotykamy każdego dnia, więc myślę, że tu jest ta tajemnica serca. Natomiast też no, bliski tutaj nam z racji Warszawy kardynał Wyszyński kiedyś napisał, że tak bardzo chcieliśmy zajrzeć i zobaczyć, co jest w sercu Jezusowym, że właśnie je otworzyliśmy. I myślę, że trochę tak jest, że ta nasza ciekawość jest tak ogromna, że chcemy zaglądać do tego serca i zobaczyć tam swoją miłość, tak? Miłość do siebie. I to chyba jest ta tajemnica konania.
1: Księże Radosławie, jak zanurzyć się w tę duchowość Najświętszego Serca Pana Jezusa? Bo część z nas na pewno praktykuje tą jedną z tajemnic, jedną z obietnic, które otrzymała święta Małgorzata Maria Alacoque, czyli praktykowanie dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, spowiedź święta, komunia święta wynagradzająca. Co zrobić, żeby ta duchowość stała się naszym życiem? To serce Jezusa było obecne.
2: Słowo klucz to jest może dziewięć. Bo to dziewięć pokazuje, że chodzi nam o jakąś stałość. Chodzi nam o nabranie jakiegoś nawyku. Przecież tutaj nie chodzi, że jak odprawię 8, to nie, a jak 10, to już przesadziłem. Nie? Chodzi o jakiś nawyk, chodzi o jakieś zaprzyjaźnienie się, chodzi o bliskość. Nie? Myślę, że patrząc na tak zwane uczucia serca Jezusowego, zastanawiamy się, co on tam wtedy przeżywał. Możemy to zobaczyć na podstawie tego, co on tam mówił, nie? Są piękne trzy sceny, kiedy Janowi oddaje swoją matkę pod opiekę, pod troskę i nawzajem, w momencie, kiedy pod krzyżem Jezusa stoi fizyczna, biologiczna matka Jana. To jest pierwszy moment. Drugi moment to jest, kiedy modli się za swoich oprawców. Ojcze, nie wiedzą, co czynią. Nie poczytuj im tego, co robią. Nie? I trzecie to jest zajęcie się łotrem. Jeszcze dzisiaj mówię ci, jeszcze dziś ze mną będziesz w raju, nie? To jest miłość, która nie jest tylko uczuciem, ale są konkretne fakty, konkretne decyzje.
1: Możemy też spojrzeć na to w ten sposób. Każdy z nas, jak cierpi, jak coś nas mocno boli, tak przeszywa ten ból do szpiku kości, to myślimy o swoim bólu przede wszystkim. Myślimy tylko o tym, żeby on minął. A to, co ksiądz teraz powiedział, Chrystus wisi na krzyżu, doświadcza śmiertelnego cierpienia, kona i cały czas nie myśli o sobie, tylko myśli o tych wszystkich, którzy są wokół. Jak to zrobić, żeby ich ocalić? To jest jakaś niesamowita tajemnica? Możemy stawać tak przy tym krzyżu, przy sercu?
2: Tak, i odklejać się od siebie, żeby moje życie nie kręciło się wokół mnie. Jak pamiętam, z dzieciństwa były takie bączki, nie, które się tam naciskały, się kręci wokół własnej osi. Myślę, że chrześcijaństwo to jest właśnie wyjście z tego obrotu. Kręcenie się wokół czegoś innego, wokół kogoś innego.
1: Myślę też o tym sercu, które przyjęło cały grzech świata, całe cierpienie świata. Nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, ale myślę o ludziach, którzy dzisiaj doświadczają cierpienia. Czy to są pacjenci szpitali, też często w szpitalach Radia Warszawa słuchają. Czy to są ci, którzy dzisiaj są sami w domu, być może jest to jakaś mama, która doświadcza trudności, czy w relacji małżeńskiej, czy też ze swoim dzieckiem. Może jest to jakaś mama, która właśnie straciła swoje dziecko, albo jakiś tata, który też przeżywa stratę dziecka, czy też rozpad tej relacji małżeńskiej. Może są to osoby samotne, które wciąż nie są w stanie odnaleźć się, mimo tego, że chcą być w kościele, to nie są w stanie odnaleźć się na tej drodze powołania, bo ktoś nie może kogoś znaleźć cały czas, a do zakonu to może niekoniecznie. Albo są tacy, którzy też przeżywają depresję, jakąś pustkę, zwątpienie w Pana Boga. To serce też przyjmie to cierpienie, to
2: ono,
1: zło?
2: Ono tam już wszędzie było. Przy tych wszystkich wydarzeniach, o których Pani mówi, ono było i w depresji, i w trudnym cierpieniu, i w śmierci. Bóg już tam był. To nie jest tak, że teraz ja muszę przywołać Boga do tych sytuacji, niech On tu przyjdzie i niech mi pomoże. Nie, On już był w tych sytuacjach i On jest przy tych sytuacjach. Śmierć Jezusa pokazuje, że Bóg chciał doświadczyć wszystkiego, czego doświadcza człowiek.
1: A może tyle nagrzeszyłem, że ja już wstydzę się spojrzeć w oczy temu Chrystusowi, który wisi na krzyżu i za mnie umiera. On chce na mnie spatrzeć, nawet
0: chce
1: jak cały tak strasznie nagrzeszę.
0: I myślę, że nie mamy prawa tak powiedzieć, bo to jest w ogóle no, coś, co nas przekreśla, a tak naprawdę to

0: każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga i śmierć Jezusa odnawia też ten obraz w nas, więc mamy szansę zawsze zaczynać od nowa i myślę, że no, takie słowa, które też są takie zachęcające, żeby, jak Matka Urszula pisała, przybliżać się do tego serca i czerpać z tego serca nieustannie. No i to jest takie wtedy niezwykłe, że mamy taką swoją właśnie broń też przeciwko temu, co dzieje się w świecie, jak jest nam trudno, źle, kiedy jesteśmy sami, samotni, no to właśnie to serce Jezusa czeka.
1: I już jutro okazja do tego, żeby w to serce się zapatrzeć, żeby temu sercu siebie powierzyć. A w sobotę, jeżeli ktoś ma wolny czas, to siostro, przypomnijmy co, gdzie, kiedy.
0: To zapraszamy na uwielbienie w sercu Warszawy, czyli na dachu Szarego Domu o godzinie 20 u sióstr Urszulanek.
1: Ksiądz będzie?
2: Sercem.
1: Jak to sercanin. Siostra Beata Zawiślak, Urszulanka, razem z nami bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ksiądz Radosław Warenda, sercanin z domu rekolekcyjnego Pliszczyn, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki, z Bogiem.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
0: Po reklamie.
2: 8:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Ratusz zapowiada zmiany w Alei Waszyngtona. Zgodnie z koncepcją mają one pozwolić na zwężenie drogi i uratowanie przed wycinką kilkuset starych drzew. Przebudowa ma pogodzić modernizację torowiska tramwajowego z ochroną zieleni wzdłuż jednej z głównych arterii dzielnicy. Inwestycja jest na etapie przygotowań. Piknik archeologiczny w najbliższą niedzielę w Grodzisku na Brudnie. Od 12 do 18 na uczestników będą czekać liczne atrakcje. W programie pokazy wojów, koncerty muzyki dawnej i warsztaty. Wydarzenie organizują Urząd Dzielnicy Targówek, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne. Udział jest bezpłatny. Stara Praga, Nowa Praga to hasło tegorocznego święta ulicy Stalowej. Na uczestników czekają koncerty, m.in. Łony z Piętego i zespołów grających miejski folklor. Organizatorzy zapowiadają też liczne warsztaty, spotkania oraz inicjatywy mieszkańców. Udział jest darmowy. Samorządy z powiatu wyszkowskiego otrzymają blisko 1,5 miliona złotych wsparcia z budżetu województwa. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę 5 dróg lokalnych, wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, działania proekologiczne, a także projekty zdrowotne i senioralne. Jak podkreślają przedstawiciele władz regionu, finansowanie obejmuje 7 programów, w tym Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla klimatu oraz Mazowsze dla zdrowia. Policjanci z Warszawy zatrzymali na Brzeskiej mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim środki odurzające oraz materiały mogące świadczyć o dalszej dystrybucji narkotyków. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i usłyszy zarzuty związane z przestępczością narkotykową.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Za naszym oknem cały czas pada deszcz, on tak będzie padał dość intensywnie, no jeszcze o poranku, później raczej opady będą przelotne, a może nawet po południu, późnym popołudniem wyjrze słońce. 16 stopni to temperatura maksymalna, dziś 12 teraz w Grodzisku Mazowieckim i Ożarowie Mazowieckim, 13 w Warszawie, a najcieplej w Mińsku Mazowieckim, 14 stopni.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolice i okolice.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 19 minut będzie godzina 9. Zbliża się wielkimi krokami 19. Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku. Koncerty mistrzów będą miały miejsce w Bazylice Świętej Trójcy w Kobyłce przy ulicy Kościelnej 2. Cztery wyjątkowe wydarzenia od 15 do 18 czerwca. Wstęp na te wydarzenia jest wolny, ale my mamy dla Państwa takie zaproszenie, które umożliwią Państwu zarezerwowanie miejsca siedzącego dla dwóch osób, bo te koncerty cieszą się naprawdę bardzo dużą popularnością każdego roku. Tłumy pojawiają się w Bazylice Świętej Trójcy w Kobyłce, by wysłuchać wspaniałych mistrzów. I tak w poniedziałek wysłuchamy koncertu Stradivarius, Janusz Wawrowski i Aleksandra z Figut, czyli usłyszymy i skrzypce, i fortepian. We wtorek Anna Firlus i Krzysztof Firlus, będzie klawesyn, będzie także viola da gamba. W środę Hanna Turonek i Gabriela Machowska, czyli flet i fortepian, a w czwartek za tydzień Piotr Pawlak i recital fortepianowy. To wydarzenie, które odbywa się pod patronatem Radia Warszawa. Jeżeli chcą Państwo sobie komfortowe warunki zapewnić do tego, żeby uczestniczyć w festiwalu Perła Baroku i jeden z tych koncertów sobie wybrać do uczestnictwa, to zapraszam. 7248 to numer SMS, wpisujemy RW, imię i nazwisko i hasło Barok. Koszt wiadomości to 2,46 zł z VAT. Czekamy na wiadomości SMS i zaproszenia mamy dla Państwa dwuosobowe.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Marisa i Odkochaj, za 15 minut będzie godzina 9, korki na trasie S8, korek w kierunku Warszawy od miejscowości Wypędy do wysokości mniej więcej ulicy Pruszkowskiej przed węzłem Opacz. Tutaj korek się utworzył, ale korek także w innych miejscach na S8. Przed mostem Grota Roweckiego w kierunku Marymontu, przed Głębocką ten korek się utworzył i do Mickiewicza trwa, ale w dalszej części tej trasy nadal sporo samochodów. Droga numer 92 Ołtarzew i Ożarów Mazowiecki w kierunku Warszawy też się korkuje. S7, dzisiaj dojazd z Łomianek utrudniony, a nawet z Dziekanowa Leśnego już stoimy na Młociny. Zegrze Południowe, tutaj jeszcze przed mostem na drodze numer 61 w kierunku Warszawy korek się utworzył i kończy się dopiero przy rondzie.
1: To jest Radio Warszawa.
2: 106,2 FM.
1: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Pod znakiem bliskości z migrantami i osobami podającymi im pomocną dłoń upłynie szósty dzień podróży apostolskiej Leona XIV do Hiszpanii. Papież udaje się z Barcelony na Wyspy Kanaryjskie, dokąd przybywa wielu migrantów z Afryki. Odwiedzi miejsce zwane także Portem Hańby. Przed godziną 11 papież powinien wylądować w Las Palmas na wyspie Gran Canaria i od razu Ojciec Święty uda się do portu zwanego właśnie tym Portem Hańby. Będziemy dzisiaj śledzić oczywiście podróż apostolską Leona XIV do Hiszpanii, ale jutro także będziemy spoglądać w kierunku Milejczyc, bowiem kościół świętego Stanisława, biskupa i męczennika, zostanie podniesiony do rangi diecezjalnego sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. Jutro też specjalny program Radia Warszawa z okazji uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Będziemy mieli rozmowę z biskupem diecezji drohiczyńskiej Piotrem Sawczukiem, ale także wiele innych ciekawych rozmów. Zachęcam do tego, żeby jutro od samego rana być z nami.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

0: Już za chwilę wiadomości w Radiu Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więzi w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy jutro o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chodynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chodynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chodynia. www.chodynia.pl.
1: O reklamie.
0: Minęła 9:00, tu Radio Warszawa i wiadomości przed nami.
5: Podtopienia i uszkodzenia dróg. Strażacy podsumowują interwencje po intensywnych opadach. Kolejna eskalacja na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone uderzyły na Iran. W serwisie także Święte Ulicy Stalowej w weekend, piąta edycja wydarzenia. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. To był pracowity czas dla strażaków. Intensywne opady deszczu spowodowały podtopienia i uszkodzenia dróg. Synoptycy zapowiadają tymczasem dalsze opady.
6: W związku z intensywnym deszczem i silnym wiatrem Straż Pożarna interweniowała w środę 169 razy od północy, natomiast strażacy podjęli 38 interwencji. Jak powiedział rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, działania polegały m.in. na odpompowywaniu wody.
7: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu przewróconych, połamanych gałęzi, przywróconych drzew, jak również wypompowywaniu wody z posesji bądź z pomieszczeń.
6: Do najgroźniejszej sytuacji doszło w województwie świętokrzyskim. Jedna osoba została poszkodowana.
7: Na przejeżdżający pojazd przewróciło się drzewo.
6: Burze przechodzą nad wschodnią częścią Polski. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 60 litrów wody.
5: Relacjonował Aleksander Przoniak.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Co najmniej kilkanaście irańskich miast było celami amerykańskich ataków w ostatnich godzinach. Irańczycy odpowiadają, celując w bazy Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, m.in. w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Sytuację na Bliskim Wschodzie śledzi Milena Rashid-Shahab.
9: Obecna wymiana uderzeń jest konsekwencją wczorajszej wypowiedzi Donalda Trumpa, który stwierdził, że Irańczycy zbytnio ociągają się z podpisaniem porozumienia pokojowego. Amerykański przywódca zapowiedział wówczas uderzenie na Iran. Stwierdził, że atak będzie dalszą częścią działań odwetowych za poniedziałkowe zastrzelenie amerykańskiego śmigłowca. Jednym z najbardziej dotkliwych dla Irańczyków był atak na ośrodki odsalania wody. Donald Trump twierdzi, że rozmawiał z irańskimi urzędnikami. Mieli go oni poprosić o zaprzestanie ataków, a on miał odpowiedzieć, że bombardowania wkrótce ustaną. Irańczycy stanowczo zaprzeczają. Oni również podkreślają, że działają w samoobronie i zapowiadają, to cytat, miażdżący odwet. Jednym z działań ma być całkowite zamknięcie cieśniny Ormus.
5: Trwa wojna narracyjna. Irańczycy twierdzą, że ruch w cieśninie jest wstrzymany, a amerykańska armia utrzymuje, że cieśnina jest otwarta dla statków handlowych.
8: Takie są lokalne inicjatywy.
5: Wracamy do kraju. Już w najbliższy weekend ulica Stalowa na Pradze po raz piąty zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, spotkań i sąsiedzkich inicjatyw. Tegoroczne święto ulicy Stalowej odbędzie się pod hasłem Stara Praga, Nowa Praga, nawiązującym do połączenia tradycji dzielnicy z jej współczesnym, dynamicznie zmieniającym się obliczem. Stalowa to wyjątkowa przestrzeń nie tylko od święta, podkreśla Klaudyna Desperat-Krawczyńska z Domu Kultury Praga.
10: Jest ulicą wyjątkową, bardzo ciekawą. Tam taka tkanka artystyczna, kreatywna jest bardzo żywa.
5: Na uczestników czekają koncerty, m.in. Łony z Piętego i zespołów grających miejski folklor. Wśród atrakcji również liczne warsztaty i spotkania. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Stowarzyszenie Parafiada z Nagrodą Kustosza Pamięci Narodowej. Wyróżnienie przyznawane jest od 25 lat przez IPN za wybitne zasługi w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach 1939-89. Stowarzyszenie od lat zabiega o upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej. Dzięki jego staraniom w Polsce i różnych innych krajach posadzono już ponad 5700 dębów pamięci, mówi prezes stowarzyszenia ojciec Rafał Roszer.
11: My się bardzo cieszymy, bo ten program Katyń ocalić od zapomnienia to jest taki troszeczkę cichy program, ale konsekwentnie prowadzimy od 18 lat i widzimy, jakie przynosi piękne owoce. Temat się rozpowszechnia wśród młodego pokolenia, bo to jest nasze główne zadanie.
5: Wyróżnieni zostali również oddziałacz opozycji demokratycznej w PRL Jerzy Kropiwnicki, historyk Wiesław Jan Wysocki czy warszawianistka Anna Dodatkowska. Pośmiertnie uchoronowana została Wanda Kiedrzyńska, historyk i archiwistka, więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet Ravensbrück. Tytuł kustosza pamięci narodowej otrzymało dotychczas w sumie ponad 100 osób i organizacji, m.in. prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, Komitet Katyński i Stowarzyszenie Memoriał.
12: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dzisiaj deszczowy dzień, deszczowy przedpołudnie. Później tego deszczu będzie trochę mniej, ale chmury prawie cały czas. Po południu powinno pojawić się słońce, ale pojawi się także silniejszy wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Czy gdzieś coś może zagrzmieć? Może, ale raczej to nie będą jakieś intensywne burze. Dziś temperatura maksymalna wyniesie 16 stopni.
12: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
8: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: 6,5 minuty po godzinie 9. W tej godzinie będziemy już przygotowywać się na wakacje, żeby wakacje były z taką głową raczej wolną, no to warto też pomyśleć nie tylko o wyborze hotelu, piasku, miejsca, ale także trzeba pomyśleć o bezpieczeństwie, a takie bezpieczeństwo to nam dają ubezpieczenia. O tych ubezpieczeniach porozmawiamy po godzinie 9, a już za chwilę zobaczymy, kto będzie mógł razem z Radiem Warszawa wybrać się na festiwal Perła Baroku. Ja już chwytam za telefon, wykonuję połączenie. Do kogo? Już za chwilę się o tym przekonamy. Jarek Wydra, dzień dobry.
8: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Pan Paweł z Wawra razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: A co tam się dzieje w pana okolicy?
2: Ach, no jedziemy do pracy, do szkoły, więc tutaj liczne karetki, korki, jak to zwykle w Warszawie o tej porze.
1: No właśnie, a dzisiaj chyba tych korków jeszcze więcej niż zawsze, bo pogoda niesprzyjająca, to wiele osób z samochodów korzysta. Czy muzyka taka klasyczna to jest coś, co pan bardzo lubi?
2: Tak, bardzo. Szczególnie muzykę symfoniczną, ale również fortepianową. Bardzo. No niestety trochę mało jest czasu na korzystanie z tych dobrodziejstw, ale bardzo. W radiu, w samochodzie też często słucham muzyki klasycznej, ale również i takiej, jakiej jest w Radiu Warszawa, jest bardzo dobra muzyka.
1: O, cieszymy się bardzo. Będzie pan miał aż 4 wieczory do wyboru, żeby móc zdecydować, czego będzie pan chciał posłuchać w przyszłym tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Czy już wie pan, kogo pan zabierze na taką muzyczną ucztę?
2: No, myślę, że żonę i jeśli to będzie możliwe, to również moje dzieci, już dorosłe, ale nie, od niedawna dorosłe.
1: A jeżeli myślimy o wakacjach, to już kierunek jest wybrany?
2: Jeszcze nie do końca.
1: Jeszcze nie do końca. Być może ta rozmowa, która przed nami już za chwilę, pomoże panu ten kierunek wybrać. Zapraszamy Perła Baroku, Międzynarodowy Festiwal w Kobyłce od poniedziałku do czwartku. Tam pan Paweł z Wawra będzie obecny. Gratulujemy, pozdrawiamy.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam również serdecznie.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Jeśli z Warszawy jedziemy do Lublina, to w miejscowości Kurów napotkamy na wypadek. Tutaj Straż Pożarna kieruje ruch na pas lewy jezdni do Lublina. Tam są też wyświetlane informacje na takich znakach elektronicznych, które się zmieniają, te informacje, w zależności od sytuacji. Trasa S12, trzeba uważać w tym miejscu, a w samej Warszawie tych korków bardzo dużo jest w tym momencie. S8, no to już prawdziwa tragedia. Od Głębockiej stoimy w kierunku Marymontu. Korek kończy się na wysokości ulicy Mickiewicza, ale później jeszcze są odcinki, które się korkują. Jeżeli zmierzamy do Warszawy trasą E30, to tutaj miejscowość Tłuste. Może nie korek, ale w takim trochę spowolnionym tempie to aż do Piastowa się poruszamy. I na południowej obwodnicy Warszawy też dziś napotykamy na korki.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Poranny poradnik.
0: Zbliżają się wakacje, wyjazdy, no i myślimy sobie, mamy EKUS. Czy on nam wystarczy? O tym Agnieszka Komuda, ekspert do spraw ubezpieczeń. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: No właśnie, karta EKUS no, daje nam takie poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli coś się stanie, no to mamy, wydaje się, bezpłatną pomoc, a później może się okazać, że jednak są niespodzianki niezbyt przyjemne. To jak to jest z tą kartą EKUS?
3: Tak, karta EKUS nie zawsze nam pokryje wszystkie koszty. Warto ją mieć, świetnie, że ją bierzemy ze sobą, natomiast nie we wszystkich krajach pokryje nam wszystko. W krajach Unii Europejskiej, wiadomo, możemy z niej korzystać, natomiast jeżeli w Chorwacji, przypuśćmy, złamiemy nogę, to dopłacimy do kosztów leczenia w szpitalu. Jeżeli chodzi o Włochy, zapłacimy za, na przykład dopłacimy do wizyty. Tak, chodzi tutaj o dopłaty. To są bardzo ważne rzeczy, bo wydaje nam się, że wszystko pokryje, ale niekoniecznie. Natomiast co z krajami poza Unią Europejską? Bo lubimy w sumie wyjeżdżać do...
0: Egipt, Turcja, bardzo popularne kierunki.
3: Tak, to prawda. Tak, tam ta karta w ogóle zupełnie nie zadziała. Musimy o tym pamiętać, bo to są bardzo wysokie koszty, jak się coś naprawdę wydarzy. Tak, czyli tutaj.
0: A dlaczego musimy dopłacać do tego leczenia, mając kartę EKUS na terenie Unii Europejskiej?
3: Dlatego, że ona identycznie działa jak u nas w Polsce, czyli to jest taka państwowa karta i z tego tam, co korzystają obywatele, tak samo my tam będziemy identycznie korzystać i dlatego są te dopłaty.
0: Czyli nie jest to takie jeden do jednego jak w Polsce, tylko każdy system w danym kraju oferuje to, co publiczne ubezpieczenia, nie wszystko jest wszędzie
3: dosłownie
0: bezpłatne.
3: Tak.
0: No właśnie, no ale czasami okazuje się, że jest wypadek na takim wyjeździe i jest nasz wypoczynek zakłócony. Nie wiem, no by się nigdy to nie wydarzyło, ale nie wiem, łamiemy nogę. No i później transport takiej osoby może być problematyczny. Co wtedy?
3: Tak, i to jest bardzo częsty scenariusz, gdzie złamiemy nogę, lekarz założy nam gips, na przykład była operacja i mówi, dobrze, możemy wracać do domu, ale transportem medycznym w pozycji leżącej. No i wtedy karta EKUS nigdy nie zadziała, nigdzie. Tak naprawdę, czy w krajach Unii Europejskiej, czy poza Unią Europejską, to jest całkowity koszt pokrywany przez nas w całości. To są koszty rzędu bliżej, jeżeli jesteśmy w domu, 40-60, ale jeżeli chodzi o kraje takie dalekie, to nawet do 1 000 000 zł, w zależności, co się wydarza.
0: No właśnie, to wydatek, który mógłby mocno zrujnować nasz budżet, albo mocno go też przekroczyć. Więc jeżeli karta EKUS nie daje nam takiego poczucia bezpieczeństwa, by te koszty pokryć, to powinniśmy wykupić prywatne ubezpieczenie, a jeżeli tak, to jakie? Bo to też jest bardzo szeroka oferta, nie wiadomo co wybrać, nie wczytujemy się w tych 4, 5 czy 8 stron, czy 10 albo i więcej drobnym maczkiem, często kierujemy się ceną.
3: Tak, i to jest błąd. Bardzo ważne jest, na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ubezpieczenie, bo ubezpieczenie takie turystyczne

0: wszystkim sprawdzamy koszty leczenia za granicą. Jaka jest wysokość tych kosztów leczenia, bo rzędu 60, 70, 80 tysięcy zupełnie nie wystarczy. Minimum 300, gdzieś bliżej, dalej musimy mieć wyższe sumy ubezpieczenia, jeżeli chodzi o koszty leczenia. I tutaj zwracamy na choroby przewlekłe. Bo jeżeli leczymy się na przykład na ciśnienie tętnicze, to tutaj może ta polisa nie zadziałać. Czyli dokupujemy, sprawdzamy, czy to w ogóle jest. Dodatkowo lubimy sobie jakby wypić drinka czy na wakacjach, wiadomo, że to jest naturalne, tak? Więc tutaj dokupujemy klauzulę alkoholową, bo jak się wywrócimy na przykład przy basenie i złamiemy nogę, no to ta polisa po prostu nie zadziała, tak? I to jest bardzo ważne. Po trzecie, to trzeba pamiętać, jeżeli tam lecimy, to żeby, jeżeli chcemy, nie wiem, nurkować z butlą czy skorzystać ze sportów wodnych, to trzeba dokupić klauzulę. To jest też bardzo ważne. To są takie rzeczy, które na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę, ale też rezygnacja z podróży. Przypuśćmy, wykupiliśmy sobie za kilka tysięcy wyjazd, kilkanaście tysięcy, tak, z rodziną i dziecko nam zachoruje dzień wcześniej. Tak i nie możemy lecieć. To wtedy ten koszt jest jakby pokrywany, tak zwracany. Tak samo jest przerwanie i opóźnienie podróży. Bo jest choroba na przykład, złamiemy tą nogę, druga połówka też musi z nami zostać, nie możemy wrócić, to też są te koszty wszystkie pokrywane. Czyli to są takie rzeczy, na które naprawdę trzeba zwrócić uwagę.
1: Wybierając podróż, korzystamy często z oferty biur podróży. Tam już mamy ubezpieczenie. Czy oprócz tego ubezpieczenia, które i tak jest w ramach tej naszej wycieczki, możemy wykupić dodatkowe ubezpieczenie i jak to później ewentualnie rozliczyć? Bo domyślam się, że pewnie dwa razy tych samych kosztów zwróconych nie możemy mieć.
0: Nie, dwa razy tych kosztów zwróconych nie możemy mieć, ale będą pokryte koszty te, które nam nie pokryje jedna polisa, tak? Mówimy o tym, zweryfikujmy zawsze, jaka ta polisa jest w biurze podróży. Jeżeli nas nie zadowala, to zróbmy sobie drugą, doubezpieczmy się, bo to jest bardzo ważne. Mhm.
1: Na co jeszcze można zwrócić uwagi? Jakieś takie kruczki, które są dla nas nieoczywiste, ale gdzieś tam na ósmej stronie możemy takie zdanie znaleźć, a ono może się często powtarzać w różnych ofertach.
0: Bardzo często jest tak, jeżeli jeździmy na wakacje i wypożyczamy sobie skuter, czy sami czy kładem jeździmy i potrzebujemy w danym kraju uprawnień, to ta polisa też może wtedy nie zadziałać. To jest bardzo ważne. To jakby może nie jest kluczek, ale to jest jakby wymóg taki, gdzie trzeba też to zweryfikować. Jeżeli nie mamy uprawnień do prowadzenia takiego pojazdu i zdarzy się tam sytuacja wypadku, to nie będzie pokryte. Ale też jeszcze w OC bardzo ważne, o czym nie wiemy, bo mamy OC, odpowiedzialności cywilnej, czyli jakby się wydarzyła tam sytuacja. Przypuśćmy, jedziemy na kładzie na pustyni, wydarzyła się sytuacja, nie wiem, wypadku. Tak? I mamy tą klauzulę alkoholową wykupioną, ale uszkodziliśmy, zrobiliśmy krzywdę komuś, to tutaj w tym momencie OC nie zadziała. Nas pokryje, jak mamy tą klauzulę wykupioną, czyli idziemy do szpitala, wszystkie koszty są pokryte, ale ten koszt na przykład uszkodzenia, przypuśćmy, innego skutera, czy uszkodzenia ciała innej osoby, wyrządzenia krzywdy, tego nie pokryje.
1: Czyli tutaj jeszcze jakaś taka dodatkowa opcja wchodzi w grę, czy już w ogóle nie ma takiej?
0: To już nie ma opcji. Tutaj trzeba o tym po prostu pamiętać i mieć tą świadomość, że OC odpowiedzialności cywilnej po alkoholu nie wchodzi do ochrony, tak?
1: Ja jeszcze o te choroby przewlekłe chcę zapytać. Czy mamy też dodatkową opcję, która nas chroni w sytuacji, kiedy mamy przewlekłą chorobę i no, na wyjeździe objawy tej choroby nasilą się, ujawnią się? Czy tutaj też możemy być chronieni w tej sytuacji?
0: Tak, oczywiście, tylko trzeba pamiętać o tym, jak kupujemy tą polisę i zapytać, czy choroby przewlekłe są w pakiecie. Jeżeli nie, to trzeba sobie też zaznaczyć i dokupić oddzielnie, jakby w sensie, jak to się mówi, ten ptaszek, klauzulę, tak? Bo każdy ubezpieczyciel będzie miał inaczej to zawarte.
1: Trzeba zatem dużo przewidzieć przed takim wyjazdem, tak. Więc to nie jest sprawa na 5 minut, tylko myślę, że ze 2 wieczory, co może nam się przydać, żeby później ten wyjazd nie zamienił się w naszą taką sytuację bardzo nieprzyjemną dla nas. Bardzo dziękuję za te rady, porady, które warto wziąć sobie do serca przed wakacyjnym wyjazdem. Agnieszka Komuda, ekspert do spraw ubezpieczeń. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, do widzenia.
2: Yeah.

0: Sofia. Reklama.
1: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jéricault. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jéricault. Rozmowa z Anną D'Harcourt z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
0: Po reklamie.
2: 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Na Leon XIV poświęcił najwyższą wieżę Bazyliki Sagrada Familia, noszącą imię Jezusa Chrystusa. Mierząca 172,5 metra konstrukcja wieńczy przeszklony, wieńczona jest przeklonym czteroramiennym krzyżem, który po raz pierwszy podświetlono w czasie uroczystości.
4: Pokażmy, że Sagrada Familia jest najwyższym kościołem świata, nie po to, aby wyróżniać się w światowych rankingach, lecz po to, aby prowadzić kroki ludu Bożego pielgrzymującego w Hiszpanii i na tej ziemi Katalonii z krzyżem, który oświetla drogę. Ten krzyż jaśnieje za dnia, odbija światło słońca i jaśnieje nocą, oświetlając miasto niczym latarnia morska otwarta ku Morzu Śródziemnemu.
3: W inauguracji wzięło udział kilka tysięcy osób, hiszpańska para królewska oraz premier kraju. Podczas mszy świętej w Bazylice papież przypomniał, że wiary w Jezusa nie da się pogodzić z szerzeniem wojny, zabijaniem niewinnych, ani obojętnością wobec cierpiących. Ojciec Święty podkreślił, że chrześcijaństwo jest wyborem życia i odpowiedzialności za drugiego człowieka. W homilii zaznaczył, że Chrystus zawsze stoi po stronie dobra i prowadzi człowieka ku wolności. Uroczystość przypadła w setną rocznicę śmierci Antonia Gaudiego, twórcy i architekta Bazyliki Świętej Rodziny w Barcelonie. Inauguracja nie kończy trwającej już ponad 140 lat budowy świątyni. Dziś Leon XIV odwiedzi Wyspy Kanaryjskie. Nie był tu żaden z jego poprzedników. Ojciec Święty spotka się z migrantami w porcie Arquinequin, odda hołd ofiarom morskich przepraw oraz będzie przewodniczył mszy świętej w Las Palmas.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Polscy biskupi zakończyli trzydniowe obrady konferencji episkopatu, które odbyły się w Łomży. W trakcie posiedzenia poruszano wiele ważnych tematów z punktu widzenia funkcjonowania Kościoła. Trwają prace nad powołaniem komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawisk wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Episkopat czeka na nadanie osobowości prawnej tej komisji. Wtedy zostaną powołani jej członkowie, mówi przewodniczący konferencji episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda.
6: Kiedy otrzymamy dokument, zatwierdzenie tej komisji ze strony władz państwowych, wtedy będzie można już rozmawiać z ewentualnym kandydatem czy kandydatami na to stanowisko, których w tym momencie poszukujemy. Wtedy będzie otrzymał wszystkie dokumenty po to, żeby się zapoznać i móc ewentualnie podjąć ostateczną decyzję.
3: Biskupi przygotowują się także do wprowadzenia powszechnej katechezy w parafiach. Nie zastąpi ona lekcji religii, ale będzie dopełnieniem liturgicznego i sakramentalnego życia wiernych, podkreślił przewodniczący zespołu roboczego do spraw katechezy parafialnej arcybiskup Artur Ważny.
7: Do tej pory akcent był kładziony na realizowanie programu. Teraz potrzebujemy zrozumieć, że bardziej chodzi o towarzyszenie w procesie rozwoju wiary danemu człowiekowi czy danym osobom we wspólnocie wiary. To jest bardzo ważne, żeby to towarzyszenie było obecne, że ten proces trwa, że on się nie kończy na poszczególnych sakramentach.
3: Uczestnicy zebrania rozmawiali także na temat zaangażowania Kościoła w ochronę ludności podczas sytuacji kryzysowych. Biskupi wzięli też udział w obchodach stulecia diecezji łomżyńskiej. Uczestniczyli w mszach świętych w trzech kościołach miasta. Już jutro przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która

0: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Deszcz cały czas pada i na dodatek zaczyna coraz mocniej wiać. Dziś porywy wiatru będą osiągać nawet 50 km na godzinę, ale deszcz będzie już powoli sobie zanikał. Może nawet po południu wyjrzy słońce. Temperatura maksymalna dzisiaj nie jest powalająca, bo 16 stopni. Teraz na termometrach mamy stopni 14.
0: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 20,5 minuty będzie godzina 10. Razem z nami pani Danuta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Skąd pani jest?
2: Ja mieszkam na warszawskiej Woli, parafia Dobrego Pasterza.
1: Jak ja zadzwoniłem do pani Danuty, to pani Danuta taka była smutna. Dlaczego?
2: Dlatego, że ja kocham muzykę. Jeżeli tylko mogę, to czy na filharmonii, czy na przykład na próby generalne, a już koncerty, konkursy.

0: Szopenowskie, no to nie odchodziliśmy od telewizora. Mój syn od pierwszej w nocy szedł, żeby wyjściówki zdobyć. No i szczególnie zauroczył nas pan Piotr Pawlak, to jest dla mnie, on dotyka mojego serca, jego muzyka.
1: I pani pewnie się zmartwiła, że my już rozdaliśmy pewnie zaproszenie na perłę baroku.
0: Pan z Wawra dostał i sobie idzie, a ja będę tylko się... pani... Smutno, ale myślałam, że pojadę i jakoś tam się wcisnę, ale...
1: Pani Danuto, no my nie możemy sprawić i zostawić panią ze smutkiem, więc ja tutaj spod lady wyciągam zaproszenie na właśnie Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku. Będzie pani mogła uczestniczyć w takim koncercie, w którym będzie pani chciała.
0: Wiesz, Boże kochany, no przeszczęśliwa jestem, naprawdę. Trudno, nie wiem, jak to w ogóle wyrazić, to skaczę do góry z radości. Chociaż mam już sporo latek, ale podskakuję.
1: No to my się bardzo cieszymy, że właśnie to zaproszenie tak dużo radości pani sprawia. To dwuosobowe zaproszenie.
0: A pięknie, no pięknie.
1: Gratulujemy, dziękuję, pozdrawiamy.
0: Bardzo dziękuję. A w jaki sposób odebrać?
1: A to już za chwilę powiemy. To już za chwilę powiemy. Nie będziemy słuchaczy zanudzać tą bardzo trudną i skomplikowaną procedurą.
0: Pozdrawiam moje ukochane Radio Warszawa.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Najpiękniejsze radio, jakie tylko może być. Tak piękne programy. Wszystko, no. Radio Warszawa to jest to.
1: Pani słowa wielką radość tutaj całej redakcji sprawiają. Bardzo, bardzo dziękujemy.
0: Jak słyszę wasze głosy, to już jestem szczęśliwa. Nie na wszystko samochodem jedziemy, ja na łapie falę. O, już słyszę, to na pewno Radio Warszawa.
1: Ja muszę pani numer zapisać, jak będę miał trudne chwile albo smutek, to będę do pani dzwonił,
0: super,
1: dobrze?
0: Bo ja jestem zero smutku. Ja jestem optymistka, bo niepoprawna.
1: Pani Danuta jest zwyciężczynią i wybierze się na Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku. Bardzo dziękujemy.
0: Piękne, dzięki.
2: Poranek z Radiem Warszawa.

dużo korków na trasach takich głównych S7. Jeżeli ktoś myśli, że tylko Złomianek tu jest korek, o nie, nie, nie, on przed Dziekanowem Leśnym się już rozpoczyna i dopiero na Młocinach się kończy. Trasa S8 to też bardzo trudna sytuacja od Ostruckiej do Mickiewicza, a później jeszcze korek od Słowackiego do Stanisława Maczka. W przeciwnym kierunku także na S8 tworzy się korek w okolicach Bemowa. Kolizje kierowcy zgłaszają na węźle Konotopa, na zjeździe z S8 na S2. Tutaj też trudna sytuacja. No i południowa obwodnica Warszawy, która też w różnych miejscach się korkuje i to w obu kierunkach. Zatem dziś trudno jeździć po Warszawie.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Strona radiowarszawa.com.pl to miejsce w internecie, które warto odwiedzić. Tu wiele ciekawych informacji. Między innymi możemy posłuchać audycji, które są emitowane na antenie Radia Warszawa, ale możemy na przykład poczytać o nowych posługach lektoratu i akolitatu. Czym są, co zmieniają? W diecezji warszawsko-praskiej rusza przygotowanie do nowych posług dla świeckich mężczyzn. To nie jest nowość w Kościele Powszechnym, ale nowy etap w życiu lokalnego kościoła. O znaczeniu tych posług, ich historii i potrzebie większego zaangażowania świeckich opowiadał w Radiu Warszawa ksiądz Paweł Cieślik, liturgista warszawskiego seminarium duchownego. Warto tej rozmowy wysłuchać. Ona znajduje się na radiowarszawa.com.pl.

0: Oj, taka pogoda, że kawa na wynos to się bardzo przyda, więc Zofia Kozerawska, dobrze Zofio, że jesteś.
1: Dzień dobry, dziękuję, cieszę się również, chociaż trochę swojej kawy na wynos wylałam w samochodzie. Dzisiaj. No, nie wiem co się stało, jakiś...
0: Ale to tapicerka, skóra, co ucierpiało? Łatwo będzie to usunąć?
1: Już nie pierwsze takie doświadczenie.
0: A, to nie będzie nawet widać.
1: Nie, już chyba nie.
0: Zofia Kozerawska, kawa na wynos. Zapraszamy, a ja zapraszam jutro od 7. Miłego dnia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
2: O reklamie.
1: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Za 2000 osób zatrzymanych to bilans ogólnopolskiej dwudniowej akcji policji. Nadal niespokojnie w Belfaście, kolejna noc zamieszek po ataku nożownika z Sudanu. Od poniedziałku kolejne utrudnienia w Warszawie. Tramwaje nie pojadą Aleją Niepodległości. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Około 2000 osób zatrzymali policjanci w ramach dwudniowej akcji. Wśród zatrzymanych były osoby, wobec których został wydany europejski nakaz aresztowania i takie, które były ścigane czerwoną notą Interpolu. Prawie 25 tysięcy funkcjonariuszy przeprowadziło działania na terenie całego kraju. Wśród zatrzymanych było również 169 obcokrajowców. W większości to obywatele Ukrainy. Policjanci zatrzymali również Polaka, skazanego przez sąd we Francji za przemyt 133 kg marihuany przez granicę francusko-hiszpańską. Mężczyzna został skazany na 4 lata więzienia. Funkcjonariusze działali we współpracy ze Strażą Graniczną, która sprawdziła, czy pobyt poszukiwanych obcokrajowców jest legalny. Wobec 142 cudzoziemców policja skierowała wnioski do Straży Granicznej o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. To kolejna akcja służb w tym roku. 8 i 9 czerwca policjanci zatrzymali osoby poszukiwane za najcięższe przestępstwa, m.in. za gwałt, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstwa związane z narkotykami.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Armatki wodne, koktajle Mołotowa i kolejne starcie z policją. W Irlandii Północnej minęła druga noc zamieszek, które wybuchły po brutalnym ataku sudańskiego nożownika w Belfaście. Najpoważniejsze incydenty odnotowano na północ od miasta.
9: Do najpoważniejszych starć doszło w Glengormley, kilka kilometrów na północ od Belfastu. To właśnie tam demonstranci próbowali dotrzeć pod hotel, w którym mieszkają osoby ubiegające się o azyl. Policja użyła armatki wodnej, aby powstrzymać tłum. W stronę funkcjonariuszy poleciały cegły, butelki i koktajle Mołotowa. Protesty odbywały się także w innych częściach Irlandii Północnej, między innymi w Belfaście, Derry i Coleraine. Po wtorkowych zamieszkach co najmniej 27 osób musiało opuścić swoje domy. Do zamieszek doszło po poniedziałkowym ataku nożownika w północnym Belfaście. Informacja o tym, że o atak oskarżono pochodzącego z Sudanu 30-letniego Hadiego Alodida, stała się impulsem do protestów przeciwko imigrantom.
7: Relacjonowała Anna Rączkowska.
8: To dzieje się w okolicy.
7: Kolejne utrudnienia w ruchu drogowym i tramwajowym. W poniedziałek w Alei Niepodległości swoje prace rozpoczną równocześnie tramwajarze i ciepłownicy. Takie prace trzeba wykonać poza sezonem grzewczym, podkreśla rzecznik Veolia Energia Warszawa Paweł Zbiegniewski.
10: Od końca czerwca do połowy sierpnia będą prowadzone prace przebudowy bardzo ważnej komory ciepłowniczej oraz wymiany rur ciepłociągu, który biegnie pod torowiskiem. Warszawa ma największą w Unii Europejskiej i czwartą co do wielkości na świecie sieć ciepłowniczą. która wymaga stałego nadzoru, troski, modernizacji. W czasie letnich remontów i modernizacji planujemy nasze największe prace, wówczas gdy mieszkańcy korzystają z dostaw ciepła tylko na potrzeby ciepłej wody.
7: W trakcie remontu kursowanie linii 14 będzie zawieszone. Tramwaje 17, 19 i 33 pojadą objazdem przez otwarty w ubiegłym roku odcinek trasy na Mokotowie, zapowiada Konrad Niklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
11: Będziemy omijać ten remontowany odcinek ulicą Nowowiejską, ulicą Marszałkowską, potem przez Rakowicką powrót na trasy tramwajowe te właściwe. Więc pasażerowie de facto, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy, stracą dwa przystanki. Czyli pasażer 17, który na przykład z Woli chciałby dojechać do Zagłębia Biurowego z Łużewiec.
7: Uruchomione będą także dodatkowe linie 67 ze Służewca do Wilanowa oraz 77 między metrem Marymont a placem Narutowicza. Utrudnienia potrwają do połowy września. W poniedziałek w Kobyłce rusza 19. Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku w programie 4 wieczorne koncerty. Na początek Stradivarius, zapowiada dyrektor festiwalu Anna Szarek.
12: Żebyśmy mogli posłuchać oryginalny skrzypiec Stradivariusa, bo dlaczego nie? Więc posłuchamy. I zagra dla nas Janusz Wawrowski, znakomity skrzypek, i Aleksandra Świgut. To też jest pianistka nagradzana na bardzo wielu konkursach i scenach świata. Oboje koncertują bardzo dużo i właśnie oni przyjadą zagrać dla nas przepiękne sonaty.
7: Koncerty będą odbywały się w Bazylice Świętej Trójcy przy ulicy Kościelnej. Codziennie od poniedziałku do czwartku o 19:00.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Deszczowo było w nocy, głośno, prawda? No i teraz deszcz też nam towarzyszy. Chwilami przestaje padać, ale będzie jeszcze padać. Możliwe są też delikatne przejaśnienia. 12 stopni teraz w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim, Mińsku Mazowieckim i w Ożarowie Mazowieckim też 12. A 13 teraz w Warszawie, w Legionowie, Piasecznie i w Wołominie. Dzisiejsze maksimum to jakieś 18 stopni. Towarzyszy nam też wiatr, będzie chwilami silny.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Dzień dobry, witam tych wszystkich, którzy pokonali cały trud dzisiejszego poranka i wstali i jesteście już wszyscy obudzeni, bo był tu Jarek i obudził wszystkich i bardzo jestem mu za to wdzięczna, bo mnie też budził, więc gdyby nie on, to nie wiadomo, byłoby ze mną krucho. Dzień dobry raz jeszcze, Zofia Kozrawska, i zapraszam serdecznie na najbliższe 4 godziny. Jestem bardzo wzruszona i poruszona tym, że odkryłam dzisiaj nowe słowo, ono brzmi... A no właśnie, jak ono brzmi? Ono brzmi dysania. I chodzi o to, że to jest niezdolność do porannego wstawania z łóżka lub wciąż powracające pragnienie, aby ponownie się położyć. Ja to mam. Jak tam u was?

0: Mozaiki. Mateusz Gędek wyśpiewał na antenie Radia Warszawa. 12 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: To wczoraj, w setną rocznicę śmierci Gaudiego, znicz przy jego grobie zapalił papież Leon XIV, modlił się tam, nie tylko zresztą on. No, piękna uroczystość, piękna msza święta i te słowa, że Sagrada Familia jest najwyższym kościołem świata nie po to, aby wyróżniać się w światowych rankingach, ale aby prowadzić kroki ludu Bożego. Papież poświęcił wierze Jezusa, która stała się najwyższą wieżą kościelną na świecie. 172,5 metra. Także ciężko to sobie tak wyobrazić. No ale kto był, ten wie. Ja jeszcze nie miałam przyjemności widzieć Sagradę Familii. Czekam na ten moment w moim życiu. Mam nadzieję, że się zdarzy. Wczoraj no, bardzo, bardzo dużo osób modliło się nie tylko tam na miejscu, gdzie obok pary królewskiej obecny był też premier Hiszpanii, Pedro Sanchez i 14 ministrów jego rządu, oczywiście kilkunastu kardynałów, kilkudziesięciu biskupów, kilkuset księży i jeden papież. 600 osób śpiewało w chórze, bardzo pięknie zresztą. Ważne słowa, które papież powiedział, że wiara inspiruje też sztukę, że Antoni Gaudi stworzył tę świątynię jako wielką katechezę, która prowadzi do spotkania z Chrystusem. Piękno architektury, światła i symboli pomaga odkrywać obecność Boga i głosić Ewangelię współczesnemu światu. Bogu niech będą dzięki. The Course, 14 minut po 10:00.

0: To George Ezra na antenie Radia Warszawa, 21 minut po 10 Budapeszt. No ciekawe jak tam u nich z pogodą, zaraz sprawdzę. A teraz posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo.

zgromadzony. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości, umiejętności, miłuj się nad nami. Amen. Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na całą Polskę. Od Tatr aż do Bałtyku. I ten krzyż mówi całej Polsce: sursum corda, w górę serce. A żeby cała Polska od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: sursum corda, w górę serce. Amen.

0: Wiślana Hilaria Zawiało. Wszyscy chcemy zobaczyć Wiślany Brzeg. A może ktoś go już dzisiaj widział, jak tam po tych deszczach wygląda? 29 minut zostało do godziny 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś Kościół katolicki wspomina m.in. świętego Barnabę. Postać bardzo ważna dla dziejów Kościoła. Barnabas, syn pocieszenia. To przydomek, jaki otrzymał Józef, który był urodzony na Cyprze w pokoleniu Lewiego. Niektórzy podają, że należał do grona 72 uczniów Jezusa i był spokrewniony ze świętym Markiem Ewangelistą. Nawrócony Lewita to wtedy oznaczało, że prawdopodobnie pochodził z zamożnej rodziny. Żyd zobowiązany był do służby w świątyni przynajmniej do 50 roku życia. No i dowiadujemy się, kiedy w Nowym Testamencie pojawia się informacja o tym, że sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów, że wsparł wspólnotę chrześcijan, był jej częścią. No i zajmował w niej szczególne miejsce, o czym świadczy to, że wziął na siebie odpowiedzialność za wprowadzenie do jerozolimskiego kościoła kogoś z taką przeszłością jak Paweł. To właśnie Barnaba. Kiedy przyszło mu szerzyć wiarę w Antiochii, udał się do Tarsu, żeby odszukać Szawła, a kiedy go odnalazł, przez cały rok pracowali razem. Z Antiochii obaj wyruszyli w tak zwaną pierwszą podróż misyjną. I chociaż określamy ją Pawłową, w rzeczywistości Barnaba był tym, który decydował. Cypr, Azja Mniejsza, tam nieśli wiarę. No, o Barnabie i Pawle wiemy też, że uczestniczyli w Soborze Jerozolimskim, gdzie uznano, że obrzezanie nie jest konieczne, a nawróceni poganie nie muszą stosować się do reguł prawa mojżeszowego. Wiemy też, że się spierali, no ale dziś są święci. Także święty Barnabo, módl się za nami. Celine Dion już teraz na antenie Radia Warszawa, 27 minut przed 11.

0: Jeremi Sikorski i Artur Sikorski już za nami o młodości. 19 minut zostało do 11. Ewa Pietrzak, zapraszam.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Doktor Sabina Zalewska, psycholog, pedagog, Katedra Psychologii, Akademia Finansów i Biznesu w Wisztule. Witam serdecznie, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I wracamy tutaj do sympatycznego gościa, tak, Jaspera Jule, który powiedział również: moim zdaniem największą stratą dzieci w ostatnim 30-leciu jest fakt, że nie istnieje dla nich żadna przestrzeń wolna od dorosłych. Nie ma już drzewa na podwórku, gdzie mogłyby przebywać same. Dawniej dzieci kształtowały swoje kompetencje społeczne w zabawie i komunikacji z innymi dziećmi. Prawda.
3: Prawda poza jedną przestrzenią, czyli? Ale bardzo groźną według mnie. Przestrzenią internetową.
2: A właśnie.
3: Tam są fora, są grupy, zwłaszcza jak już jest klasa, jak jest jakaś grupa społeczna, gdzie nie wpuszcza się dorosłych. Ale tam niestety działa hejt, działa niszczenie, działa brak kontroli i te grupy nawet jak się zamkną z jakichś powodów, bo dorosły na przykład się dowie, to wyrastają następne. To jest takie wirtualne podwórka. Mój kolega napisał pracę o wirtualnych podwórkach, które zastąpiły właśnie te podwórka, o których mówi Jule. A na tych podwórkach, na tych placach, tam gdzie nie było rodziców, naprawdę tworzyły się prawdziwe wytwórnie relacji, umiejętności, kompetencji społecznych.
2: Grupy, paczki, tak?
3: Dokładnie. Taką jedyną przestrzenią, która według mnie została w tym, o tym charakterze, jest harcerstwo. Tam nadal się to tworzy. Nadal można to kształtować, ale nie ma żadnej innej przestrzeni. No, poza tymi wirtualnymi podwórkami, o których mówiłam, ale one wcale nie kształtują umiejętności miękkich pozytywnie. Tylko negatywnie, idą w negatywną stronę. Takie mam doświadczenie szkolne.
2: Przypomniało mi się, jak synek naszych przyjaciół wrócił z obozu, ja go odebrałam z obozu harterskiego, pomyślałam sobie, no tak, pewnie byli w lesie, nie mieli codziennie kotletów, rosołu, tak, to ja mu przygotuję taki obiad, pewnie nie miał tych niezdrowych, niestety różnych przekąsek, też dzieci kupimy, tak, jak Michał wraca. On mówi, ciocia, ale my te wszystkie chipsy dzisiaj i chrupki mieliśmy, to się tym nie przejmuj. Tyle, że musieliśmy zbudować swoje łóżka, prycze, tak? Namiot, ognisko, mieliśmy dyżury. Ale te przekąski to były nawet w lesie, więc ja mówię, to nawet harcerstwo widzę. Rozwija się w tym kierunku, tak? Tym, co jest popularne dzisiaj takie. Więc też zauważyłam, że młodzież, która była w harcerstwie, nie miała problemu na przykład z tymi punktami, żeby zdobyć tak wolontariat, tak? Inne dzieci powinny szukać tego. Tu miałyśmy akcję, o, tu jeszcze zdobyłyśmy punkty. Natomiast pamiętam słowa mojego syna, który był zaskoczony, mówił, że jako wolontariat, jak mogę mama za to wziąć punktę? Przecież wolontariat to wolontariat.
3: Z jednej strony tak, a z drugiej strony, gdyby nie było to nagradzane, nie byłoby zachęty w postaci punktów, to nie wiadomo, czy dzieci robiłyby coś na rzecz, zdobywały te umiejętności, robiły na rzecz innych. Tak mi się wydaje. Więc takie poczucie, i wolontariat też wyrabia to poczucie sprawczości.
2: Tak, że znowu wracamy do tego.
3: Tak, że ja mogę coś zrobić na rzecz innych i to będzie coś dobrego. To jest naprawdę, zmienia człowieka. Miałam taką akcję kiedyś, dawno, dawno temu ze studentami i widziałam, jak oni się zmieniają. Kiedy robili coś dobrego na rzecz dziecka, które tylko mogło się uśmiechnąć i w ten sposób podziękować, bo było przykute do łóżka, tak. Ale robiło, a oni się zmieniali. Ci, którzy dawali, a nie ten, to, które brało.
2: Tak się zastanawiam, bo i podczas targów wydawców katolickich i czasami drogą mailową otrzymuję takie pytania, czy nie warto kiedyś zorganizować takiego poradnictwa, bo oprócz tego, że tutaj dzięki naszym ekspertom, moim ekspertom, tak, którzy są, myślę, że także bliscy słuchaczom Radia Warszawa, możemy odpowiadać na Państwa pytania, wątpliwości, to wiem, że są też tacy rodzice, a nawet dziadkowie, którzy sugerowali albo pytali, czy kiedyś istniałaby taka możliwość, żeby spotkać się w realu, tak? Czyli spojrzeć sobie w oczy albo podziękować. Dziękuję także tym wszystkim naszym radiosłuchaczom, słuchaczom, którzy proponują mi albo tematy, prawda, albo nawet kogoś mądrego, kto może tutaj zasiąść w naszym studiu przy Floriańskiej 3 naprzeciwko mnie i odpowiedzieć na te pytania. Bardzo serdecznie dziękuję także za Państwa wsparcie i modlitewne, i finansowe na rzecz działalności i funkcjonowania Radia Warszawa. Szczegóły na ten temat na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl. Pani doktor, oczywiście Sabinie Zalewskiej, bardzo dziękuję, że już od tylu lat odwiedza nasze studio i cierpliwie wysłuchuje moich, naszych pytań. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.

0: Michael W. Smith, ale nie wiem, czy powinniśmy tak spokojne piosenki dzisiaj w ogóle grać. 9 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A dlaczego ja wątpię, że powinniśmy grać te piosenki? Bo tak jak mówiłam na początku tego dzisiejszego spotkania, poznałam nowe słowo, dysania, i piszecie do mnie, kochani, pozdrawiam serdecznie ciebie, Irenko, że też to macie. Chodzi o tą niezdolność do poradnego wstawania z łóżka lub wciąż powracające pragnienie, żeby ponownie się położyć. No i dzisiaj jest to bardzo uzasadnione i dlatego myślę, że może będziemy grać żywiej, żeby jakoś pomagać sobie. Przy tej okazji zapraszam tych, którym uda się wstać w sobotę z łóżka, mniej więcej przed godziną 13, to jest już duża szansa, prawda, jak na sobotę, żeby wziąć udział w święcie kamionka, które właśnie od 13 do 18 na terenie dawnego bazaru Rogatka, czyli przy Grochowskiej 328. To jest taki festyn, który jest skierowany do wszystkich, szczególnie do tych, którzy tam mieszkają, lubią, bywają i w ogóle, no ale też tych, którzy bywają czasem, potrzebują pretekstu. To jest bardzo dobry pretekst. Będą warsztaty ceramiczne, artystyczne, teatralne, występy, no i występy wokalne. Dużo się będzie działo. Od 13 do 18. Święto Kamionka. 13 czerwca, w sobotę najbliższą. Grochowska 328. A już teraz Ania Dąbrowska o tym, że serce nie sługa. 8 minut zostało do 11.

0: Africa, Enya na 106.2 FM. Minutka została do godziny 11. Słuchacie Radia Warszawa. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
1: Po reklamie.
0: Minęła 11, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Dwa tysiące osób zatrzymanych to bilans ogólnopolskiej dwudniowej akcji policji. Nadal niespokojnie w Belfaście, kolejna noc zamieszek po ataku nożownika z Sudanu. Od poniedziałku kolejne utrudnienia w Warszawie, tramwaje nie pojadą Aleją Niepodległości. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Około 2000 osób zatrzymali policjanci w ramach dwudniowej akcji. Wśród zatrzymanych były osoby, wobec których został wydany europejski nakaz aresztowania i takie, które były ścigane czerwoną notą Interpolu. Prawie 25 tysięcy funkcjonariuszy przeprowadziło działania na terenie całego kraju. Wśród zatrzymanych było również 169 obcokrajowców. W większości to obywatele Ukrainy. Policjanci zatrzymali również Polaka, skazanego przez sąd we Francji za przemyt 133 kg marihuany przez granicę francusko-hiszpańską. Mężczyzna został skazany na 4 lata więzienia. Funkcjonariusze działali we współpracy ze Strażą Graniczną, która sprawdziła, czy pobyt poszukiwanych obcokrajowców jest legalny. Wobec 142 cudzoziemców policja skierowała wnioski do Straży Granicznej o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. To kolejna akcja służb w tym roku. 8 i 9 czerwca policjanci zatrzymali osoby poszukiwane za najcięższe przestępstwa, m.in. za gwałt, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstwa związane z narkotykami.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Armatki wodne, koktajle Mołotowa i kolejne starcie z policją. W Irlandii Północnej minęła druga noc zamieszek, które wybuchły po brutalnym ataku sudańskiego nożownika w Belfaście. Najpoważniejsze incydenty odnotowano na północ od miasta.
6: Do najpoważniejszych starć doszło w Glengormley, kilka kilometrów na północ od Belfastu. To właśnie tam demonstranci próbowali dotrzeć pod hotel, w którym mieszkają osoby ubiegające się o azyl. Policja użyła armatki wodnej, aby powstrzymać tłum. W stronę funkcjonariuszy poleciały cegły, butelki i koktajle Mołotowa. Protesty odbywały się także w innych częściach Irlandii Północnej, między innymi w Belfaście, Derry i Coleraine. Po wtorkowych zamieszkach co najmniej 27 osób musiało opuścić swoje domy. Do zamieszek doszło po poniedziałkowym ataku nożownika w północnym Belfaście. Informacja o tym, że o atak oskarżono pochodzącego z Sudanu 30-letniego Hadiego Alodida, stała się impulsem do protestów przeciwko imigrantom.
4: Relacjonowała Anna Rączkowska.
5: To dzieje się w okolicy.
4: Kolejne utrudnienia w ruchu drogowym i tramwajowym. W poniedziałek w Alei Niepodległości swoje prace rozpoczną równocześnie tramwajarze i ciepłownicy. Takie prace trzeba wykonać poza sezonem grzewczym, podkreśla rzecznik Veolia Energia Warszawa Paweł Zbigniewski.
7: Od końca czerwca do połowy sierpnia będą prowadzone prace przebudowy bardzo ważnej komory ciepłowniczej oraz wymiany rur ciepłociągu, który biegnie pod torowiskiem. Warszawa ma największą w Unii Europejskiej i czwartą co do wielkości na świecie sieć ciepłowniczą, która wymaga stałego nadzoru, troski, modernizacji. W czasie letnich remontów i modernizacji planujemy nasze największe prace, wówczas gdy mieszkańcy korzystają z dostaw ciepła tylko na potrzeby ciepłej wody.
4: W trakcie remontu kursowanie linii 14 będzie zawieszone. Tramwaje 17, 19 i 33 pojadą objazdem przez otwarty w ubiegłym roku odcinek trasy na Mokotowie, zapowiada Konrad Niklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
8: Będziemy omijać ten remontowany odcinek ulicą Nowowiejską, ulicą Marszałkowską, potem przez Rakowicką powrót na trasy tramwajowe te właściwe. Więc pasażerowie de facto, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy, stracą dwa przystanki. Czyli pasażer 17, który na przykład z Woli chciałby dojechać do Zagłębia Biurowego Służewiec.
4: Uruchomione będą także dodatkowe linie 67 ze Służewca do Wilanowa oraz 77 między metrem Marymont a Placem Narutowicza. Utrudnienia potrwają do połowy września. W poniedziałek w Kobyłce rusza 19. Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku. W programie 4 wieczorne koncerty. Na początek Stradivarius, zapowiada dyrektor festiwalu Anna Szarek.
9: Żebyśmy mogli posłuchać oryginalny skrzypiec Stradivariusa, bo dlaczego nie? Więc posłuchamy. I zagra dla nas Janusz Wawrowski, znakomity skrzypek, i Aleksandr Świgut. To też jest pianistka nagradzana na bardzo wielu konkursach i scenach świata. Oboje koncertują bardzo dużo i właśnie oni przyjadą zagrać dla nas przepiękne sonaty.
4: Koncerty będą odbywały się w Bazylice Świętej Trójcy przy ulicy Kościelnej. Codziennie od poniedziałku do czwartku o 19.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Ależ mamy piękną wiosenną pogodę, pełną deszczów. Ten deszcz jest niezbędny do tego, żebyśmy za chwilę mogli oglądać piękne kwiaty, zielone drzewa i tak dalej, więc cieszymy się z niego. Będzie nam dziś ten deszcz jeszcze towarzyszył, troszkę delikatniej niż w nocy. I jutro widzę, że już są na popołudnie zaplanowane też różne burze i deszcze. W każdym razie, póki co, temperatura 12 stopni w Ożarowie, w Grodzisku, w Nowym Dworze, Pruszkowie i Legionowie, w Warszawie 13, podobnie w Piasecznie, w Otwocku i w Mińsku Mazowieckim.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, jak się macie, ile to już pysznych kaw dzisiaj można było wypić, prawda? Taka pogoda zobowiązuje, żeby się napić kawy jednej, a potem drugiej, a potem może jeszcze powąchać trzecią. 6 minut po 11, Zofia Kozorawska, witam i serdecznie zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Będzie dużo muzyki, postaram się muzyką troszkę pobudzić nas, żebyśmy nie tylko na kawie opierali swoje lepsze samopoczucie. Co by na to? Rosaline, na start. 6 po 11.

0: Kung Fu Fighting. Nie wiem, czy polecać. Nie znam się na tym. Nie próbowałam. Carl Douglas wyśpiewał. 13 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No dobrze, kochani, to nie bądźcie tacy i podzielcie się, jak sobie radzicie w taką pogodę, żeby tak troszkę się ożywiać. Może macie swoje sposoby. Ja w ogóle zapomniałam powiedzieć, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Zabawy. Rozumiecie? Dziś jest Międzynarodowy Dzień Zabawy, więc może znacie jakieś takie sprytne, dobre zabawy, które pomagają przetrwać trudne chwile, kiedy spada ciśnienie, albo spało się krótko z różnych powodów, a jeszcze do tego deszczyk i tak ogólnie to chciałoby się tak troszkę zwolnić, a trzeba jednak zmobilizować się w środku. Więc ja otwieram dzisiaj antenę i tutaj SMS-y chcę czytać od Was. Piszcie, co robić, jak sobie radzić, jakie macie sposoby, no i jakie znacie takie sprytne zabawy, żeby jednocześnie móc pracować, żeby to nie przerywało nam pracy. Może takie są. Ja na przykład pamiętam, że kiedyś widziałam taką zabawę, ona była w przestrzeni takiej internetowych gier, ale to można sobie zrobić samemu, czyli wrzucanie kartek zwiniętych do kosza. Taka zwykła, może prosta zabawa, ale jednak czemu nie? Czemu nie? Czemu sobie nie zrobić z kimś konkursu, na przykład przez 2 minuty porzucać i zobaczyć, kto wygra? 512 700 444, 512 700 555. Tak, dzisiaj potrzebujemy nawzajem troszkę inspiracji, więc proszę piszcie, dzwońcie, będę przekazywać dalej, jak wspierać się w taką troszkę pogodę, która nie sprzyja temu, żeby się dobrze pracowało. Pomóżmy sobie.

0: Gypsy Kings bardzo wymagają, żeby było troszkę energetyczniej. Dziękujemy za to. 22 minuty po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje. Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 24 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, Duch Zmartwychwstałego nie zostaje wylany tylko raz, lecz jest udzielany nieustannie. Tak jak Eucharystia.

jesteśmy Kościołem, jednym ciałem, które żyje Bogiem i służy światu. Dzięki Duchowi Świętemu możemy nieść wszystkim prawdziwy pokój i prawdę, która zbawia, czyli samego Chrystusa Pana. Najdrożsi, z żarliwym sercem módlmy się dzisiaj, aby Duch Zmartwychwstałego wybawił nas od zła, wojny, którą zwycięża nie supermocarstwo, lecz wszechmoc miłości. Módlmy się, aby uwolnił ludzkość od nędzy, która zostaje przezwyciężona nie przez niezmierzone bogactwo, lecz przez niewyczerpany dar. Prośmy Go, aby uleczył nas z plagi grzechu przez odkupienie ogłoszone wszystkim narodom w imię Jezusa. To właśnie ta łaska, która wlewa w apostołów odwagę, niech napełni nią również nas, dziś i zawsze, za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła.

0: te łezki też są nam potrzebne, do łezki. Łezka Maryla Rodowicz nam to przypomniała. 24 minuty zostały do godziny 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A deszcz to też są takie łezki. No i ksiądz Artur napisał, że też bardzo lubi, jak pada deszcz. Nawet bardzo, bardzo. Zwłaszcza jak siedzi w domu i w pracy. No, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ja też bardzo lubię deszcz, ale czasem trudno jest coś pomyśleć jakoś bardziej logicznie, jak tak spada ciśnienie. No ale już nie będziemy narzekać na to. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Dzisiaj można skorzystać, słuchajcie, z pięknej wspólnej modlitwy z odpustu u świętego Barnaby w Warszawie. Gorąco zachęcam, zapraszam. O godzinie 18 będzie msza święta niezwykle uroczysta. Będzie jej przewodniczyć arcybiskup Antonio Guido Filippazzi, nuncjusz apostolski w Polsce. Pod koniec mszy będzie obrzęd błogosławieństwa wianków, a po mszy świętej procesja eucharystyczna wokół kościoła, wokół nowego kościoła. Zapraszamy serdecznie. No i jeszcze, słuchajcie, na niedzielę zapraszamy też do parafii świętego Barnaby, bo tam będzie odpust świętowany piknikowo, o tak, w niedzielę wtedy. No bo dzisiaj pogoda taka, że dzisiaj się modlimy, a w niedzielę będziemy się radować. Westlife już teraz za 23 minuty będzie 12.

0: No właśnie czego? Czego mi brak? Urszula to śpiewała na antenie Radia Warszawa. Kwadrans został do godziny 12. Ja przeglądając dzisiaj media społecznościowe, znalazłam zdjęcie takiego psa pięknego, który trzymał w pysku misia i przeczytałam, że nie został psem asystującym, bo oblał egzamin, dlatego że nie chciał rozstać się ze swoim ukochanym pluszowym misiem. No i w sumie ta historia podsumowana jest w ten sposób, że coś, co wydawało się porażką, stało się początkiem najszczęśliwszej historii, bo wiedzie teraz bardzo, bardzo szczęśliwe życie ze swoimi właścicielami i ze swoim misiem, no.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.

0: Poszanowni Antonina Krzysztoń, 4 minuty zostały do godziny 12. Twoje słowo jest lampą u moich stóp, dlatego dziękuję, że mi je dajesz. Teraz fragment Pisma Świętego przeczyta dla nas Ewa Ziętek. Rozważania opracowała dr Joanna Jaromin, a czytać je będzie Robert Wierzchała.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką rzeszę dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła, a kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. W Antiochii w tamtejszym kościele byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą, i Szaweł. Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk wyprawili ich.

W dzisiejszym pierwszym czytaniu Kościół prezentuje nam postać Barnaby. Wyznawcy Chrystusa, którzy dotarli do Antiochii nad Orontesem, przyczynili się do licznych nawróceń jej mieszkańców. Kiedy dowiedzieli się o tym członkowie Kościoła Jerozolimskiego, a z pewnością także apostołowie, wówczas postanowiono wysłać tam Barnabę. Święty Łukasz nazywa go człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Barnaba ucieszył się tym, co zastał w Antiochii. Widział bowiem wręcz działania łaski Bożej. Sam zresztą umacniał nowych członków Kościoła i zachęcał do wytrwania przy Chrystusie. Dzięki niemu nawróciło się jeszcze więcej mieszkańców tego miasta. Wreszcie udał się do Tarsu w poszukiwaniu Szawła i zabrał go ze sobą do Antiochii, gdzie przez rok nauczali tamtejszą wspólnotę. Ważnym wydarzeniem związanym z Antiochią jest fakt, iż to właśnie tam po raz pierwszy nazwano wyznawców Chrystusa chrześcijanami. Poza Barnabą i Szawłem, nauczycielami tamtejszego kościoła byli także Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen. Podczas publicznego nabożeństwa Duch Święty upomniał się o Barnabę i Szawła, aby podjęli dzieło, do którego on sam ich powołał. Wtedy po uprzednim poście i modlitwie pozostali nauczyciele włożyli na nich ręce i wyprawiali w pierwszą podróż misyjną. Ten gest nałożenia rąk jest różnie interpretowany. Niektórzy widzą w nim sakrę biskupią, inni błogosławieństwo lub przekazanie specjalnego uprawnienia do zakładania nowych wspólnot kościelnych. Niemniej jednak są tu widoczne pierwsze zręby obrzędów liturgicznych.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
5: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niech na nim świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
6: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Amen. Pan z Wami.
3: I z Duchem Twoim.
1: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki. 3 minuty po godzinie 12 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Mariusz Kowalski.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli nie zasługuje, niech wasz pokój powróci do was.
1: Jezus wysyła apostołów, aby poszli i głosili. Głosili prawdę o Królestwie Niebieskim. Głoszenie Królestwa Niebieskiego to głoszenie sprawiedliwości Bożej. Czym jest sprawiedliwość? To obiektywność i bezstronność. To oddawanie tego, co się należy. Proporcjonalność i równość to również cechy sprawiedliwości. Człowiek sprawiedliwy to ten, który zachowuje zasady moralne. Jest stały w swojej misji. Sprawiedliwość to cecha uniwersalna. Może być wykorzystana do kształtowania czyjej sprawiedliwości? Mojej, twojej. Faryzeusze też mieli swoją sprawiedliwość. Sprawiedliwość, której Jezus chce uczyć w swoim Kościele, jest zakorzeniona w Bogu, w prawie Bożym, jest niezmienna. Jezus uczy, że to, co sprawiedliwe, zaczyna się od tego, co najmniejsze, od tego, co najniższe, od codziennego szczebla, codziennego kroku, codziennego stopnia, niekoniecznie łatwego. Świadomość Królestwa Niebieskiego, świadomość tego, że Jezus chce, byśmy byli sprawiedliwi, może ukazywać się w tym, że popracuje nad swoim gniewem. Tak, postaram nie gniewać się, że pojednam się przed tym, zanim złożę ofiarę na ołtarzu, że będę starał się pojednać z moim przeciwnikiem, będę zabiegał o zgodę, będę wybaczał, chociaż to takie trudne, a może zacznę cały ten proces wybaczenia od telefonu, który od dawna milczy. Stefan kardynał Wyszyński powiedział: przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku do własnej celi więziennej. A mamy być wolni, wolni w Królestwie Niebieskim. Ta wolność oby zaczęła się już dziś. Od dziś starajmy się z Bożą pomocą kształtować sobie sprawiedliwość gestów, słów, decyzji. Sprawiedliwość Jezusa, droga do wolności i nieba. Sprawiedliwość Jezusa, sposób głoszenia Królestwa Niebieskiego już dziś.

0: Joy Williams o tym, jak bardzo ojciec nas kocha. I przejaśniło się jakoś nagle.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: No już dostaję informację, że szkoda, że przestało padać, ale to tymczasowo, jeszcze troszkę popada i dzisiaj, i jutro będzie jeszcze padać, więc spokojnie. 12 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, 13 w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, Piasecznie, w Grodzisku i w Otwocku, ale też w Wołominie i Wożarowie po 13. W Warszawie zrobiło się już 14. To pewnie dlatego, że słońce troszkę przebija się przez te szare chmury. Dzisiejsze maksimum to 18 stopni, no i wieje dość silny wiatr z zachodu.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam was wszystkich. 12 minut po 12, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Bardzo się cieszymy, że jesteście, dziękuję za wszystkie sygnały. Tak, no, bywają takie dni, że troszkę trudniej jest zacząć, ale jak już się zacznie, to pójdzie się dalej, prawda, jak klasyk pisał. No to zapraszam serdecznie na tę wspólną trasę, bo nas można wszędzie ze sobą zabrać. Tak, tak, przez internet też się da nas słuchać. Tego Szelki już teraz 13 minut po 12.

0: Lady Punk, tańcz, głupia, tańcz. Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Papież Leon XIV mianował księdza Przemysława Szulca biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Otrzymał on również stolicę tytularną Kufruta. Z okazji nominacji gratulacje nowemu biskupowi złożył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Ksiądz Przemysław Szulc był dotychczas proboszczem. Polscy biskupi zakończyli trzydniowe obrady Konferencji Episkopatu Polski, które odbyły się w Łomży. W trakcie posiedzenia poruszono wiele ważnych tematów z punktu widzenia funkcjonowania Kościoła. Trwają prace nad powołaniem komisji niezależnych ekspertów do zbadania problemu wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele. Episkopat czeka na nadanie osobowości prawnej tej komisji. Wtedy zostaną powołani jej członkowie, mówi przewodniczący KEP-u arcybiskup Tadeusz Wojda.
2: Kiedy otrzymamy dokument, zatwierdzenie tej komisji ze strony władz państwowych, wtedy będzie można już rozmawiać z ewentualnym kandydatem czy kandydatami na to stanowisko, których w tym momencie poszukujemy. Wtedy będzie otrzymał wszystkie dokumenty po to, żeby się zapoznać i móc ewentualnie podjąć ostateczną decyzję.
1: Biskupi przygotowują się także do wprowadzenia powszechnej katechezy parafialnej. Nie zastąpi ona lekcji religii, ale będzie dopełnieniem liturgicznego i sakramentalnego życia wiernych, podkreślał przewodniczący zespołu roboczego do spraw katechezy parafialnej, biskup Artur Ważny.
3: Do tej pory akcent był kładziony na realizowanie programu. Teraz potrzebujemy zrozumieć, że bardziej chodzi o towarzyszenie w procesie rozwoju wiary danemu człowiekowi czy danym osobom we wspólnocie wiary. To jest bardzo ważne, żeby to towarzyszenie było obecne, że ten proces trwa, że on się nie kończy na poszczególnych sakramentach.
1: Uczestnicy zebrania rozmawiali także na temat zaangażowania się Kościoła w ochronę ludności podczas sytuacji kryzysowych. Biskupi wzięli też udział w obchodach stulecia diecezji łomżyńskiej. Uczestniczyli w mszach świętych w trzech kościołach miasta. Teraz Watykan. Podczas mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II kazanie wygłosił karmelita bosy ojciec Rafał Wilkowski. Podkreślał, że chrześcijaństwo nie jest jedynie zbiorem zasad etycznych, lecz przede wszystkim doświadczeniem spotkania z Jezusem. Więcej o tym Artur Chmielewski.
4: Kaznodzieja przypomniał, że jak wskazywał święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio, istnieje pokusa sprowadzania wiary do czysto ludzkiej mądrości i ograniczania jej do wymiaru doczesnego. Jak zaznaczył autentyczny uczeń Chrystusa, nie może pozostać bierny, lecz poprzez swoje życie ma dawać świadectwo Ewangelii w codziennych sytuacjach. Ojciec Wilkowski podkreślił także, że głoszenie dobrej nowiny nie jest zadaniem wyłącznie duchownych, ale wszystkich ochrzczonych. We mszy świętej uczestniczyli liczni pielgrzymi oraz mieszkańcy Rzymu. Liturgię koncelebrowało około 40 kapłanów. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Jutro przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która w Warszawie będzie obchodzona także poprzez modlitewne wydarzenie na Powiślu. W sobotę o godzinie 20 na dachu domu sióstr Urszulanek przy Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się uwielbienie Jezusa Eucharystycznego przygotowane przez siostry Urszulanki. Jak podkreśliła w poranku z Radiem Warszawa siostra Beata Zawiślak, Urszulanka, kult Jezusa jest coraz silniejszy.
6: W sercu Jezusa po prostu kryje się tajemnica, a wszyscy jesteśmy spragnieni tej tajemnicy. Z drugiej strony wszyscy szukamy źródła, z którego możemy pić.
1: To doświadczenie miłosierdzia, które wykracza poza wszelkie znane nam formy, mówi sercanin ksiądz Radosław Warenda.
7: My cały czas potrzebujemy doświadczenia miłości. Cały czas mamy w tym temacie deficyt. Szukamy w różnych miejscach, czasem tam, gdzie nie powinniśmy szukać. Tej miłości nie znajdziemy, takiej czystej, ofiarniczej, jaką daje nam Jezus.
1: Organizatorzy zapraszają mieszkańców stolicy do wspólnej modlitwy w wyjątkowym miejscu w centrum miasta, które, jak podkreślają, symbolicznie łączy ziemię z niebem. Spotkanie ma być okazją do pogłębienia duchowości serca Jezusowego i refleksji nad jego znaczeniem w życiu duchowym.

0: Linda Carles już za nami. Za 17 minut będzie 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Studio Radia Warszawa, Grzegorz Kozłowski. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć Zofia.
0: Milejczycy odmieniane przez wszystkie przypadki teraz, wszędzie.
2: Tak można by było powiedzieć.
0: Prawda?
2: Tak, to prawda.
0: Byłeś w Milejczycach.
2: Tak, byłem. Tego też miejsca możecie, drodzy, zobaczyć na naszym YouTubie dwa reportaże. Jednym z nich jest rozmowa z biskupem drohiczyńskim, a drugą rozmową jest rozmowa z proboszczem, właśnie Milejczyc z tej parafii. Dziś także pojawiła się kolejna rozmowa, którą Weronika Ostrowska wczoraj miała wieczorem w rozmowie Co Kościół na to. Tutaj chodzi o te obietnice, które Maria Alacoque właśnie pozostawił Jezus, objawiający jej się. Warto tym tematem, myślę, się zainteresować. W ogóle jutro te uroczystości będą dosyć głośne i też na antenie u nas
0: ważne
2: będzie
0: wydarzenie.
2: Transmisja.
0: No właśnie, ponieważ jutro ten maleńki kościółek w Milejczycach.
2: Naprawdę mały.
0: Naprawdę mały, kto był, ten wie, też miałam radość być tam. Będzie podniesiony do rangi sanktuarium.
2: Tak.
0: Tak sobie pomyślałam, może to najmniejsze sanktuarium, jakie jest, nie wiadomo. Nie wiem.
2: Ale może być w tym dużo racji, myślę. Ale naprawdę niezwykłe jest to miejsce, warto poznać jego historię. Szczególnie warto z tego względu skupić się i jakoś poznać historię tego miejsca, aby lepiej zrozumieć i poznać historię objawień Pana Jezusa Maria Alacoque w ogóle i samego sensu właśnie czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. A ten obraz, który tam można znaleźć, jest też pod tym względem niezwykłym, ponieważ łączy w sobie dwie takie figury teologiczne, czyli Jezusa Dobrego Pasterza i Jezusa z otwartym sercem.
0: Zachęcamy gorąco, wejdźcie na YouTube Radia Warszawa, tamte rozmowy. No i podawajcie dalej, żeby się niosło w świat. Dobra nowina, która płynie z Milejczyc, z pięknego miejsca na ziemi, do którego warto pielgrzymować, nie tylko wtedy, kiedy wszyscy będą pielgrzymować, czyli jutro, ale w każdej innej chwili. Więc zachęcamy gorąco, Radio Warszawa na YouTubie jest obecna. Wpiszcie Milejczyce tam i wszystko znajdziecie.
2: I jutro transmisja, bądźcie z nami.
0: Bardzo dziękuję, to był Grzegorz Kozłowski.
2: Dzięki.

0: i Sunshine. Minutka została do godziny 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
3: ksiądz Michał Sztreja,
4: Magdalena
5: i Artur.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy w parafii zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Sporo wiedzą na temat darów Ducha Świętego i o tym m.in. powiedzą słuchaczom Radia Warszawa, także o tym, że uroczyście świętują 200 lat żywego różańca. Szczegóły o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
6: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46. Lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Po reklamie.
0: Jest 13. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa.
8: Burze z deszczem i silnym wiatrem przechodzą przez Polskę. Prezydent Karol Nawrocki w najbliższych dniach będzie w Waszyngtonie. 1 000 000 złotych z budżetu województwa mazowieckiego na drogi w Karczewie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Wielokilometrowy korek na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Jak informuje policja w Żyrardowie, na wysokości miejscowości Starowiskitki na 416 kilometrze doszło do wypadku. Na miejscu pracują służby. Funkcjonariusze apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń. Przez Polskę przechodzą burze z deszczem i silnym wiatrem. Na wschodzie może jeszcze zagrzmieć po południu. Synoptycy wydali też ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw na zachodzie. Mówi Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
9: Województwa zachodniopomorskie, lubuskie, częściowo dolnośląskie i wielkopolskie. Tutaj możliwe między godziną 12 a godziną 20 suma opadów miejscami do 25 mm oraz pory wiatru do 70 km na godzinę.
8: Dla Mazowsza, dla Warszawy i dla okolic na razie nie wydano nowych ostrzeżeń.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Prezydent Karol Nawrocki już w najbliższych dniach pojawi się w Waszyngtonie. Na specjalne zaproszenie Donalda Trumpa weźmie udział w gali UFC organizowanej na terenie Białego Domu. Wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił dziś w Polsat News pozytywnie wyjazd prezydenta do USA z okazji urodzin Donalda Trumpa.
11: To buduje relacje, a te relacje w polityce, szczególnie dla prezydenta Trumpa, są ważną rzeczą i można to odczuć w wielu momentach już tej prezydentury.
8: Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że Karol Nawrocki uda się w niedzielę do Waszyngtonu. Wydarzenie w Białym Domu, w którym weźmie udział polski prezydent, wpisuje się w obchody 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.
10: Dzieje się blisko.
8: 1 000 000 złotych z budżetu Mazowsza na drogi w Karczewie. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę i modernizację dróg gminnych, mówi burmistrz Michał Rudzki.
12: To będą drogi m.in. ulica Kołłątaja w Karczewie, drogi w miejscowości Glinki, droga w miejscowości Brzezinka, czy też ulica Armii Krajowej w mieście Karczew. Więc dzięki tym środkom będziemy mogli kontynuować ten nasz boom inwestycyjny, jeśli chodzi o drogi.
8: Lista działań została zaakceptowana przez Radę Miasta w ramach wieloletniego programu budowy i przebudowy dróg gminnych. Jak przekazywać wiedzę o 500-letniej historii Mazowsza młodym? Zastanawiali się nad tym uczestnicy kolejnej edycji konkursu Wiedzy o Mazowszu. Dziś w Teatrze Mała Warszawa odbyło się rozstrzygnięcie i rozdanie nagród. Najlepszy projekt edukacyjny przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 66 w Warszawie, Włochach.
13: Zajęliśmy w tym projekcie pierwsze miejsce. Przygotowaliśmy dla młodszych dzieci też różne atrakcje, na przykład memory, albo też w szkolnej bibliotece przygotowaliśmy cytaty o Mazowszu, można było przeczytać. Poza tym dla dzieci w świetlicy przygotowaliśmy prezentację, w której opowiedzieliśmy o ciekawostki o Mazowszu i też przygotowaliśmy test, w którym dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę.
8: mówił jeden z uczniów Mikołaj Adamczyk. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o regionie oraz budowanie lokalnego patriotyzmu, mówił obecny na uroczystości marszałek województwa Adam Struzik.
3: Takim podstawowym elementem jest oczywiście nawiązanie do naszej przeszłości, do historii, do tradycji, no ale też ten konkurs Wiedzę o Mazowszu z kolei służy temu, aby przybliżać nasze województwo, aby nasza wspólnota, która liczy 5,5 miliona mieszkańców, miała poczucie własnej tożsamości, miała też poczucie własnej wartości.
8: Przeprowadzono też konkurs na scenariusze lekcji o historii Mazowsza dla nauczycieli i pracowników instytucji kulturalnych.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: 13 stopni teraz w Mielisku Mazowieckim, 14 w Ożarowie, w Wołominie, w Otwocku, w Grodzisku i w Pruszkowie i w Nowym Dworze, a także w Legionowie. W Warszawie 15, a w Piasecznie 16. To jeszcze nie jest dzisiejsze maksimum, spodziewamy się 18 stopni. Spodziewamy się też, że z tych chmur, za których teraz akurat u nas tutaj przebija troszkę słońce, będzie jeszcze padał deszcz, ale już nie taki jak wczorajszej nocy, dzisiejszego poranka.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam w ten czwartek, w który częściej ziewamy. No i dobrze, to się może troszkę dotleniamy. Dobrze jest sobie tak poziewać. 5 minut po 13, Zofia Kozorawska. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę, wspólnego ziewania, wspólnego picia kawy. Słyszałam, że niektórzy mówią, że tu się chłopca kawę. No jakoś tak, można też chłoptać, jak ktoś potrzebuje. A to już Simply Red. Piosence, które wpisuje się bardzo w ten dzisiejszy klimacik pogodowy. 6 minut po 13.

0: To Rubens i z Buenos do Barcelony się teraz przeniesiemy.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Patrzę właśnie na wpis Jagody Kwiecień w mediach społecznościowych. Taki wpis podawany przez kolejnych moich znajomych. Nazywam się Gaudí, z akcentem na ostatnią samogłoskę. Słowo to wywodzi się z łacińskiego gaudere, radować się, które dla mnie oznacza przyjemność, jaką daje mi miłość do mojego zawodu. A wszystko dlatego, że wczoraj minęło 100 lat od śmierci Antoniego Gaudiego, architekta, który jest podziwiany za jego geniusz i nazywany Bożym architektem. I pisze Jagoda Kwiecień, że nie był to człowiek wielkich podróży, nie prowadził życia przypominającego pełną zwrotów akcji powieść, nie szukał sławy, zaszczytów, bogactwa, nie szukał sukcesu. Większość życia spędził w Barcelonie i Katalonii i jego biografia mogłaby wydawać się prosta i pozbawiona prawie niezwykłych wydarzeń, a jednak należał do ludzi, których bogactwo nie wyraża się przez życie towarzyskie, pozycję czy rozgłos, ale przez fascynujące wnętrze. I to, co nosił w sercu, było znacznie większe niż to, co można było dostrzec na zewnątrz. Z tej wewnętrznej głębi rodziły się dzieła, które do dziś pozostają jednym z najpiękniejszych świadectw spotkania sztuki i wiary. I był człowiekiem głębokiej wiary, kontemplacji i pracy. Nie wyobrażał sobie podziału między codziennym życiem a wiarą, a tym bardziej między religią a architekturą. Sztuka była dla niego wyrazem Bożego piękna i powtarzał: artysta musi być mnichem. Antoni Gaudí.

0: bardzo polubiłam tę piosenkę, tak jak ta Mimi Wydrzyńska. 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 4 czerwca 2026 roku. Procesja Bożego Ciała z Katedry Warszawsko-Praskiej do Konkatedry Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Umiłowani czciciele Jezusa w Eucharystii, siostry i bracia, przygarnęła nas dzisiaj Matka Najświętsza. To jest taki bonus, byśmy powiedzieli, po tej drodze trochę trudniejszej niż zwykle. Jesteśmy tutaj w jej domu. Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi, jak się dzieciom jego powodzi. Bardzo dawno napisano ten tekst, a my śpiewamy go w mieście stołecznym. Inaczej się te zagrody nazywają, inaczej to wygląda. Ale to wydarzenie jest niepowtarzalne. Szliśmy wraz z Panem Jezusem pośród naszych domostw. Dane nam jest przeżywać piękny dzień o niezwykłej głębi. Jezus, nasz Zbawiciel pod postacią chleba, jak śpiewamy w pieśni eucharystycznej, przychodzi jako niezwykły gość, ale też najmilszy przyjaciel do naszej codzienności.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: życie mam przy sobie.
1: To bracia i Edyta Bartosiewicz. Już za chwileczkę skrót wiadomości.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Zbliżają się wakacje. Planujemy. Myślimy, gdzie pojechać. Czy tylko na plażę? Czy tylko w góry? A może w miejsce, gdzie są ślady jakiegoś świętego? Gdzie są ślady jakichś objawień? Zastanówcie się.
4: Myślę, że koniecznie trzeba choćby w naszej Europie zajrzeć tam, gdzie...
3: Tam, gdzie niebo spotkało się z ziemią, jak pisał Jan Twardowski.
4: Zapraszamy na Ucho Jegielne w najbliższą sobotę o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Zapraszam Mariola Serafin.
3: Stanisław Szuro.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jest 13.30, słuchacie Radia Warszawa, a wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Potrącenie policjanta podczas kontroli drogowej w miejscowości Stojadła w gminie Mińsk Mazowiecki. Po pościgu kierowca został zatrzymany. Badanie wykazało, że był pod wpływem alkoholu. Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Policjanci z Wilanowa poszukują 17-letniej obywatelki Korei Południowej Yesung Shin. Jej wizerunek jest dostępny na stronie oraz w mediach społecznościowych wilanowskiej komendy. Osoby posiadające informacje o jej miejscu pobytu proszone są o kontakt z policją. Od poniedziałku utrudnienia w Alei Niepodległości. Równocześnie rozpoczną się tam prace tramwajowe oraz remont sieci ciepłowniczej. W związku z inwestycją zawieszone zostanie kursowanie linii tramwajowej 14, a 17, 19 i 33 pojadą objazdami. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej podczas gali w Jabłonnie wyróżniło osoby i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Nagrody przyznano w 12 kategoriach, a wśród laureatów znalazła się m.in. Fundacja Kultura bez Barier. Powiat ostrowski otrzyma ponad 20 milionów złotych wsparcia z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Środki będą przeznaczone na modernizację dróg, rozwój infrastruktury sportowej, doposażenie i remonty strażnic OSP.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: 4 pory roku, czyli nasz skarb narodowy, można powiedzieć. 21 minut zostało do 14. Śpiewał Wiktor Waligura, oczywiście.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A czy wy wiecie, że dzisiaj młodzi, tacy młodzi naprawdę, znaczy ja wiem, że wielu, którzy słuchają mnie teraz, ja sama często myślę, że jestem młoda, a potem się okazuje, że są młodsi, którzy są młodymi. No w każdym razie młodzi spotykają się, mogą się dzisiaj spotkać w takiej strefie chillout. Kuźnia Talentów zaprasza na takie cykliczne spotkania dla osób w wieku, powiem konkretnie, od 15 do 26 roku życia. To jest miejsce, które pozwala na to, żeby złapać lekki oddech i spotkać się z innymi ludźmi twarzą w twarz, właśnie bez presji, bez ocen i bez konieczności bycia jakimś aktywnym. Można sobie usiąść na kanapie, pogadać o tym, co jest ważne, pomilczeć też można, posłuchać muzyki, pograć w planszówki. Wiele różnych rzeczy można zrobić. To się dzieje w miejscu akcji Paca przy ulicy Paca 40 w Warszawie w czwartki od 16 do 20. Więc jeśli macie takich młodych, którzy mają od 15 do 26 lat, to powiedzcie im o tym koniecznie, że na Pradze Południe przy ulicy Michała Paca 40 można przyjść i się spotkać, można wziąć kolegę, koleżankę i też tam pójść i pobyć i mieć taką właśnie przestrzeń. Jak ktoś przyniesie gitarę, to może pograć na gitarze. Jak ktoś przyniesie ciekawą książkę, może o niej opowiedzieć. Są też organizowane różne rzeczy przez fundację, która mieni się Kuźnią Talentów. No więc dziś od 16. Niech młodzi przybędą. Emigrant już teraz. Za 19 minut będzie 14.

0: Podobno dziewczyny lubią brąz. Ryszard Rynkowski wyśpiewał to na antenie Radia Warszawa 10 minut przed 14. Mówiłam o przestrzeni dla młodych i może komuś zrobiło się przykro. A co z nami, którzy młodzi jesteśmy w sercach i tam w wspomnieniach różnych też i taki duchem młodzi. No to dziś zapraszają na sąsiedzkie granie w planszówki znowu oni z Grójeckiej 109. Mówię o tym, bo to wspaniałe miejsce. Od 16:30 można przyjść i tam już można być dowolnie młodym, dowolnie. Można przynieść swoją ulubioną grę, a można skorzystać z tych, co są. Można kogoś wziąć albo nie.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Za 9 minut będzie godzina 14, to już Duran na 106.2.

0: Texas na 106,2. Dwie minutki zostały do godziny 14. Bartłomiej Graczak już jest w studiu.
1: Jestem.
0: Dzień dobry.
1: Kłaniam się.
0: Jak się masz?
1: W porządku.
0: Ja coś głos straciłam teraz, jak przyszedłeś. Mój czas przeminął najwyraźniej.
1: W porządku. Nawet bym powiedział nad wyraz dobrze, zważając na fakt, że wczoraj wyrwałem zęba.
0: Oj! Ale tego ósmego?
1: Siódmego. Już nawet siódmego, wiesz?
0: Ale czekaj, to ty już ósmy masz powyrywane i teraz przeszedłeś do siódmy?
1: Już do siódemki, tak.
0: Ale ty się zatrzymaj, człowieku, jak ty będziesz wyglądał bez zębów.
1: No właśnie. A myślałem, że to będzie jakaś trudna sytuacja, że rano stanę z opuchniętą twarzą, nic bardziej mylnego. Wszystko w porządku.
0: I nawet się uśmiechasz, nie widać w ogóle,
1: jeszcze,
0: że nie ma
1: jeszcze nawet tego nie widać.
0: Dziękuję, no i miłego popołudnia w takim razie życzę z Bartkiem i ja do usłyszenia mówię jutro.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czy złość zawsze niszczy?
4: A czy miłość zawsze pomaga?
3: O tym, jak budować więź w rodzinie
4: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
3: porozmawiamy jutro o 22:00.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
4: Zapraszamy.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru. 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jéricault. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jéricault. Rozmowa z Anną Darcourt. Z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39, www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
2: Po reklamie.
6: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Pato streaming będzie przestępstwem. Sejm zdecydował. Litwa wyśle wojsko do udziału w operacjach w Cieśninie Ormus. W niedzielę w życie wchodzi wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Sejm przegłosował ustawę o zakazie patostreamingu. Przepisy przewidują karę więzienia za nagrywanie i publikowanie lub transmitowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
8: Za publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Znowelizowane przepisy obejmują też m.in. zakaz rozpowszechniania przemocy wobec zwierząt oraz promowanie nielegalnego hazardu. Jak mówił wiceminister cyfryzacji, poseł Michał Gramatyka, to dobrze przygotowane przepisy, które są częścią szerszej całości.
9: Kropla drąży skałę. Tych kropel jest więcej. Myślę, że ta ustawa fajnie się wpisuje w cały system ochrony ludzi w internecie. Zakaz patostreamów już będzie. Wpisujemy je do kodeksu karnego. Każdy, kto będzie streamował takie treści, będzie podlegał karze.
8: A ta szersza całość to m.in. wprowadzenie zakazu smartfonów w szkołach, a także podwyższenie wieku korzystania z mediów społecznościowych do 15 roku życia. Przyjęty przez posłów projekt przewiduje jednak uniknięcie kary w przypadku tworzenia takich treści w celach artystycznych, edukacyjnych, kolekcjonerskich lub naukowych.
7: Teraz ustawa trafi do Senatu.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Litwa wyśle do 40 żołnierzy i cywilów do udziału w operacjach w Cieśninie Ormus. Władze w Wilnie są zdania, że bezpieczeństwo żeglugi w tamtym rejonie świata ma wpływ również na sytuację litewskiej gospodarki.
11: Minister obrony Litwy Robertas Kaunas przekazał, że udział w tej operacji jest wyrazem zaangażowania Wilna we wspólne bezpieczeństwo i współpracę z sojusznikami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi. Były szef tego resortu, poseł Laurinas Kasciunas, uważa, że brak zgody byłby negatywnym sygnałem dla Waszyngtonu, który dokonuje przeglądu obecności swoich żołnierzy w Europie. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla utrzymania rotacyjnej obecności wojsk USA na Litwie. Przeciwko głosowali przedstawiciele części opozycji. Ci, którzy głosują za, biorą na siebie odpowiedzialność za zaangażowanie państwa w wojnę, argumentował poseł Valus Ažolas. Regulacje zatwierdzone przez parlament w Wilnie przewidują, że Litwa będzie mogła uczestniczyć w planowaniu operacyjnym już na wczesnym etapie, a wkład litewskich sił może obejmować zarówno działania przeciwminowe, ochronę i rozpoznanie oraz inne zadania obronne.
7: Informował Kamil Zalewski.
10: Dzieje się blisko.
7: To ostatnie dni aktualnego rozkładu jazdy pociągów. W niedzielę wchodzi w życie wakacyjna korekta. Pociągi dalekobieżne zyskają dwa nowe postoje w województwie mazowieckim, mówi Marta Ziemska z PKP Intercity.
12: W tegoroczne lato będzie kursował od 26 czerwca do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu. Nowością jest możliwość dotarcia nad słoweńskie wybrzeże. Na stacji w Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, który bezpośrednio pojedzie do Kopru.
7: Tak jak w ubiegłym roku, w sezonie wakacyjnym kursować będzie pociąg Adriatic Express z Warszawy do Rijeki w Chorwacji.
12: Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia pojedzie do Ustki przez Warszawę. Czas przejazdu między stolicą a Ustką wyniesie 4 godziny 52 minuty. Natomiast Pendolino relacji Zakopane-Gdynia w wakacje dojedzie do Kołobrzegu. Wydłużona zostanie trasa pociągu Pendolino relacji Warszawa-Szczecin do Świnoujścia. Czas przejazdu wyniesie 5 godzin 28 minut.
7: Wydłużone zostaną także pociągi trasy pociągu pośpiesznych i ekspresowych jadących nad morze. Nowe rozkłady jazdy pociągów dostępne są na stacjach kolejowych oraz w portalu pasażera. Będą obowiązywać do soboty 29 sierpnia.
13: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Chłodno się zrobiło, prawda, słuchacze? Aktualna temperatura odczuwalna 12 stopni Celsjusza. Popołudnie będzie jeszcze pogodne. Pojawi się trochę słońca i ta temperatura może minimalnie wzrosnąć. No ale przed nami jednak dość chłodne dni, deszczowe dni. Słońce będzie się co rusz pojawiało. Jutro maksymalna temperatura 18 stopni. W sobotę może zbliżyć się do 20 i tego słońca będzie trochę więcej.
13: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: 5 minut po godzinie 14 przy mikrofonie Bartłomiej Kraczak. Kłaniam się, drodzy słuchacze. Zapraszam na popołudniowe spotkanie na antenie Radia Warszawa. Ja będę z wami do godziny 18. Będzie także gość, ale to kwadrans po 16. Sporo muzyki, lokalnych informacji. Dużo, dużo więcej. Na początek Shawn Mendes.

0: While You See a Chance na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Tak zajęliście rozmową zapewne Zofię Kozerawską, że zostawiła mi całkiem sporo truskawek, którymi teraz się zajadam i tak sobie pomyślałem, że czerwiec to jest w sumie najlepszy miesiąc w roku. Dni są najdłuższe, całkiem ciepło. No teraz mamy trochę odchylenie od normy przez najbliższe dni, dość deszczowo, ale mamy właśnie truskawki, czereśnie i jeszcze wiele innych darów natury, z których możemy korzystać i już teraz w czerwcu nieco tańsze, bo jak pojawiają się pierwsze truskawki, no to niestety są drogie, ale teraz już widziałem, że po kilkanaście złotych, nawet 12, 13 za kilogram, to już jest taka przystępna cena, chociaż pamiętam te czasy, jak kosztowały kilka złotych dosłownie, no ale czasy się zmieniły, świat się zmienił, cytując klasyka. Roxy Fast na szeroką wodę.

0: Christ in my sobriety. Na antenie Radia Warszawa zaglądamy do parafii zesłania Ducha Świętego w Ząbkach.
1: Przystanek parafia.
2: Serdecznie pozdrawiamy radio słuchaczy, pozdrawia parafia zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Zapraszamy serdecznie do naszych wspólnot parafialnych. Od dzieciaka do osoby dorosłej. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Najmłodsi mogą oczywiście uczestniczyć we wspólnotach chociażby liturgicznych, ministranci, bielanki, ale mamy też bardzo mocno rozkręconą wspólnotę dzieciaków kredkami do nieba. Dzieciaki przygotowują w formie plastycznej zobrazowanie Ewangelii z dnia następnego, z niedzieli, która jest w sobocie, kiedy trwa spotkanie. Gdzieś tam w planach pojawia się założenie oazy dzieci bożych, bo jeszcze takiej nie ma w naszej parafii, ale już powoli jakieś tam szkice się pojawiają na horyzoncie. Zapraszamy młodzież do wspólnoty oazowej. Oczywiście funkcjonują też grupy muzyczne. Odpowiednio dla dzieciaków będzie to schola dziecięca, dla młodzieży schola młodzieżowa i dorośli również znajdą tu swoje miejsce. Małżeństwa mogą szukać swojego duchowego zaplecza, między innymi we wspólnocie w kręgu domowego kościoła. Natomiast mamy też liczne róże różańcowe, począwszy od takich najbardziej zwykłych, standardowych, ale jak najbardziej kochanych róż kół żywego różańca, poprzez róże nauczycielskie, róże mężczyzn, róże rodziców modlących się za dzieci. Także jest w czym wybierać. Zapraszamy.
3: A więcej na ten temat już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.

0: Mago, tu Jeruzalem na antenie Radia Warszawa, a za chwilę garść informacji lokalnych.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zbliżają się wakacje. Planujemy. Myślimy, gdzie pojechać. Czy tylko na plażę? Czy tylko w góry? A może w miejsce, gdzie są ślady jakiegoś świętego? Gdzie są ślady jakichś objawień? Zastanówcie się.
3: Myślę, że koniecznie trzeba choćby w naszej Europie zajrzeć tam, gdzie...
2: Tam, gdzie niebo spotkało się z ziemią, jak pisał Jan Twardowski.
3: Zapraszamy na Ucho Jegielne w najbliższą sobotę o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Zapraszam Mariola Serafin.
2: Stanisław Szuro.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646

0: 46, 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Po reklamie.
2: Minęła 14.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawił Michał Koźlik.
3: Wypadek z udziałem trzech pojazdów i wielokilometrowy korek na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Starowiskitki. To zdarzenie Porsche i Toyoty i samochodu ciężarowego. W wyniku tego zdarzenia trzy osoby trafiły do szpitala. Na miejscu trwają czynności policji. Policjanci z Warszawy zatrzymali na ulicy Brzeskiej mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim środki odurzające oraz materiały mogące świadczyć o dalszej dystrybucji narkotyków. Mężczyzna trafił do aresztu. Wystawy, koncerty i atrakcje dla najmłodszych. Jutro rusza festiwal Świdermajer. To inicjatywa poświęcona dziedzictwu kulturowemu linii Otwockiej. Szczegółowy program dostępny na stronie festiwal-świdermajer.pl. Piknik archeologiczny w najbliższą niedzielę w Grodzisku na Brudnie. Od godziny 12 do 18 na uczestników będą czekać liczne atrakcje. W programie pokazy wojów, koncerty muzyki dawnej i warsztaty. Udział jest bezpłatny. 15 czerwca ruszy letni rozkład jazdy PKP Intercity. Z Warszawy podróżni dotrą nad Bałtyk, na Mazury oraz w góry. Dodatkowe połączenia będą uruchomione także na najbardziej obleganych trasach. Przewoźnik zapowiada, że w szczycie sezonu uruchamiać będzie ponad 500 pociągów dziennie.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Anna Maria Jopek, Joszko Broda.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: To nie jest tak, że te informacje, które, o których mówimy na antenie Radia Warszawa, są ważne dla słuchaczy Radia Warszawa. Dla nas też są bardzo ważne. I tak od razu, gdy Michał powiedział o pikniku archeologicznym w Lesie Brudnowskim, sobie wygooglowałem, sprawdziłem, co to za wydarzenie. Brzmi naprawdę nieźle. Piknik archeologiczny już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca od godziny 12 w Lesie Brudnowskim. Moc atrakcji, wykłady, ale myślę, że dla mniejszych, dla młodszych słuchaczy inscenizacje historyczne będą ważne. Czy warsztaty tkactwa pradziejowego, czy wybijanie pamiątkowych monet. Można przenieść się w czasie. Wystarczy pojechać do Lasu Brudnowskiego i tam konkretnie w Grodzisku Brudno w niedzielę 14 czerwca od godziny 12 do 18 miło spędzić rodzinnie czas. Oby tylko pogoda dopisała. Tego życzę.

0: long time. Ray Dalton, Do It Again.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach, mówię o Śródmieściu i na Pradze Północ, przyniosło pozytywny skutek, bo już są dane. Teraz oczywiście od 1 czerwca ten zakaz sprzedaży, ta nocna prohibicja objęła już całe miasto, ale jeszcze statystyk dotyczących interwencji straży miejskiej czy policji nie posiadamy, jeśli chodzi o całe miasto. Posiadamy natomiast właśnie, jeśli chodzi o te dwie wspomniane dzielnice. No i widać ewidentnie, że tam w tych dzielnicach objętych zakazem interwencje straży miejskiej, te nocne związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, ale także zakłócaniem porządku publicznego w Śródmieściu i na Pradze Północ spadły. 1 listopada ubiegłego roku te dwie warszawskie dzielnice zostały objęte ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu na wynos, no i widać pozytywne efekty. W obu tych dzielnicach odnotowano łączny spadek nocnych interwencji Straży Miejskiej o 6% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. No i trzymam kciuki, aby w pozostałych dzielnicach to również przyniosło skutek, bo akurat skutek wprowadzenia ograniczeń tylko w dwóch dzielnicach spowodowały, że w pozostałych te interwencje nieco wzrosły, tak jakby niektórzy się przenieśli do innych dzielnic. No ale teraz już nie mają wyjścia, chyba że się wyniosą z Warszawy.

0: Już za chwilę transmisja koronki. Zaglądamy do dzienniczka.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Wtem ujrzałam dusze czyśćcowe pokutujące. Postać ich była jako cień. Pomiędzy nimi widziałam wiele szatanów. Jeden starał się mi dokuczyć. Rzucał się w postaci kota na moje łóżko i na stopy, a był tak ciężki, jakoby parę pudów. Modliłam się cały czas na różańcu. Nad ranem ustąpiły owe postacie i mogłam zasnąć. Rano, kiedy przyszłam do kaplicy, usłyszałam głos w duszy. Jesteś złączona ze mną.

Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Najmiłosierniejszy Zbawicielu, dziś w godzinie, w której oddałeś siebie za nas, pragniemy oddać Tobie naszą słabość i małość, która nie pozwala nam widzieć Ciebie w drugim człowieku. Ty, Jezu, cierpiąc okrutne męki ukrzyżowania, wybaczyłeś swoim oprawcom i modliłeś się za nimi do Ojca, bo wiedziałeś, że do końca nie wiedzą, co czynią, że nie mają pełnej świadomości, czym naprawdę jest grzech. A my, jakże często wydajemy wyrok potępiający na drugiego człowieka. Oburzamy się, pogardzamy kimś, kto jest jeszcze zbyt słaby, by zbliżyć się do Ciebie. Ojcze, przebacz im. Tak powinniśmy i my modlić się za naszych braci, za tych, którzy nas krzywdzą. Jezu, pomóż nam swoją łaską widzieć w nich Twoje najukochańsze dzieci, zagubione, zaślepione, którym trzeba pomóc modlitwą, słowem, przykładem, by mogli trafić na drogi Twojej miłości. Przecież i nam tak wiele trzeba przebaczyć. Często nawet nie mamy świadomości, jak wiele. Naucz nas patrzeć przez pryzmat Twojej miłości na innych, na siebie, przyjmować, przebaczać i ufnie zawierzać wszystko Twemu miłosierdziu. Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy, rozpal w nas miłość bezinteresowną, miłość zdolną do przebaczenia i ofiary za braci, do współcierpienia i dźwigania krzyża dla zbawienia zagubionych dusz. W Twoim miłosierdziu zanurzamy cały świat skłócony, podzielony, tonący w grzechach i swą nędzą, wołający o Twoje miłosierdzie.

0: Jezu, dziś do zdrojów Twego miłosierdzia w naszej modlitwie przynosimy w sposób szczególny dusze obojętne i oziębłe, bo one najboleśniej raniły Twoje serce. Dla nich, jak powiedziałeś, ostatnią deską ratunku jest ucieczka do miłosierdzia Twego. Prosimy, abyś dał im poznać, że tylko Ty jesteś prawdą, drogą i życiem. Tylko Ty jesteś źródłem miłości, szczęścia i pokoju. Rozgrzej ogniem swej miłości serca nieczułe, twarde, obojętne i oziębłe. Rozpal także nasze serca i serca wszystkich wierzących, aby coraz bardziej miłowały Ciebie i ludzi, których stawiasz na drogach naszego życia. Błogosław naszej Ojczyźnie. Wspieraj dzieło moralnej odnowy naszego narodu i Europy, aby wróciła do chrześcijańskich korzeni. Strzeż skarbu wiary dzieci i młodzieży, aby wybierały trwałe wartości. Obdarz pokojem Ukrainę, Bliski Wschód oraz te kraje, w których toczą się wojny i ludzie doświadczają prześladowania z powodu wyznawanej wiary i przekonań politycznych. Udziel potrzebnych łask rolnikom i ogrodnikom, aby w swoim czasie mogli zbierać obfite plony. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów i osób łączących się w modlitwie przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, w Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Miłosierdzie Pańskie wyspawiają dusze świętych w niebie, które doznały na sobie tego nieskończonego miłosierdzia. Co te dusze czynią w niebie, ja już tu zacznę na ziemi. Wysławiać będę Cię, Panie, za nieskończoną dobroć i starać się będę, aby inne dusze poznały i uwielbiały to niewysłowione i niepojęte miłosierdzie Twoje.
1: Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Teraz, drodzy słuchacze, czas na fragment Ewangelii. Komentuje ksiądz Mariusz Kowalski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli nie zasługuje, niech wasz pokój powróci do was.
1: Jezus wysyła apostołów, aby poszli i głosili. Głosili prawdę o Królestwie Niebieskim. Głoszenie Królestwa Niebieskiego to głoszenie sprawiedliwości Bożej. Czym jest sprawiedliwość? To obiektywność i bezstronność. To oddawanie tego, co się należy. Proporcjonalność i równość to również cechy sprawiedliwości. Człowiek sprawiedliwy to ten, który zachowuje zasady moralne i jest stały w swojej misji. Sprawiedliwość to cecha uniwersalna. Może być wykorzystana do kształtowania czyjejś sprawiedliwości. Mojej, twojej. Faryzeusze też mieli swoją sprawiedliwość. Sprawiedliwość, której Jezus chce uczyć w swoim Kościele, jest zakorzeniona w Bogu, w prawie Bożym. Jest niezmienna. Jezus uczy, że to, co sprawiedliwe, zaczyna się od tego, co najmniejsze, od tego, co najniższe, od codziennego szczebla, codziennego kroku, codziennego stopnia, niekoniecznie łatwego. Świadomość Królestwa Niebieskiego, świadomość tego, że Jezus chce, byśmy byli sprawiedliwi, może ukazywać się w tym, że popracuję nad swoim gniewem. Tak, postaram nie gniewać się. Że pojednam się przed tym, zanim złożę ofiarę na ołtarzu. Że będę starał się pojednać z moim przeciwnikiem. Będę zabiegał o zgodę. Będę wybaczał, chociaż to takie trudne. A może zacznę cały ten proces wybaczenia od telefonu, który od dawna milczy. Stefan kardynał Wyszyński powiedział: przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku do własnej celi więziennej. A mamy być wolni, wolni w Królestwie Niebieskim. Ta wolność oby zaczęła się już dziś. Od dziś starajmy się z Bożą pomocą kształtować sobie sprawiedliwość gestów, słów, decyzji. Sprawiedliwość Jezusa. Droga do wolności i nieba. Sprawiedliwość Jezusa. Sposób głoszenia Królestwa Niebieskiego już dziś.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Masz w sobie światła po same krańce ust.

0: Paweł Domagała. Czasami na 106,2 FM. Minęła 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Dwuletni chłopiec samodzielnie opuścił teren żłobka i błąkał się po pobliskim targowisku. Do zdarzenia doszło w Piastowie. O sytuacji przypadkowo dowiedziała się matka dziecka, która zawiadomiła policję. Burmistrz Piastowa zapowiedział przeprowadzenie kontroli. Samorządy z powiatu wyszkowskiego otrzymają blisko 1,5 miliona złotych wsparcia z budżetu województwa. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę 5 dróg lokalnych, wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i działania proekologiczne. Policjanci z Warszawy-Wilanów poszukują 17-letniej obywatelki Korei Południowej, Yesung Shin. Jej wizerunek jest dostępny na stronie oraz w mediach społecznościowych komendy na Wilanowie. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej podczas gali w Jabłonnie wyróżniło osoby i organizacje działające na rzecz

0: osób z niepełnosprawnościami. Nagrody przyznano w 12 kategoriach, a wśród laureatów znalazła się m.in. Fundacja Kultura bez Barier. W warszawskim Teatrze Mała Warszawa rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu Wiedzy o Mazowszu, którego celem jest popularyzowanie 500-letniej historii regionu wśród młodych mieszkańców. Najlepszy projekt edukacyjny przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 66 w Warszawie, Włochach.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Trochę wakacyjnych rytmów na 106.2 FM na pewno nie zaszkodzi. Albano, Romina Power, Sempre Sempre.

0: mężeńska, tak jak ty. Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Widzieliście piękne widowisko w Barcelonie. Wszystko w związku z, no, otwarciem, można już powiedzieć, budowanej od ponad 140 lat bazyliki Sagrada Familia, świętej rodziny. Została pobłogosławiona wieża Jezusa Chrystusa, najwyższa w tej świątyni przez papieża Leona XIV, który uczestniczył w tym widowisku, tak należałoby to powiedzieć, bo i drony, i płomienie, i jakieś fajerwerki, wszystko tam było wczoraj późnym wieczorem w bazylice Sagrada Familia. To było kulminacyjne wydarzenie podróży Leona XIV do Hiszpanii. Papież odprawił mszę w bazylice. Także okazją do tego, żeby odprawić mszę, była setna rocznica śmierci Antoniego Gaudiego. To autor projektu bazyliki. Leon XIV oddał hołd architektowi przy jego grobie, a w Watykanie z kolei trwa proces beatyfikacyjny Gaudiego, nazywanego Bożym Architektem. A Sagrada Familia jeszcze tak nie do końca jest zbudowana. Szacuje się, że finalnie zostanie zakończony ten największy chyba w historii Hiszpanii projekt między 2030 a 2040 rokiem.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Zdrowie psychiczne, jakże ważna sprawa, jakże ważny temat i właśnie o tym będzie toczyła się dyskusja. O tym, jak współczesny świat stawia, jakie współczesny świat stawia przed człowiekiem wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym. O tym konferencja Ochrona zdrowia psychicznego w obliczu wyzwań współczesności, która jest organizowana przez Collegium Verum. Jest na ten temat rozmowa na antenie Radia Warszawa, a dostępna również na naszej stronie internetowej. Konferencja odbędzie się 13 czerwca w siedzibie Collegium Verum. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowia psychicznego, psychoterapii, duchowości oraz współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Szczegóły na radiowarszawa.com.pl. Zachęcam.

0: Luther Vandross. Never too much na antenie Radia Warszawa. Zbliża się godzina 16, a to oznacza, że za chwilę wiadomości Radia Warszawa. Bądźcie z nami na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13.10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci, co polscy eksperci odkryli na Wołyniu i co chcą ukryć rząd Donalda Tuska oraz koalicja 13 grudnia. Czy banderowska piąta kolumna w Polsce to tylko publicystyczny wymysł? Polecam Sieci, Marcin Wikło.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Zakaz brutalnych i obscenicznych treści w internecie. Sejm przegłosował ustawę. Prezydent Karol Nawrocki leci za ocean. W niedzielę urodzinowe przyjęcie Donalda Trumpa. Trwa ustalanie przyczyn wypadku na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Sejm przegłosował zakaz patostreamingu, czyli nagrywania i publikowania lub transmitowania materiałów, w których są wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne treści. Za przyjęciem ustawy było 419 posłów, przeciw 19. Jedna osoba się wstrzymała. Nowe przepisy przewidują za patostreaming od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Teraz dokument trafi do Senatu. To jeden z najważniejszych kroków państwa na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Tak o przegłosowanym zakazie mówi Rafał Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
8: Patostreaming nie jest internetową kontrowersją ani problemem ograniczonym do niewielkiej grupy odbiorców. Jest zjawiskiem, wokół którego powstał cały model biznesowy oparty na monetyzowaniu przemocy, poniżania, agresji, uzależnień, zachowań autodestrukcyjnych oraz łamania podstawowych norm społecznych. Im bardziej szokująca była treść, im bardziej bulwersująca, tym większe generowała zasięgi, a tym samym większe zyski.
7: Tą ustawą zajmie się Senat.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Niedzielna feta z okazji 80. urodzin prezydenta Stanów Zjednoczonych może być okazją do kulurowych rozmów o stałej bazie amerykańskiego wojska w Polsce. Tak uważa szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Prezydent Karol Nawrocki leci za ocean w niedzielę. Wieczorem czasu lokalnego odbędzie się tam urodzinowe przyjęcie Donalda Trumpa połączone z galą sztuk walki. Minister Marcin Przydacz, pytany o zagadnienia, jakie mogą poruszyć w czasie przyjęcia prezydenci USA i Polski, wskazał na kwestie relacji militarnych. Przyznał, że temat stałej bazy USA może się pojawić.
10: Od tego są tego typu spotkania, żeby móc porozmawiać, czy to w kuluarach, czy gdzieś wokół tego wydarzenia. Czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić, niż realizowane z wielką ceremonialną pompą długie rozmowy. O obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce zabiegają polskie rządy od wielu lat.
7: Polski rząd wysłał do Pentagonu oficjalne pismo z deklaracją gotowości do przyjęcia na stałe na terenie naszego kraju amerykańskich żołnierzy. Trwają szczegółowe ustalenia. Jeszcze dziś będzie o tym rozmawiał z zastępcą Marco Rubio, wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
9: To dzieje się w okolicy.
7: Trwa ustalanie przyczyn wypadku na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Do zdarzenia doszło na 416 km trasy około godziny 12. Mówi sierżant sztabowy Julia Szczygielska.
11: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Porsche uderzyła w pojazd marki Toyota, który następnie zderzył się z samochodem ciężarowym. W wyniku zdarzenia 3 osoby zostały ranne i przetransportowane do szpitala.
7: Od godziny 14 ruch był stopniowo upłynniany. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa-Wilanów prowadzą poszukiwania zaginionej 17-letniej obywatelki Korei Południowej, Yesung Shi. Nastolatka 9 czerwca około godziny 18 oddaliła się z miejsca zamieszkania przy Alei Rzeczypospolitej w Warszawie i do chwili obecnej nie wróciła ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Rysopis zaginionej podaje aspirant sztabowy Marta Haberska.
12: Zaginiona ma około 165 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, czarne włosy do ramion oraz nosi okrągłe okulary korekcyjne. W chwili zaginięcia ubrana była w czarne spodnie, czarne buty sportowe oraz białą koszulkę w czarne poziome paski.
7: Każda informacja o zaginionej może okazać się dla nas cenna, dodaje funkcjonariuszka.
12: Od momentu przyjęcia zawiadomienia policjanci prowadzą intensywne czynności poszukiwawcze, sprawdzając wszystkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu nastolatki. Zwracamy się również z apelem do mieszkańców o zwrócenie uwagi na opublikowany w mediach wizerunek zaginionej.
7: Wszystkie osoby, które mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, proszone są o pilny kontakt z policją.
13: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Mówiłem, że po południu pogoda się poprawi, no i się na szczęście sprawdziło. Słońce wyszło, nieco cieplej aktualnie, choć ta temperatura odczuwalna wciąż słabo. 11-12 stopni Celsjusza, tak będzie wyglądała także noc, około 12-13 stopni. Jutro w maksie, 19. Będzie trochę więcej słońca, to cieszy. Stopni w sobotę.
13: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 5 minut po godzinie 16. Bartłomiej Graczak przy mikrofonie. Cieszę się, że mogę być z wami, a będę do godziny 18. Kwadrans po 16. Gość pan Tomasz z Dzikot, Fundacja SET Security Energy Technology. Będzie mówić o zbliżającej się konferencji w Warszawie już we wtorek 16 czerwca. Ważne spotkanie, ważne debaty o przyszłości, o rozwoju Polski, o gospodarce i wiele innych tematów będzie poruszanych. Zapraszam. We'll be right back.

0: Terence Trent D'Arby na antenie Radia Warszawa. Sign Your Name.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Już we wtorek. Kongres Fundacji SET Polska Ambitna. Jak wzmacniać państwo w niestabilnym świecie? No, bardzo ważne pytanie. Ze mną w studiu jest już pan Tomasz Zdzikot z Fundacji SET. Kłaniam się nisko. Ile osób, jak ważnych, będzie odpowiadało na tak trudne pytanie?
2: 7 paneli, blisko 50 prelegentów i znakomitych moderatorów, w tym gronie także prowadzący dzisiejszą rozmowę redaktor
0: Wszystko
2: Graczak,
0: się zgadza, tak.
2: Radio Warszawa wśród patronów medialnych. Zapowiada się ciekawy dzień.
0: Tak, będzie ciekawy, intensywny dzień. Już otrzymałem informację poza anteną, że wielu chętnych, ponad 200 osób, 250 może nawet pojawić się w Warszawie na tym kongresie. Wszystko w Centralnym Domu Technologii w stolicy. Spotykają się przedsiębiorcy, politycy, naukowcy i aktywnie działający w organizacjach publicznych i prywatnych, eksperci z wielu dziedzin. I właśnie o tym rozmowa już za kilka chwil na antenie Radia Warszawa. Bądźcie z nami. Teraz jeszcze informacja dla zmotoryzowanych o tym, jak sytuacja drogowa w mieście się przedstawia. Jeżeli wy dostajecie się teraz z centrum stolicy i jedziecie w kierunku Marek, podróż ta trwa ponad 50 minut. Podobnie też sytuacja ma się do Otwocka, Nadarzyna czy Piaseczna. Trzy kwadranse jedziemy z centrum do Pruszkowa, do Łomianek, nieco dłużej do Jabłonny, a Błonie to podróż ponad godzinna. Proszę uzbroić się w cierpliwość i rozważnie jeździć po ulicach stolicy i okolicy.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Capital Cities, Safe and Sound na antenie Radia Warszawa, kwadrans po 16, a zatem...
1: Gość Radia Warszawa.
0: Gość Radia Warszawa, pan Tomasz Zdzikot, Fundacja SET, Security Energy Technology. I bardzo ważne pytanie, jak wzmacniać państwo w niestabilnym świecie? To główne pytanie na konferencji, na kongresie Fundacji SET, który już tuż, 16 czerwca w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Przedsiębiorcy, politycy, naukowcy, eksperci z dziedziny energetyki, obronności, finansów i nowych technologii. I tak jak już pan zdradził, rzeczywiście będę miał zaszczyt i przyjemność moderować jeden z paneli dyskusyjnych. No właśnie, jak to będzie wyglądało, ile tych paneli, ilu ekspertów, jaki jest harmonogram tego ważnego dnia?
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję także od razu za to, że jeszcze raz, że Radio Warszawa zdecydowało się objąć to wydarzenie swoim patronatem. Panu redaktorowi również za wkład aktywny.
0: Dziękuję za zaproszenie
2: naszego kongresu. Faktycznie, tak jak nazwa naszej fundacji wskazuje, bo ją też można absolutnie tłumaczyć na polski, będziemy się zajmowali bezpieczeństwem, energetyką i technologiami. 7 paneli. Pierwszy panel strategiczny z udziałem decydentów. Kolejne panele, z czego jesteśmy bardzo dumni, w gronie wielosektorowym będą zarówno decydenci, będą politycy, ale będzie gro ekspertów, będą przedstawiciele biznesu, będą przedstawiciele nauki. 7 paneli, blisko 50 panelistów w 3 strumieniach tematycznych. W ramach bezpieczeństwa powiemy o tym, zaczynając od panelu, w którym wspólnie weźmiemy z panem redaktorem udział, o odporności, co dzisiaj znaczy odporność, jak szeroko należy patrzeć na kwestie bezpieczeństwa i że oczywiście chodzi w tym wszystkim o rozwój sił zbrojnych, ale nie tylko, bo odporność to także budowanie naszej wspólnej zbiorowej świadomości zagrożeń, które poniżej progu wojny dotykają nas codziennie, w cyberprzestrzeni, czy też jeżeli chodzi o ataki, akty sabotażu wymierzone w naszą infrastrukturę krytyczną. W ścieżce technologicznej będziemy się zastanawiać, w jaki sposób zrobić to, ażeby w jaki sposób sprawić, ażeby wybitny kapitał intelektualny Polaków, bo nie bójmy się tego mówić o sobie, jesteśmy wybitnie uzdolnionym narodem, jeżeli chodzi o nauki ścisłe przede wszystkim. Nasi rodacy współtworzą dzisiaj także gigantów światowego biznesu, tego biznesu sztucznej inteligencji chociażby. Jak sprawić, ażeby ten kapitał intelektualny przekładał się na kapitał gospodarczy i rósł tutaj w kraju?
0: Mówi pan o decydentach. Tak? Kogo możemy się spodziewać, jeśli chodzi o oficjeli?
2: Z tych, którzy potwierdzili swój udział, mamy już na dzisiaj szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana ministra Grodeckiego, mamy szefa Kancelarii Prezydenta, pana ministra Boguckiego, mamy parlamentarzystów, wśród nich wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, jest także pan poseł Sasin, pan poseł, były wicepremier Mariusz Błaszczak, są parlamentarzyści z Komisji Cyfryzacji, przewodniczący pan poseł Pejo, czy wiceprzewodniczący poseł Stefaniuk, poseł Śliwka. Jest tych polityków, parlamentarzystów trochę, ale nie stanowią większości dyskutantów. Tak jak nasza fundacja od początku zakładała, staramy się prowadzić debatę w układzie multisektorowym. Chcemy zapraszać do debaty przedstawicieli polityki, biznesu, administracji, nauki i oni wszyscy spotkają się faktycznie we wtorek 16 czerwca tu w Warszawie.
0: Także służb specjalnych.
2: Także służb specjalnych mamy wśród panelistów byłego szefa służby kontrwywiadu wojskowego, byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To w kwestiach odporności są ważne ogniwa naszego systemu bezpieczeństwa narodowego. Z nimi będziemy także rozmawiali, jak rozumieć tą odporność. No, ze składu panelistów, tych, którzy przyjęli zaproszenia do udziału, jesteśmy niezwykle dumni.
0: No, patrząc na ten harmonogram, paneliści będą musieli w niezwykły sposób skondensować treści, które chcą przedstawić. I tę receptę na to, jak strategicznie podchodzić do odporności państwa, jak wzmacniać państwo w tym niestabilnym świecie, a widzimy to powielokroć, bo ostatnio choćby na tapecie kwestia bezpieczeństwa, Belfast, Southampton, południowa Francja, w Barcelonie nożownicy. Widzimy to też w naszym kraju, Lublin ostatnio. W Szczecinie zatrzymano Turka, który do Polski dotarł z Berlina, też podejrzewany o bardzo okrutne przestępstwa. Nie będę tutaj szczegółów mówił o tych sytuacjach, ale to nas prowadzi do jednej konstatacji. Nie żyjemy już w kraju, gdzie nie może się nic wydarzyć, nie może się wydarzyć to, co obserwujemy na Zachodzie. I to rodzi jeszcze inne zagrożenia właśnie w kontekście bezpieczeństwa. To też będzie element dyskusji?
2: Zdecydowanie, dokładnie tak. Faktycznie musimy sobie zdawać sprawę, że niekoniecznie tylko ten konwencjonalny konflikt militarny jest zagrożeniem, na które musimy zwracać uwagę. uwagę. Oczywiście na niego też musimy być przygotowani. Oczywiście rozwój sił zbrojnych to jest coś, co jest naszym celem. Musimy na to stawiać, ale dziś jesteśmy w stanie pokoju, zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z prawem międzynarodowym, a tych zagrożeń jest coraz więcej. Mamy akty sabotażu, o których pan redaktor tutaj mówił. Mamy także odmieniane przez wszystkie przypadki, chociażby przez polski rząd na świecie, ataki w cyberprzestrzeni. Jesteśmy w wielu tygodniach pojedynczych, a nawet w całych miesiącach jednym z najbardziej atakowanych krajów w tym cyfrowym wymiarze na świecie. Naszym sukcesem jest to, że polskie państwo działa, ale to jest pewien wyścig zbrojeń. Mhm. Musimy być do niego przygotowani nie tylko jako służby do tego właściwe, ale także całe społeczeństwo.
0: Jako fundacja jesteście, można powiedzieć, płodni, tworzycie różnego rodzaju raporty, analizy. Czy w związku z tym macie receptę? Przedstawicie ją we wtorek?
2: Kongres zaowocuje także kolejną publikacją. Dziękuję za zapowiedź. Faktycznie w tej chwili nad nią pracujemy. Będę jej redaktorem. Mam to wszystko na komputerze. Będą recepty, będą pomysły. Nie będzie recenzowania, nie tylko, ale także konkretne inicjatywy.
0: No tak, no bo pytanie jest konkretne. Jak wzmacniać państwo? To musimy wdrożyć jakieś zmiany. Zmiany, które później politycy będą przeprowadzać. No, my, państwo, eksperci mogą zaproponować pewne rozwiązania, a to później musi być przekute w polskie prawo.
2: Co do zasady stawiam taką tezę, iż z dostępnych, leżących na stole rozwiązań, tych, o których tutaj mówimy przede wszystkim podczas naszej dzisiejszej rozmowy, poniżej progu wojny, czyli tych na dziś, najtańsze z rozwiązań, które pozwolą nam iść mocno do przodu, pozwolą nam zwiększać poziom naszego bezpieczeństwa, ale też kreować dodaną wartość gospodarczą, są dwa. Pierwszy to obszar technologii. Mamy tutaj kompetencje osobowe, mamy wybitnych polskich informatyków, matematyków, ekspertów od kryptologii. Stawiajmy mocno na te technologie, które już dziś się dzieją jako rewolucja technologiczna i są przed nami, na przykład technologie kwantowe. Drugie rozwiązanie z leżących na stole, stosunkowo niedrogie, to jest także zwiększenie nakładów i wzmocnienie służb specjalnych, ale służb specjalnych, które coraz bardziej na świecie zmieniają swój paradygmat funkcjonowania. Służby specjalnie niekoniecznie służą dzisiaj tylko do pozyskiwania informacji. One stają się coraz bardziej ofensywnym narzędziem państwa. Pewnie śledziliście wszyscy państwo i oglądaliście sukcesy chociażby ukraińskiego wywiadu wojskowego, jeżeli chodzi po prostu o fizyczne eliminowanie dowódców armii rosyjskiej, czy też to, w jaki sposób działają służby wywiadowcze krajów na Bliskim Wschodzie. Wydaje się, że z tych rozwiązań, które leżą na stole na dziś, technologie i służby specjalne są najtańsze i najbardziej efektywne.
0: Mówi pan o różnego rodzaju zagrożeniach. Gdyby dziś wskazać największe, największe dwa na przykład, to byłyby?
2: Wydaje mi się, że te, które się materializują codziennie, o nich już tutaj wspomniałem. Po pierwsze, to są akty sabotażu. Mhm. Zwłaszcza, że no niestety trzeba powiedzieć sobie szczerze, że nie wykazaliśmy się sprawnością, jeżeli chodzi o ujęcie osób za nie odpowiedzialnych, przynajmniej w jednym z tych przypadków, które tutaj omawiamy. A drugi obszar to z całą pewnością te zagrożenia, różnego rodzaju, bardzo szeroko rozumiane zagrożenia cyfrowe. Mhm. Świat jest coraz bardziej ucyfrowiony. Ten skuteczny atak może kaskadowo spowodować konsekwencje w wielu różnych obszarach naszej gospodarki. Nawet nie chodzi o to, że ktoś nam wyłączy elektrownię, ale ktoś nam skutecznie zaatakuje wodociąg w gminie, gdzie mieszkamy, czy ktoś doprowadzi do tego, że lokalna ciepłownia przestanie funkcjonować. To mogą być rzeczy niezwykle mocno odczuwalne, a naprawdę niekoniecznie muszą się dziać na bardzo wysokim poziomie państwowym, jakie sobie wyobrażamy i kojarzymy z tym obszarem. Infrastruktura krytyczna to też infrastruktura samorządowa, ona często jest poza radarem.
0: Odporne państwo to odporne, reagujące na zagrożenia służby. No i podam taki przykład. Nieco on odbiega być może od tematu naszej rozmowy i samej konferencji. Gdy były te różnego rodzaju fałszywe alarmy, no służby reagowały po fakcie. No, reagowały po fakcie. Teraz mamy sytuację z dziennikarzem Leszkiem Kraskowskim. Na podstawie anonimowej groźby, która miała być pana do komendanta w Piasecznie, dziennikarz został zatrzymany, mieszkanie przeszukane, samochód przeszukany, aresz na 3 miesiące, takie, no bym powiedział, niewspółmierne jednak środki, najsurowszy środek w formie aresztu, pozbawienia wolności człowieka, który wcześniej sam zgłaszał informację o tym, że były groźby kierowane w jego kierunku. Wówczas nie było reakcji. No tu mamy sytuację, przykłady braku reakcji służb, a tu nadmiernej reakcji.
3: reakcji służb.
2: Tak, ja tutaj zacytuję jednego z prelegentów naszego kongresu, generała Macieja Materkę, byłego szefa służby kontrwywiadu wojskowego, zresztą człowieka, który całe życie swoje spędził w służbach specjalnych i cywilnych, i wojskowych. On zawsze mówi w takich sytuacjach, że musimy w naszym kraju umówić się na służby specjalne. Rozumiejąc to w taki sposób, że jeżeli budujemy poważne państwo i wszystkim nam zależy na dobru Rzeczpospolitej, a służby są jednym z jego instrumentów, jednym z instrumentów służących zapewnieniu naszego bezpieczeństwa, naszego spokoju, naszego także dobrobytu, to umówmy się na to, że służby specjalne działają w naszym wspólnym imieniu, w imieniu wszystkich Polaków. Nie mogą być instrumentem presji politycznej, nie mogą być instrumentem wykorzystywanym na potrzeby bieżącej, wewnętrznej polityki. Odnoszę wrażenie, że tak się niestety coraz częściej dzieje.
0: Panie przewodniczący, to zachęcamy do rejestracji, czy już jest zapełniona rejestracja, jak to wygląda?
2: Na tą sekundę nie potrafię powiedzieć. Sytuacja jest dynamiczna. Na pewno zachęcamy do zainteresowania się.
0: Zachęcamy do zainteresowania się. Warto odwiedzić także stronę internetową fundacji set.org.pl, bo to nie tylko kongres, ale tak jak mówiłem, szereg

0: na 106.2 FM Urszula. Minęła 16.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Ocean nie może stać się cmentarzem bez nagrobków. To dramatyczny apel papieża Leona XIV z Wysp Kanaryjskich. W kolejnym dniu swojej apostolskiej podróży do Hiszpanii papież odwiedził port na Gran Canaria, gdzie od lat przybywają tysiące migrantów z Afryki. W przemówieniu papież podkreślił, że następca Piotra, noszący pierścień rybaka, nie może odwrócić się od wołających ani od tragicznych nabrzeży. Leon XIV wezwał Europę i społeczność międzynarodową do rachunku sumienia. Podziękował wolontariuszom za każdy gest pomocy, a także zwrócił się bezpośrednio do ofiar handlarzy ludźmi.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Papież mianował księdza Przemysława Szulca biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Otrzymał on również stolicę tytularną Kufruta. Z okazji nominacji gratulacje nowemu biskupowi złożył przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Ksiądz Przemysław Szulc dotychczas był proboszczem jednej z parafii. Polscy biskupi zakończyli trzydniowe obrady konferencji Episkopatu Polski, które odbyły się w Łomży. Biskupi przygotowują się m.in. do wprowadzenia powszechnej katechezy w parafiach. Nie zastąpi ona lekcji religii, ale będzie dopełnieniem liturgicznego i sakramentalnego życia wiernych, mówił przewodniczący zespołu roboczego do spraw katechezy.

0: parafialnej biskup Artur Ważny.
1: Do tej pory akcent był kładziony na realizowanie programu. Teraz potrzebujemy zrozumieć, że bardziej chodzi o towarzyszenie w procesie rozwoju wiary danemu człowiekowi czy danym osobom we wspólnocie wiary. To jest bardzo ważne, żeby to towarzyszenie było obecne, że ten proces trwa, że on się nie kończy na poszczególnych sakramentach.
0: Biskupi wzięli też udział w obchodach stulecia diecezji łomżyńskiej. Już jutro przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która w Warszawie będzie obchodzona także poprzez modlitewne wydarzenie na Powiślu. W sobotę o godzinie 20 na dachu domu sióstr Urszulanek przy Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się uwielbienie przygotowane przez siostry Urszulanki. Jak podkreśliła w poranku z Radiem Warszawa siostra Beata Zawiślak, kult serca Jezusa jest coraz silniejszy.
2: W sercu Jezusa po prostu kryje się tajemnica, a wszyscy jesteśmy spragnieni tej tajemnicy. Z drugiej strony wszyscy szukamy źródła, z którego możemy pić.
0: Organizatorzy zapraszają mieszkańców stolicy do wspólnej modlitwy w tym wyjątkowym miejscu w centrum miasta. Radzymin będzie świętował 27. rocznicę wizyty Jana Pawła II. 13 czerwca 1999 roku papież modlił się na cmentarzu żołnierzy polskich 1920 roku. Tegoroczne obchody przyjmują formułę weekendu papieskiego, a rozpocznie je sobotnia msza święta i rywalizacja sportowa, zapowiada proboszcz sanktuarium świętego Jana Pawła II w Radzyminie, ksiądz Krzysztof Ziółkowski.
3: O godzinie 7 będzie msza święta w sanktuarium świętego Jana Pawła II i tą mszą świętą rozpoczniemy, powitamy uczestników szóstych Mistrzostw Europy w piłce nożnej, wojowników Maryi. Z tego się ogromnie cieszymy, że udało się zaplanować. Te mistrzostwa będą akurat tego dnia w Radzyminie na stadionie Mazura.
0: O 18 w sobotę rozpocznie się kolejna msza święta, po której przy pomniku Jana Pawła II na cmentarzu zostaną złożone wieńce w niedzielę. Natomiast zaplanowano seans w kinie plenerowym.
3: O 21.37 rozpoczniemy projekcję filmu 21.37, bo ten film też jako Radzymin, jako parafia świętego Jana Pawła II i nasi darczyńcy z Polski trochę pomagali w realizacji, więc przypomnimy Jana Pawła II, ale tam też przypomnimy właśnie te wydarzenia, które miały miejsce w Radzyminie.
0: Papieski akcent również w poniedziałek. O 18 w Muzeum Bitwy Warszawskiej zaplanowano prelekcję Fenomen Jana Pawła II. Organizatorami weekendu papieskiego są radzymińskie parafie, gmina Radzymin oraz Muzeum Bitwy Warszawskiej.

0: Just a Little Bit na antenie Radia Warszawa na 19 minut przed godziną 17.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: To już ostatnie chwile przed dniami Ursynowa. Wielka impreza się szykuje, plejada gwiazd za 0 zł. To darmowa impreza, rzecz jasna, tradycyjnie na Ursynowie. Aczkolwiek mieszkańcy w oczekiwaniu na to wydarzenie wracają pamięcią do tego, co działo się niemalże dokładnie rok temu. 14 czerwca 2025 roku przed godziną 21 przy ogrodzeniu przepompowni pod Kopą Cwila, formalnie poza terenem imprezy, trwała kłótnia. Świadkowie relacjonowali, że 33-letni mężczyzna zwrócił uwagę parze, która zachowywała się niestosownie w miejscu publicznym, tuż przy imprezie w pobliżu rodzin z dziećmi. Chwilę później biegł ten mężczyzna, trzymając się za brzuch, dźgnięty nożem przez 35-latka, który uciekł z kobietą w kierunku Doliny Służewieckiej. Dwa dni później sprawca Sebastian D. został schwytany i trafił na obserwację psychiatryczną, a mężczyzna z kolei jeszcze wcześniej, bezpośrednio po tym wydarzeniu, na stół operacyjny na szczęście przeżył. Ale pytania o bezpieczeństwo dni Ursynowa wracają jak bumerang. Władze dzielnicy zapewniają o tym bezpieczeństwie, mówią o tym, że jak najbardziej pamiętają o ubiegłorocznym dramacie i zapewniają, że to się nie powtórzy. Oby tak właśnie było, wszyscy powinniśmy o to zadbać. Teraz sytuacja drogowa w mieście. O tym słów kilka w tym momencie. Jeżeli chcemy wydostać się z centrum Warszawy, to w niektórych kierunkach, w większości tych kierunków jest to sytuacja utrudniona. Jeżeli jedziemy do Piaseczna z centrum Warszawy, potrwa ta podróż prawie 50 minut. Podobnie też do Otwocka, Konstancina czy Nadarzyna. Ponad 40 minut jedziemy do Łomianek, Stara Miłosna. Tu akurat dość sprawnie, 37 minut w tym momencie. Błonie ponad godzinna podróż z centrum Warszawy. Apeluję o rozsądek na jezdni.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Wildflower.
1: Michael Patrick Kelly, Wildflower.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Czerwiec w pełni, a w szkołach to już czas podsumowań. Dziś z kolei podsumowano konkurs historyczny dla mazowieckich szkół. Z laureatami rozmawiał nasz reporter Wojciech Dudkowski.
4: Jak powiedzieć o 500 latach historii Mazowsza młodym uczniom szkół podstawowych? W ostatnich miesiącach głowili się nad tym właśnie sami uczniowie. Dziś nagrodzono laureatów konkursu wiedzy o Mazowszu. Zdobywcy pierwszego miejsca, uczniowie szkoły podstawowej nr 66 imienia księdza Juliana Chrościckiego na warszawskich Włochach, postanowili zainteresować kolegów ze wszystkich kategorii wiekowych.
5: Zajęliśmy w tym projekcie pierwsze miejsca. Przygotowaliśmy dla młodszych dzieci też różne atrakcje, na przykład memory, albo też w szkolnej bibliotece przygotowaliśmy cytaty o Mazowszu, można było przeczytać. Poza tym dla dzieci w świetlicy przygotowaliśmy prezentację, w której opowiedzieliśmy o ciekawostki o Mazowszu i też przygotowaliśmy test, w którym dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę.
4: Uczniowie z Kozłowa Biskupiego, którzy zajęli drugie miejsce, pokazali elementy historii Mazowsza w wersji filmowej.
6: Nasz projekt nazywał się Ślady przeszłości na mazowieckiej ziemi i składał się z serii 9 filmów. W każdym filmie staraliśmy się uwzględnić jakąś postać historyczną bądź postać z literatury polskiej, m.in. Stanisława Wokulskiego oraz Andrzeja Kmiecica. Do projektu użyliśmy wszelakich kostiumów.
4: Cel konkursu to promowanie wiedzy o regionie, a także budowanie lokalnego patriotyzmu, podkreślił obecny na uroczystości marszałek województwa Adam Struzik.
7: Takim podstawowym elementem jest oczywiście nawiązanie do naszej przeszłości, do historii, do tradycji. No ale też ten konkurs wiedzy o Mazowszu z kolei służy temu, aby przybliżać nasze województwo, aby nasza wspólnota, która liczy 5,5 miliona mieszkańców, miała poczucie własnej tożsamości, miała też poczucie własnej wartości.
4: Warto pokazać także mieszkańcom, co Mazowsze ma do zaoferowania, dodaje dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Paweł Martofel.
8: To jest bardzo ważne, żebyśmy poznawali walory naszego regionu, a tych walorów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Od kultury, poprzez kulinaria, poprzez zabytki, których jest niezwykle wiele, poprzez szlaki rowerowe, szlaki kajakowe. Naprawdę tu jako Mazowsze mamy bardzo bogatą ofertę, nie tylko dla młodego pokolenia, ale myślę dla ludzi w każdym wieku.
4: Równocześnie odbył się także konkurs dla nauczycieli na najlepszy scenariusz lekcji na temat Mazowsza. Zwycięskie prace będą opublikowane do użytku we wszystkich szkołach w regionie. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Popular, Sophie Ellie Baxter na antenie Radia Warszawa. Zbliża się godzina 17. I za chwilę garść informacji z kraju i ze świata.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
3: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci, co polscy eksperci odkryli na Wołyniu i co chcą ukryć rząd Donalda Tuska oraz koalicja 13 grudnia. Czy banderowska piąta kolumna w Polsce to tylko publicystyczny wymysł? Polecam Sieci, Marcin Wikło.
5: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
1: Po reklamie.
0: Jest punktualnie godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Trzecie weto prezydenta w sprawie kryptoaktywów. Donald Trump zapowiada kolejne uderzenia w Iran. Dziś startują piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach. Nowe przepisy od odrzuconych wcześniej różniły się wysokością kar za oszustwa i uwzględniały jedną z prezydenckich poprawek. Karol Nawrocki stwierdził, że w procesie legislacyjnym rząd po raz kolejny nie wziął pod uwagę jego zastrzeżeń.
8: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
7: Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak ocenia, że prezydent chce opóźnić wprowadzenie przepisów, które kontrolują handel kryptowalutami.
9: Prezydent już po raz kolejny wetuje ustawę, która reguluje rynek kryptowalut. To pokazuje, że sprzyja temu, żeby ten rynek nie był uregulowany. To bardzo niepokojące, dlatego że podczas samego procedowania ustawa, która została przedstawiona przez prezydenta, tak naprawdę niewiele różniła się od tego zaproponowanego przez rząd. Więc mam wrażenie, że to tylko i wyłącznie takie celowe działania. Nie, aby jak najdłużej opóźniać uregulowanie tego rynku. Dla mnie to głupie działanie prezydenta.
7: Uzasadniając weto, Karol Nawrocki stwierdził, że ustawa nie rozwiązuje kluczowych problemów związanych z ochroną obywateli. Przypomniał o własnym projekcie, który, jak podkreślił, jest zbieżny z propozycją rządową, ale zawiera rozwiązania mające skutecznie chronić Polaków.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Donald Trump zapowiedział kolejne amerykańskie uderzenia na Iran. Jak twierdzi, tym razem będą one bardzo mocne. Prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził też zajęciem wyspy Hark. to strategiczne miejsce dla irańskiego sportu ropy. Stany Zjednoczone od wtorku prowadzą ataki na cele w Iranie. To odpowiedź na zestrzelenie w poniedziałek amerykańskiego śmigłowca wojskowego nad cieśniną Ormus. Donald Trump poinformował, że to nie koniec ataków. A taki atak stanowiłby znaczącą eskalację wojny z Iranem. Przez tę wyspę przechodzi około 90% irańskiego eksportu ropy.
10: Takie są lokalne inicjatywy.
7: Już w najbliższy weekend ulica Stalowa na warszawskiej Pradze po raz piąty zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, warsztatów, spotkań i sąsiedzkich inicjatyw. Tegoroczne święto ulicy Stalowej odbędzie się pod hasłem Stara Praga, Nowa Praga, nawiązując do połączenia tradycji dzielnicy z jej współczesnym, dynamicznie zmieniającym się obliczem. Stalowa to wyjątkowa przestrzeń nie tylko od święta, podkreślała w poranku z Radiem Warszawa Klaudyna Desperat-Krawczyńska z Domu Kultury Praga.
11: Jest ulicą wyjątkową, bardzo ciekawą, tam taka tkanka artystyczna, kreatywna jest bardzo żywa.
7: Na uczestników czekają koncerty, m.in. Łony, Spiętego i zespołów grających miejski folklor. Wśród atrakcji również liczne warsztaty i spotkania, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Dziś startują piłkarskie Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. W imprezie pierwszy raz w historii weźmie udział aż 48 reprezentacji, mówi Gabriel Rogaczewski z Kanal Plus Sport.
12: To będzie turniej inny niż wszystkie, dlatego że tym razem wyróżnia się przede wszystkim miejsce rozgrywania tego turnieju, czyli za oceanem trzy kraje oraz pora rozgrywania tego turnieju i tym razem nie chodzi już o porę roku, a raczej o porę dnia, o godzinę. Jest tutaj faktycznie sporo zespołów, dla których będzie to powrót bądź nawet premierowa obecność na tak wielkim turnieju. Dla wszystkich właściwie jest to format nowy, więc jest tutaj też taka dodatkowa kwestia tajemniczości.
7: W ramach turnieju rozegrane zostaną 104 mecze. Do tej pory było to tylko 64 spotkania. Do dłuższej o jedną rundę fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze reprezentacje z każdej z grup i 8 najlepszych zespołów z trzecich miejsc. Tytułu mistrzowskiego bronią Argentyńczycy z Messim, dla którego będzie to ostatni mundial.
12: To może być turniej bez tak wielkich niespodzianek. Oczywiście prawdopodobnie się pomylę, tak jak pewnie większość osób i ktoś nam wyskoczy, a ktoś z faworytów zawiedzie, ale wydaje mi się, że to może być turniej powrotu Brazylii i to może być taki stempel także Francji. Pewnego rodzaju niewiadomą jest dla mnie Hiszpania przez te zmiany pokoleniowe.
7: Mecz otwarcia rozpocznie się o 21:00.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: No, słońce było przez nami jakieś półtorej godziny i sobie poszło gdzieś dalej, aczkolwiek jutro jest szansa, że do nas wróci. No, dość chłodno, mimo wszystko temperatura odczuwalna aktualnie to 11 stopni Celsjusza, będzie taka się utrzymywała przez całą noc. Jutro wzrośnie maksymalnie do 17-18 stopni Celsjusza, będzie trochę więcej słońca. No i na razie tak patrzę sobie na ten piątek i bez opadów, czyżby? Przynajmniej bez opadów w ciągu dnia.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Przy mikrofonie Bartłomiej Graczak. Kłaniam się nisko, drodzy słuchacze. Są plany na najbliższy weekend. No to chyba imprezy plenerowe, które zresztą obrodziły w stolicy, bo wspominałem chociażby o dniach Ursynowa. Przed chwilą w informacjach news o święcie Stalowej tu na Pradze. Sporo się dzieje pod gołym niebem, no ale bez parasolki w ten weekend ciężko będzie odpocząć w plenerze. Jeszcze raz kłaniam się nisko i zapraszam.

0: Carla Fernandez chce tu zostać.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Ja jeszcze z wami zostaję, bo mam ciekawe informacje, na przykład taką, że Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wyróżniło społeczników działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wczoraj w Jabłonnie odbyła się gala rozdania nagród Mazowiecka Lady D i Mazowiecki Gentleman D. A na miejscu oczywiście był nasz reporter Damian Kowalski.
2: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej nagrodziło wczoraj 11 mieszkańców regionu i jedną organizację. Każdy z laureatów ma realny wkład w przełamywanie barier i tworzenie otoczenia przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami, mówi dyrektor MCPS Aleksander Kornatowski.
3: Nam chodziło o to, żeby nagrodzić tych wszystkich przyjaciół osób niepełnosprawnych, tych wszystkich, którzy działają w środowisku, tych wszystkich, którzy działają na rzecz innego człowieka i dobra ludzi. Chcieliśmy wyróżnić organizacje, osoby indywidualne, ale wcale nie osoby niepełnosprawne, tylko osoby, które są przyjazne jedni drugim, współpracują ze sobą.
2: Nagrody trafiły w ręce m.in. edukatora Adama Janusza z Fundacji Leny Grochowskiej, sanskrytologa doktora Andrzeja Babkiewicza czy reprezentanta Polski w koszykówce na wózkach Piotra Pawełko. Gala odbyła się już 7 raz. W tym roku zadebiutowała na niej nagroda w kategorii Mazowiecka Organizacja D.
3: Mamy kategorię Dobry Start, kategorię Życia Społecznego, Przyjaciół i Przyjaciół osób z niepełnosprawnościami, Życie Zawodowe, czyli Start Zawodowy osób z niepełnosprawnościami. Również wyróżniamy instytucje, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. W każdej kategorii staraliśmy się wydobyć tych najaktywniejszych, tych najprzyjaźniejszych ludziom, przyjaciół, można powiedzieć, osób i niepełnosprawnych, ale również i pełnosprawnych.
2: Wśród nagrodzonych znalazła się Fundacja Kultura Bez Barier, która od lat organizuje projekty edukacyjne umożliwiające uczestnictwo w życiu kulturalnym osobom z różnymi potrzebami. Jej prezes Anna Żurawska zauważa, że dostępność różnego typu wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami jest na wyższym poziomie niż jeszcze kilka lat temu.
4: Przyznam szczerze, że dostępnością zajmuję się od 2007 roku, kiedy zaczynałam. Na mój pomysł robienia kina dla wszystkich reżyserzy, dystrybutorzy rzucali słuchawką, nazywając mnie wariatką. Dzisiaj to już nie ma miejsca. Dzisiaj jak pracujemy z sektorem filmowym, branży kinowej, ale także właśnie z urzędami, z biznesem, to wszyscy wręcz wiedzą, czym jest tłumacz języka migowego, wiedzą, czym jest audiodeskrypcja. Świadomość jest dużo, dużo większa.
2: Pierwsze nagrody Mazowiecka Lady D zostały przyznane w 2019 roku. Tradycja plebiscytu przywędrowała do nas z Małopolski. W tym roku do nagród zgłoszonych zostało w sumie 65 społeczników. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Jeszcze garść informacji dla zmotoryzowanych o tym, jak sytuacja drogowa się przedstawia, zwłaszcza jeśli chodzi o wyjazdy z centrum stolicy, bo te niektóre zakorkowane, choć jeżeli spojrzymy na przykład na trasę w kierunku Pruszkowa, tu już znacznie lepiej, bo z centrum pokonanie tej trasy trwa 35 minut, tak samo Stara Miłosna. No ale wciąż trzy kwadranse jedziemy do Marek, do Jabłonny, Konstancina czy Nadarzyna, do Otwocka nieco sprawniej 42 minuty. Wciąż z centrum stolicy do Błonia jedziemy godzinę, Łomianki to około 40 minut.
5: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Juanes La Camisa Negra. Przed nami duże utrudnienia. Kolejna odsłona największego zadania remontowego tramwajów warszawskich w tym roku w stolicy. Na pewno prace prowadzone są na odcinku od placu Starenkiewicza do Ronda de Gaulle'a. Chodzi o modernizację 6 km toru pojedynczego. Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich będzie już w ten weekend mocniej uciążliwy, bowiem będą wyłączone przejazdy przez torowisko na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego z tramwajem. Na kilka dni znikną z ulicy Marszałkowskiej i Andersa, a więc także i mieszkańcy korzystający z komunikacji miejskiej na co dzień odczują te zmiany. No ale liczymy na to, że te szyny zostaną szybko wymienione. Warius Manx na antenie Radia Warszawa wraz z Anitą Lipnicką.

0: Ella Langley. Be Her na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A może piknik u Barnaby, konkretnie parafia świętego Barnaby Apostoła zaprasza na wspólny piknik. To już 14 czerwca, czyli najbliższa niedziela, ulica Łodygowa 24. Zaproszone są całe rodziny, dzieci, młodzież, sąsiedzi, wszystkich możecie zaprosić, parafian oczywiście jak najbardziej też, na wspólne popołudnie przy Łodygowej. Będzie muzyka, będą atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna, zabawy, sport, konkursy, wieczorna impreza taneczna nawet. Dobry moment, żeby sobie tę datę już w kalendarzu zapisać, no bo to najbliższa niedziela. A z kolei 21 czerwca

Zapowiada się jeszcze ciekawiej, piknik z tatą, festyn rodzinny z atrakcjami przy The Vitis 3, duża impreza, wstęp wolny, początek o godzinie 10, 21 czerwca, to jest z kolei kolejna niedziela, więc jeżeli w tę niedzielę u Barnaby nie możecie, to może na The Vitis 3, na piknik z tatą zaprasza Archidiecezja Warszawska, która objęła patronatem to wydarzenie, kolejny festyn rodzinny z atrakcjami, z kiermaszem rękodzieła, który rozpocznie o godzinie 11:00, uroczysta msza święta. Na antenie Radia Warszawa jazzu Happy People. Mam nadzieję, że słuchacze Radia Warszawa do takich właśnie się zaliczają.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nie tak Sześniak, Kaja, nie płoszcie miłości na antenie Radia Warszawa. Do zatrzymania i aresztowania dziennikarza Leszka Kraskowskiego doszło 2 dni temu. Środowisko dziennikarskie jest oburzone. Od lewa do prawa, ponad podziałami, dziennikarze wyrażają zdziwienie tak rygorystycznymi środkami podjętymi przez organy ścigania, prokuraturę i sąd. W związku z tym pojawiło się oświadczenie zarówno Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jak i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pod którymi ja osobiście się podpisuję. Informacja dla zmotoryzowanych, jak wygląda sytuacja. Do Marek jedziemy aktualnie z centrum Warszawy, około 40 minut. Błonie to podróż blisko godzinna, Piaseczno też 40 minut, ale pozostałe kierunki to już sytuacja się poprawia, to dobrze. Pruszków 35 minut, podobnie też Łomianki, Stara Miłosna, Otwock, no niespełna 40, podobnie też Jabłonna. Cierpliwości i rozwagi.

0: Ed Sheeran, Azizam.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Już najbliższy wtorek konferencja, kongres Fundacji SET, o czym rozmawiałem z przewodniczącym Rady Fundacji Tomaszem Zdzikotem na antenie Radia Warszawa. Będę miał przyjemność prowadzić jeden z paneli, a Radio Warszawa objęło wydarzenie patronatem medialnym. Szczegóły wkrótce także na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Kongres Fundacji SET o nas pod nazwą Polska ambitna, jak wzmacniać państwo w niestabilnym świecie. Fundacja Security, Energy and Technology organizuje ten kongres, by odpowiedzieć na to właśnie zadane pytanie. Już 16 czerwca w Centralnym Domu Technologii w stolicy spotkają się przedsiębiorcy, politycy, naukowcy, eksperci z wielu dziedzin, chociażby energetyka, obronność, finanse, nowe technologie. Warto tam być, warto się przysłuchiwać panelom i dyskusjom. Szczegóły na set.org.pl.

0: Mezzotap Kasia Wilk w utworze Sakrum.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 3 minuty do godziny 18. Powolutku będę żegnał się z Państwem. No ale Ewa Pietrzak będzie się witała z Państwem, co może niniejszym uczynić.
2: A bardzo mi miło. Dzień dobry. Powiem tylko Państwu, że bardzo wzruszyły mnie fragmenty w internecie, w których możemy zobaczyć, jak ojciec święty Leon XIV wita się z Hiszpanami. No tak. I jeszcze to, że kibicuje Realowi Madryt.
0: Piękne chwile, także wczoraj wieczorem w Barcelonie Sagrada Familia w pięknej okazałości. Może mogliśmy to zobaczyć. Ja się żegnam, Ewa Pietrzak zostaje.
2: Dzień dobry.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Zbliżają się wakacje. Planujemy. Myślimy, gdzie pojechać. Czy tylko na plażę? Czy tylko w góry? A może w miejsce, gdzie są ślady jakiegoś świętego? Gdzie są ślady jakichś objawień? Zastanówcie się.
5: Myślę, że koniecznie trzeba choćby w naszej Europie zajrzeć tam, gdzie...
4: Tam, gdzie niebo spotkało się z ziemią, jak pisał Jan Twardowski.
5: Zapraszamy na Ucho Jegielne w najbliższą sobotę o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Zapraszam Mariola Serafin.
4: Stanisław Szuro.
6: A może Pan Jezus chce pokazać, że właśnie małe, zwykłe środki są najlepszymi środkami, żeby się zbawić i żeby kochać Pana Boga?
7: Kiedy narodził się kult serca Jezusowego? Jakie obietnice dla czcicieli Najświętszego Serca przekazał Jezus w objawieniach świętej Małgorzacie Marii Alacoque? W jaki sposób ten kult rozwija się w polskich Milejczycach? O tym będę rozmawiać z księdzem Jakubem Korczakiem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
9: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
3: Po reklamie.
2: To Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 18.
10: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Trwa ustalanie przyczyn wypadku na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Do zdarzenia doszło na 416 km trasy około godziny 12. Mówi sierżant sztabowy Julia Szczygielska.
11: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Porsche uderzyła w pojazd marki Toyota, który następnie zderzył się z samochodem ciężarowym. W wyniku zdarzenia 3 osoby zostały ranne i przetransportowane do szpitala.
10: Od godziny 14 ruch był stopniowo upłynniany. Minionej nocy w województwie mazowieckim miejscami spadło nawet 30 mm deszczu. Na piątek i sobotę prognozowane są już mniejsze opady, ale za to pojawią się burze, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
12: Suma opadów nie powinna przekraczać 10 mm. Cały czas będziemy w stosunkowo chłodnej masie powietrza polarnego morskiego, w związku z czym temperatury maksymalne będą przeważnie w przedziale od 18 do 20 stopni.
10: I taka temperatura ma się utrzymać do początku przyszłego tygodnia. Później termometry wskażą powyżej 25 stopni. 1 000 000 zł z budżetu województwa mazowieckiego na drogi w Karczewie. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę i modernizację dróg gminnych, mówi burmistrz Michał Rudzki.
13: To będą drogi m.in. ulica Kołątaja w Karczewie, drogi w miejscowości Glinki, droga w miejscowości Brzezinka, czy też ulica Armii Krajowej w mieście Karczew. Więc dzięki tym środkom będziemy mogli kontynuować ten nasz boom inwestycyjny, jeśli chodzi o drogi.
10: Lista działań została zaakceptowana przez Radę Miasta w ramach wieloletniego programu budowy i przebudowy dróg gminnych. Jak przekazywać wiedzę o 500-letniej historii Mazowsza młodym? Zastanawiali się nad tym uczestnicy kolejnej edycji konkursu Wiedzy o Mazowszu. W Teatrze Mała Warszawa odbyło się rozstrzygnięcie i rozdanie nagród. Najlepszy projekt edukacyjny przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 66 w Warszawie, Włochach.
14: Zajęliśmy w tym projekcie pierwsze miejsca. Przygotowaliśmy dla młodszych dzieci też różne atrakcje, na przykład memory, albo też w szkolnej bibliotece przygotowaliśmy cytaty o Mazowszu, można było przeczytać. Poza tym dla dzieci w świetlicy przygotowaliśmy prezentację, w której opowiedzieliśmy o ciekawostki o Mazowszu i też przygotowaliśmy test, w którym dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę.
10: Mówił uczeń Mikołaj Adamczyk. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o regionie oraz budowanie lokalnego patriotyzmu, podkreślił obecny na uroczystości marszałek województwa Adam Struzik. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wyróżniło społeczników działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Podczas gali w Jabłonnie nagrodzeni zostali laureaci konkursów Mazowiecka Lady D i Mazowiecki Gentleman D, mówi dyrektor MCPS-u Aleksander Kornatowski.
15: Nam chodziło o to, żeby nagrodzić tych wszystkich przyjaciół osób niepełnosprawnych, tych wszystkich, którzy działają w środowisku, tych wszystkich, którzy działają na rzecz innego człowieka i dobra ludzi. Chcieliśmy wyróżnić organizacje, osoby indywidualne, ale wcale nie osoby niepełnosprawne, tylko osoby, które są przyjazne jedni drugim, współpracują ze sobą.
10: Organizacja przyznała nagrody w 12 kategoriach, takich jak m.in. życie społeczne, dobry start czy przyjaciel osób z niepełnosprawnościami. Kolejne utrudnienia w ruchu drogowym i tramwajowym. W poniedziałek w Alei Niepodległości swoje prace rozpoczną równocześnie tramwajarze i ciepłownicy. Takie prace trzeba wykonać poza sezonem grzewczym, mówi rzecznik Veolia Energia Warszawa Paweł Zbigniewski.
16: Od końca czerwca do połowy sierpnia będą prowadzone prace przebudowy bardzo ważnej komory ciepłowniczej oraz wymiany rur ciepłociągu, który biegnie pod torowiskiem. Warszawa ma największą w Unii Europejskiej i czwartą co do wielkości na świecie sieć ciepłowniczą, która wymaga stałego nadzoru, troski, modernizacji. W czasie letnich remontów i modernizacji planujemy nasze największe prace, wówczas gdy mieszkańcy korzystają z dostaw ciepła tylko na potrzeby ciepłej wody.
10: W trakcie remontu kursowanie linii 14 będzie zawieszone, a tramwaje 17, 19 i 33 pojadą objazdami. Utrudnienia potrwają do połowy września. Już w najbliższy weekend ulica Stalowa na warszawskiej Pradze po raz piąty zmieni się w przestrzeń pełną muzyki, warsztatów, spotkań i sąsiedzkich inicjatyw. Tegoroczne święto ulicy Stalowej odbędzie się pod hasłem Stara Praga, Nowa Praga, nawiązującym do połączenia tradycji dzielnicy z jej współczesnym, dynamicznie zmieniającym się obliczem. Stalowa to wyjątkowa przestrzeń nie tylko od święta, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Klaudyna Desperat-Krawczyńska z Domu Kultury Praga.
17: Jest ulicą wyjątkową, bardzo ciekawą. Tam taka tkanka artystyczna, kreatywna jest bardzo żywa.
10: Na uczestników czekają koncerty, m.in. Łony z Piętego i zespołów grających miejski folklor. Zachęcamy do wejścia tanecznym krokiem pod scenę, dodaje przedstawicielka Pragi.
17: Tu mamy dwa koncerty, które na pewno będą wymagały od widzów butów do tańca, bo będą to zespoły, które porwą do tańca. To nie jest koncert, na którym da się wysiedzieć.
10: Wśród atrakcji również liczne warsztaty i spotkania. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
18: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
19: Kilka słów o pogodzie, drodzy Państwo. Dziś sporo było tego deszczu, szczególnie na Mazowszu i nadal zachmurzenie, ale zdaniem synoptyków już tylko po godzinie 18 pokropi, a potem pojawią się rozpogodzenia i przejaśnienia. O tej porze w Warszawie 17 stopni, w Legionowie 16, tam już pada, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Józefowie i Pruszkowie 15 kresek powyżej zera.
18: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
19: Wieczór w dobrej atmosferze, 6 minut po godzinie 18. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dobry wieczór. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy, tych, którzy w końcu przekroczyli próg domu i mogą zjeść późny obiad albo wczesną kolację. Pozdrawiam także naszego redakcyjnego kolegę Wojciecha One Republic na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania.

ciekawe, jak o tej porze wygląda sytuacja w naszej ukochanej, na razie, drodzy Państwo, stolicy. Mam bardzo dobre wieści. Aktualnie brak utrudnień w Warszawie. Jeździmy swobodnie, spokojnie i przepisowo. A jeżeli chodzi natomiast o dojazdy na przykład centrum Warszawy do Marek, to o tej porze zajmie nam to 38 minut. Do Otwocka 34, do Konstancina 38. Na przykład jak myślimy o tym, żeby wyruszyć w kierunku Pruszkowa, to 28 minut, a Łomianek 35 minut. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych. Spieszcie się, kochani, powoli.

0: 21 minut po godzinie 18, czas na dobre słowo Ojca Świętego. Zachęcam także do odwiedzenia naszej strony radiowarszawa.pl.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 24 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, Duch Zmartwychwstałego nie zostaje wylany tylko raz, lecz jest udzielany nieustannie. Tak jak Eucharystia jest żywą obecnością Chrystusa, który nieustannie nas karmi, tak Duch Święty wyciska w nas swoje znamie w chrzcie, który czyni nas chrześcijanami, w bierzmowaniu, które czyni nas świadkami, oraz w sakramencie święceń, który ustanawia nas szafarzami i pasterzami dla ludu Bożego. W każdym sakramencie On jest dator munerum, czyli dawcą darów, źródłem świętości, które pomnaża dary i charyzmaty w modlitwie, uczynkach miłosierdzia i zgłębianiu Słowa Bożego. Jak naucza apostoł, w każdym zaś przejawia się Duch dla wspólnego dobra. Właśnie dlatego jesteśmy Kościołem, jednym ciałem, które żyje Bogiem i służy światu. Dzięki Duchowi Świętemu możemy nieść wszystkim prawdziwy pokój i prawdę, która zbawia, czyli samego Chrystusa Pana. Najdrożsi, z żarliwym sercem módlmy się dzisiaj, aby Duch Zmartwychwstałego wybawił nas od zła, wojny, którą zwycięża nie supermocarstwo, lecz wszechmoc miłości. Módlmy się, aby uwolnił ludzkość od nędzy, która zostaje przezwyciężona nie przez niezmierzone bogactwo, lecz przez niewyczerpany dar. Prośmy Go, aby uleczył nas z plagi grzechu przez odkupienie ogłoszone wszystkim narodom w imię Jezusa. To właśnie ta łaska, która wlewa w apostołów odwagę, niech napełni nią również nas, dziś i zawsze, za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Pewnie, że tak. Za 25 minut przywitamy godzinę 19. Tak się zastanawiam, czy nasz kochany Justin również weźmie udział choćby na trybunach, choćby udowadniając po raz kolejny swój talent muzyczny w Mistrzostwach Świata, a może właśnie będzie można go spotkać. Jeżeli chodzi o mecze, to Meksyk dziś, można powiedzieć, no takim uśmiechem zareaguje na tych wszystkich kibiców, którzy już nie mogą doczekać się. Zastanawiam się, jak to wygląda w domu, prawda? Ja tylko dodam, że tak, jedni czekają na Mistrzostwa Świata, ale jest drużyna, która nadal gra. Jest drużyna. Reprezentacja Polski nie pojechała, ale na przykład jutro o godzinie 18:30 swój kolejny mecz będzie rozgrywała drużyna, która nazywa się Sulejówek Wiktoria. Są tacy, którzy po prostu grają do końca. Z drugiej strony serce troszeczkę uciska, bo widzę, że na przykład w mistrzostwach wezmą udział Czesi, piłkarze z Korei Południowej. Szkoda troszeczkę tych naszych reprezentantów, prawda? Ale ja to jestem taka dziewczyna empatyczna, dlatego tak do tego tematu podchodzę. Pozdrawiamy serdecznie naszych kibiców, a szczególnie pana Marcina z Bemowa, panią Janinę Starchomina i również pana Feliksa Warszawa Wesoła. O, pozdrawiamy serdecznie. Natalia Kugulska na antenie Radia Warszawa.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: 47 minut po godzinie 18. Mam tutaj pytanie od naszego radiosłuchacza. Bardzo dziękuję za to pytanie, za taką czujność. Czy to w końcu prawda, czy to jest tylko fake, że drużyna Haiti na swoich koszulkach ma flagę biało-czerwoną? Jedni mówią, że to jest prawda, inni, że nieprawda. A są też i tacy, którzy po prostu mówią, przecież tam byli Polacy właśnie na Haiti, tam walczyli wspólnie o niepodległość tego narodu. Być może to jest wyraz wdzięczności. Jeżeli nawet to jest fake, to dzięki temu dowiedzieliśmy się, że nawet tam Polacy pomagali temu narodowi w tym, by uzyskać niepodległość, tak, i ochronić swoją suwerenność, co jest no, bardzo ważne, bardzo istotne i bardzo piękne. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś jeszcze chce napisać intencje do dzisiejszego różańca, to można to zrobić również za pośrednictwem strony internetowej www.radiowarszawa.com.pl. Zastanawiałam się, czy Justin Bieber jest obecny na ceremonii, będzie widoczny w czasie mundialu. No ciekawe, czy Taylor Swift po tej fali krytyki pokaże się szerszej publiczności podczas tak ważnej imprezy sportowej.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
2: ksiądz Michał Sztreja,
3: Magdalena
4: i Artur.
1: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy w parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Sporo wiedzą na temat darów Ducha Świętego i o tym m.in. powiedzą słuchaczom Radia Warszawa, a także o tym, że uroczyście świętują 200 lat żywego różańca. Szczegóły o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
5: Pozdrawiamy!
6: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
7: Każdą niedzielę o godzinie 17.05.
6: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
7: Zapraszają
6: Jerzy Głuszyk
7: i Maciek Świątek.
8: Czy złość zawsze niszczy?
9: A czy miłość zawsze pomaga?
8: O tym, jak budować więź w rodzinie
9: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
8: porozmawiamy jutro o 22:00.
9: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
8: Marcin Wnoszyński.
9: Zapraszamy!
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci, co polscy eksperci odkryli na Wołyniu i co chcą ukryć rząd Donalda Tuska oraz koalicja 13 grudnia. Czy banderowska piąta kolumna w Polsce to tylko publicystyczny wymysł? Polecam Sieci, Marcin Wikło.
11: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
0: Po reklamie.
1: Minęła godzina 19.
12: Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
13: Szósty dzień pielgrzymki papieża do Hiszpanii. Leon XIV poleciał na Wyspy Kanaryjskie. Ludzka godność nie ma paszportu i nie traci swojej wartości po przekroczeniu granicy, powiedział Ojciec Święty podczas spotkania z migrantami. Papież mianował księdza Przemysława Szulca biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV rozpoczął trzeci etap wizyty apostolskiej w Hiszpanii. Papież udał się na Gran Canaria. Jest to wyspa, przez którą drogą morską do Europy przybywa najwięcej migrantów z Afryki.
14: Esa isla, pequeña en extensión, pero grande en humanidad.
15: Ta wyspa, niewielka pod względem powierzchni, ale wielka pod względem człowieczeństwa, widziała, jak przybywały do niej tysiące osób, wyrwanych ze swojej ziemi i powierzonych kruchości łodzi typu kajuko. Są tutaj ludzie uratowani z morza i martwe ciała wyłowione z wody. Dlatego następca Piotra nie może odwrócić się od tych nabrzeży. Kościół nie może odwrócić się od tych wód, ani od żadnego miejsca, gdzie głód, pragnienie, przemoc, lęk czy wygnanie nadal ranią ludzką godność.
13: Papież spotkał się z migrantami oraz osobami zaangażowanymi w ich przyjmowanie i wspieranie. Wysłuchał świadectwa tych, którzy przemierzyli morze w małych łódkach w poszukiwaniu lepszego życia oraz tych, którzy im pomagają.
16: Durante estos años, junto a mi equipo,
17: w ciągu tych lat razem z moim zespołem uratowałem ponad 20 tysięcy osób. To liczba, która boli i której nie da się zapomnieć. Wszyscy znamy obraz Wysp Kanaryjskich za dnia, ale nocą wygląda to zupełnie inaczej.
13: W przemówieniu do migrantów Leon XIV przypomniał, że obok prawa do szukania schronienia istnieje także prawo do pozostania we własnym kraju w warunkach pokoju, bezpieczeństwa i godnego życia. Podkreślił, że ludzka godność nie ma paszportu i nie traci swojej wartości po przekroczeniu granicy.
14: No basta gestionar llegadas, distribuir cifras.
15: Nie wystarczy zarządzać przybywającymi, operować statystykami, wzmacniać granice czy opłakiwać śmierć, gdy już do niej doszło. Każda łódź, która przybywa, niesie nie tylko migrantów. Niesie ze sobą pytanie, jaki świat zbudowaliśmy, skoro tak wielu braci musi ocierać się o śmierć, aby szukać życia. Godność ludzka domaga się legalnych i bezpiecznych dróg ratowania i pomocy, rzeczywistej współpracy w walce z handlarzami ludźmi, skutecznej ochrony ofiar, rzetelnych procesów przyjmowania i integracji, oraz polityki, która pozwoli każdej osobie żyć godnie na własnej ziemi.
14: Politykas que permita na cada persona vivir con dignidad en su propia tierra.
13: Diecezja pelplińska ma nowego biskupa pomocniczego. Został nim proboszcz parafii świętego Wawrzyńca w Przysiersku ksiądz Przemysław Schulz. Nowy biskup święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 2003 roku. W latach 2006-2012 odbył studia doktoranckie z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był też diecezjalnym moderatorem ruchu
2: Świat. Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Synoptycy zapowiadali, obiecywali, że będzie padać. Wiemy, że nasi radiosłuchacze zresztą modlili się o ten deszcz. I tak na Mazowszu być dziś powinno, ale w Pruszkowie o tej porze już jest niebo rozpogodzone i 15 stopni. 16 stopni o tej porze w Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim tyle samo, w Otwocku, w Wołominie 17 kresek powyżej zera, a w Mińsku Mazowieckim po 20 będzie deszczowo, tam 14 stopni, a temperatura spadnie do 10. Sześć minut po godzinie 19:00, wieczór w dobrej atmosferze. Cieszę się, że Państwo są z nami. Mówiłam o późnym obiedzie, a może to będzie właśnie wczesna kolacja w naszym towarzystwie. I nurt muzyki chrześcijańskiej, zagranicznej otworzy tę godzinę u nas. News Voice na 106.2 FM, FF Pietrzak. Dzień dobry, zapraszam.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 19. Dopiero teraz przypomniałam sobie, że wszystkie zorganizowane wydarzenia o różnych porach będą miały silną konkurencję w postaci oczywiście spotkań i zmagań piłkarskich, ale o tym spotkaniu, na które już teraz Państwa zapraszam, warto powiedzieć. Wybieramy się 16 czerwca o godzinie 19 do Sulejówka, Kino Teatr Kurtyna o godzinie 19. Przykład, a nie wykład. Inspiracje do relacji małżeńskich i rodzicielskich. Pierwszą część tego wydarzenia poprowadzą terapeuci Iga i Konrad Grzybowscy, znani, lubiani, cenieni, nie tylko terapeuci, ale także rodzice czworga dzieci w ramach cyklu Rozmowy Wiarygodne. Drodzy Państwo, jak ktoś z naszych radiosłuchaczy chciałby wybrać się na to spotkanie, to oczywiście wstęp jest bezpłatny. Warto tylko odebrać właśnie w kinie Kurtyna wejściówkę, zaproszenie, bilet, żeby w ten sposób, można powiedzieć, zabukować sobie miejsce, siedzący. Start godzina 19, ale też tradycyjnie o godzinie 18 można wziąć udział w Eucharystii. Zapraszamy serdecznie i gorąco uśmiecham się z myślą o tym spotkaniu, ponieważ mam przed sobą właśnie zdjęcie bohaterów tego najbliższego wtorkowego wydarzenia.

0: Pink i Traj na antenie Radia Warszawa, 21 minut po godzinie 19. Za moment kolejne dylematy związane z rodzicielstwem. Dziś o tym, czy dzieci mają jakąkolwiek przestrzeń wolną od dorosłych. Zdarza się tak, że nasi radiosłuchacze polecają mi swoich ulubionych ekspertów, specjalistów, pedagogów, familiologów. Można do mnie napisać efie@radiowarszawa.com.pl. Za wszystkie Państwa sugestie bardzo dziękuję.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
0: Doktor Sabina Zalewska, psycholog, pedagog, Katedra Psychologii, Akademia Finansów i Biznesu w Wisztule. Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I wracamy tutaj do sympatycznego gościa, tak, Jaspera Jule, który powiedział również: moim zdaniem największą stratą dzieci w ostatnim 30-leciu jest fakt, że nie istnieje dla nich żadna przestrzeń wolna od dorosłych. Nie ma już drzewa na podwórku, gdzie mogłyby przebywać same. Dawniej dzieci kształtowały swoje kompetencje społeczne w zabawie i komunikacji z innymi dziećmi. Prawda.
3: Prawda poza jedną przestrzenią, czyli? Ale bardzo groźną według mnie. Przestrzenią internetową.
0: A właśnie.
3: Tam są fora, są grupy, zwłaszcza jak już jest klasa, jak jest jakaś grupa społeczna, gdzie nie wpuszcza się dorosłych. Ale tam niestety działa hejt, działa niszczenie, działa brak kontroli i te grupy nawet jak się zamkną z jakichś powodów, bo dorosły na przykład się dowie, to wyrastają następne. To jest takie wirtualne podwórka. Mój kolega napisał pracę o wirtualnych podwórkach, które zastąpiły właśnie te podwórka, o których mówi Jule. A na tych podwórkach, na tych placach, tam gdzie nie było rodziców, naprawdę tworzyły się prawdziwe wytwórnie relacji, umiejętności, kompetencji społecznych.
0: Grupy, paczki, tak?
3: Dokładnie. Taką jedyną przestrzenią, która według mnie została w tym, o tym charakterze, jest harcerstwo. Tam nadal się to tworzy, nadal można to kształtować, ale nie ma żadnej innej przestrzeni. No, poza tymi wirtualnymi podwórkami, o których mówiłam, ale one wcale nie kształtują umiejętności miękkich pozytywnie. Tylko negatywnie, idą w negatywną stronę. Takie mam doświadczenie szkolne.
0: Przypomniało mi się, jak synek naszych przyjaciół wrócił z obozu, ja go odebrałam z obozu harcerskiego, pomyślałam sobie, no tak, pewnie byli w lesie, nie mieli codziennie kotletów, rosołu, tak, to ja mu przygotuję taki obiad, pewnie nie miał tych niezdrowych, niestety różnych przekąsek, też dzieci kupimy, tak, jak Michał wraca. On mówi, ciocia, ale my te wszystkie chipsy dzisiaj i chrupki mieliśmy, to się tym nie przejmuj. Tyle, że musieliśmy zbudować swoje łóżka, prycze, tak? Namiot, ognisko, mieliśmy dyżury. Ale te przekąski to były nawet w lesie, więc ja mówię, to nawet harcerstwo widzę. Rozwija się w tym kierunku, tak? Tym, co jest popularne dzisiaj takie. Więc też zauważyłam, że młodzież, która była w harcerstwie, nie miała problemu na przykład z tymi punktami, żeby zdobyć tak wolontariat, tak? Inne dzieci powinny szukać tego. Tu miałyśmy akcję, o, tu jeszcze zdobyłyśmy punkty. Natomiast pamiętam słowa mojego syna, który był zaskoczony, mówił, że jako wolontariat, jak mogę mama za to wziąć punktę? Przecież wolontariat to wolontariat.
3: Z jednej strony tak, a z drugiej strony, gdyby nie było to nagradzane, nie byłoby zachęty w postaci punktów, to nie wiadomo, czy dzieci robiłyby coś na rzecz, zdobywały te umiejętności, robiły na rzecz innych. Tak mi się wydaje. Więc takie poczucie, i wolontariant też wyrabia to poczucie sprawczości.
0: Tak, że znowu wracamy do tego.
3: Tak, że ja mogę coś zrobić na rzecz innych i to będzie coś dobrego. To jest naprawdę, zmienia człowieka. Miałam taką akcję kiedyś, dawno, dawno temu ze studentami i widziałam, jak oni się zmieniają. Kiedy robili coś dobrego na rzecz dziecka, które tylko mogło się uśmiechnąć i w ten sposób podziękować, bo było przykute do łóżka, tak. Ale robiło, a oni się zmieniali. Ci, którzy dawali, a nie to, które brało.
0: Tak się zastanawiam, bo i podczas targów wydawców katolickich i czasami drogą mailową otrzymuję takie pytania, czy nie warto kiedyś zorganizować takiego poradnictwa, bo oprócz tego, że tutaj dzięki naszym ekspertom, moim ekspertom, tak, którzy są, myślę, że także bliscy słuchaczom Radia Warszawa, możemy odpowiadać na Państwa pytania, wątpliwości, to wiem, że są też tacy rodzice, a nawet dziadkowie, którzy sugerowali albo pytali, czy kiedyś istniałaby taka możliwość, żeby spotkać się w realu, tak? Czyli spojrzeć sobie w oczy albo podziękować. Dziękuję także tym wszystkim naszym radiosłuchaczom, którzy proponują mi albo tematy, prawda? albo nawet kogoś mądrego, kto może tutaj zasiąść w naszym studiu przy Floriańskiej 3 naprzeciwko mnie i odpowiedzieć na te pytania. Bardzo serdecznie dziękuję także za Państwa wsparcie i modlitewne, i finansowe na rzecz działalności i funkcjonowania Radia Warszawa. Szczegóły na ten temat na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl. Pani doktor, oczywiście Sabinie Zalewskiej, bardzo dziękuję, że już od tylu lat odwiedza nasze studio i cierpliwie wysłuchuje moich, naszych pytań. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Za 25 minut godzina 20. Drodzy Państwo, pozdrawiamy o tej porze sposób szczególny wiernych z parafii świętego Barnaby, bo dziś wspomnienie świętego Barnaby apostoła. Wspaniała parafia, znam niektórych wiernych. Kochani, wszystkiego dobrego życzymy, Bożego błogosławieństwa. Może teraz w związku z tym, że coraz bliżej informacji na temat, uwaga, piłki nożnej sportu, to ja tylko dodam, że będzie miała miejsce 29. parafiada Archidiecezji Warszawskiej i to będą finały piłkarskiej Ligi Ministrantów już 13 czerwca od 9 do 14.30. I gdzie, jak Państwo myślą? Gdzie trenował Robert Lewandowski? Oczywiście w Zniczu Pruszków i tam właśnie odbędą się te finały, z czego bardzo, bardzo się cieszymy. Pewnie Państwo mają też swoich ulubieńców i faworytów. Na razie pozdrawiamy tych wszystkich, którzy dobrnęli aż tak daleko. I być może to dla nich również będzie spełnienie marzeń, a może początek kariery albo powołania. Tylu piłkarzy przecież w ten sposób, jaki gra, fair play, mówi także o chrześcijańskich wartościach i o Chrystusie. Spełnienia marzeń życzymy, a teraz o innym śnie zupełnie, w wykonaniu zespołu ABBA.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Za 11 minut przywitamy godzinę 20. Drodzy Państwo, ja mówię o tym, co w najbliższym czasie, to może to jest ważne również wydarzenie, bo ruszyły zapisy na letnią odsłonę leśnej triady biegowej Szlak Lata, która odbędzie się 13 czerwca w Lesie Kabackim. To jest trasa taka malownicza, prawda? Szlak, myślę, że no tak średnio wymagający i to jest propozycja przede wszystkim, jak mówią organizatorzy, dla początkujących i doświadczonych biegaczy. Będą też biegi towarzyszące dla dzieci. Udział jest bezpłatny. No jak może dzisiaj zacznę trenować, to dam radę. Liczba miejsc ograniczona. Warto się zapisać online wszystkim, którzy podejmą takie wyzwanie. Gratuluję już teraz.

0: a w studiu obok jest już redaktor Mariusz Dorot i jego gość, dr Roman Biskupski z Mazowieckiej Akademii Seniora. Szczegóły już za kilka chwil.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: I co? Obiecywano, że o tej porze będzie padać na Mazowszu, ale jak na razie tylko w Pruszkowie i w Legionowie jest deszczowo, w Warszawie jest całkiem ładnie, chociaż synoptycy twierdzą, że około 20:30 może jeszcze zachmurzyć się i popadać. 16 stopni o tej porze na termometrach w stolicy, temperatura w nocy spadnie do plus 10 stopni, w Legionowie 15, w Józefowie, Otwocku 16, Kresek powyżej zera, wiatr nam o tej porze raczej nie dokucza.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu.
7: Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu.
6: Tak, podobno jesteśmy na antenie, ale Ewo, ja nie mam włączonego mikrofonu numer
8: jeden. Jest numer jeden. Bardzo dziękuję. Mariusz Dorot przed mikrofonem, a to oznacza, że rozpoczynamy audycję jeszcze nie teraz. A naszym gościem jest dr Roman Biskupski. Dzień dobry, dobry wieczór.
7: Dzień dobry, witam, dobry wieczór, panie redaktorze.
8: I to, szanowni państwo, to nie tylko przewodniczący jednej z pierwszych w Polsce Rad Seniorów w Legionowie, ale także współtwórca, chyba mogę powiedzieć, Mazowieckiego Środowiska Rad Seniorów, założycieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, no i wieloletni animator polityki społecznej, senioralnej?
7: Tak można powiedzieć, praktycznie 20-letni, jak tylko żeśmy założyli pierwsze stowarzyszenie, w 2006 roku utworzyliśmy Uniwersytet Trzeciego Wieku i tak dalej poleciało.
8: Dzisiaj chciałbym zainspirować i siebie, i naszych radiosłuchaczy do tego, do sprawczości. To znaczy, wydaje mi się, że coraz chętniej, coraz odważniej seniorzy mówią o tym, że mają chęć współtworzyć to nasze lokalne środowisko. Mają chęć mieć wpływ na swoje miasto, na swoje sąsiedztwo, wreszcie na swoją przyszłość i jakość swojego życia.
7: I to jest wielki, podstawowy cel w ogóle polityki senioralnej w całym kraju, ponieważ my stanowimy ponad 9 milionów jako emeryci, renciści, ale osoby po 65 roku życia stanowimy ogromną masę, bardzo zróżnicowaną z tego względu, że i politycznie, i społecznie, i na emeryturze mamy wiele cech takich, które powinniśmy wykorzystywać, ale nie zawsze wszystkim się chce. Dlatego ta sprawczość, o której pan redaktor powiedział, jest jednym z podstawowych elementów, a ja zawsze mówię, że najbardziej chętnie współpracuje się z seniorami, osobami starszymi, wtedy, kiedy im się chce. Tak jak pan redaktor zaawizował, że jeżeli już mają, zdali sobie sprawę, że obrobili wszystkie działki, posprzątali mieszkania i tak dalej, mając ten potencjał, nam chodzi jako animatorom i pan redaktor też w tym procesie uczestniczy, żeby ich zmotywować do tego, żeby nie siedzieli w domu.
8: A proszę mi powiedzieć, może w tej części byśmy taki nakreślili kontekst naszego tematu. Kiedy po raz pierwszy pojawił się pomysł tworzenia Rad Seniorów w kontekście właśnie samorządu?
7: Powiem tak, że w działalności samorządowej, samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego jest wiele społecznych rad, które mają ogromne znaczenie w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Jest to na przykład przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie społeczna rada, która decyduje w bardzo ważnych sprawach finansowych. Druga rada funkcjonuje przy powiatowych urzędach pracy, też społeczna, składająca się z przedstawicieli jedna i druga organizacji pozarządowych, które kierują swoich najlepszych przedstawicieli po to, żeby po pierwsze poznać te PCPR-y Urząd Pracy, tam gdzie możemy skorzystać jako przedstawiciele organizacji pozarządowych i przy okazji kreatorzy polityki senioralnej w swoich gminach, bo tam jest dużo pieniędzy. Jeżeli chodzi o osoby starsze, to przecież każdy z nas ma przynajmniej po dwie choroby, albo krążenia i ruchowe i wiele innych, prawda? A o możliwości wsparcia nas po 60, to jest, no na przykład Amazonki, to są pieniądze ulokowane w powiatowych centrach pomocy rodzinie i tam są niemałe pieniądze, ale my jako seniorzy nie zawsze o tym wiemy i nie wiemy, że musimy współpracować z nimi i tak dalej.
8: Czyli taki sukces rady, też odwołując się do tych pierwszych rad na Mazowszu, to po pierwsze to, że seniorzy mają własną reprezentację.
7: Tak.
8: Że seniorzy mają pomysły na to, co można usprawnić, ulepszyć w takim lokalnym życiu.
7: Tak, my jako animatorzy, czyli przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, gminnych rad seniorów, powiatowych rad seniorów, czy wojewódzkiej rady seniorów, której też jestem wiceprzewodniczącym, my dajemy tylko, pokazujemy dobre praktyki, które funkcjonują, no na przykład w Zielonce, w Legionowie i w wielu innych gminach, pokazujemy im, że można inaczej, że niekoniecznie trzeba z pilotem się siedzieć na wersalce i przerzucać kanały, ale można również pokazać swoje umiejętności w stosunku do organizowania różnych przedsięwzięć, skupiających nie tylko dla siebie, ale również dla innych, bo mamy bardzo wiele fajnych, niewykorzystanych doświadczeń.
8: A czy samorząd w pana przypadku, sięgając do tych początków, kiedy tworzył pan Radę Seniorów, Miejską Radę Seniorów, czy od początku samorząd był przekonany do tego pomysłu, że tak, faktycznie seniorzy potrzebują własnej reprezentacji?
7: Chcę powiedzieć, że to, jeżeli przyjmiemy, że w Polsce mamy około 2,5 tysiąca gmin, to nasza gmina Legionowo i ja, moja osoba trafiła na prezydenta, który był bardzo pragmatyczny. I kiedy w 2011 roku przyszedłem do niego i powiedziałem, że panie prezydencie, jest możliwość, a żebyśmy powołali Miejską Radę Seniorów, on się nie zastanawiał, tylko mówi, dobrze, przedstawcie swoje propozycje, dokumenty, plany i nie było wtedy artykułu jeszcze w ustawie o samorządzie gminnym o Radach Seniorów, tylko na podstawie zarządzenia powołał tą instytucję u nas w Legionowie.
8: No dobrze, ja sobie wyobrażam, że taka Rada Seniorów jest na takiej płaszczyźnie partnerskiej.
7: Tak, więc
8: co to oznacza?
7: To jest klucz w ogóle funkcjonowania nas jako seniorów w gminach, a Rada Seniorów, jeżeli trafi na samorząd, bez samorządu praktycznie nie istnieje. Rada Seniorów to jest taki sejmik miejscowy i on jest bardzo zróżnicowany. Wczoraj na przykład prowadziłem spotkanie w jednej z gmin, która ma 3,5 tysiąca mieszkańców i 30 sołectw. Druga gmina, 30 sołectw i około tam 30% seniorów 60+. Gmina Garwolin, w której miałem przyjemność spotkać się z kierownictwem gminy, wójtem, jeszcze inaczej, bo tam jest 12 tysięcy mieszkańców, około 29 gmin i 60% mieszkańców to są osoby 60+. To jest ewenement, z którym się spotykałem pierwszy raz. A z drugiej strony mamy Warszawę, w której dzielnice są ogromne i w ogóle nieporównywalne, prawda? Czy takie miasta jak Wyszków, Legionowo, Nowy Dwór i tak dalej, które mają po 50-40 tysięcy mieszkańców. Ale kluczem do działalności i naszego wsparcia jest samorząd. Dlatego ja preferuję, żeby do Rady Seniorów wstępowały osoby, które znają swojego partnera, czyli gminę, czyli samorząd, czyli jak się tworzy budżet, czym się zajmuje samorząd i tak dalej, bo jeżeli to są osoby z ulicy, przepraszam za wyrażenie, to wtedy są same kłopoty.
8: Czy Rady Seniorów naprawdę coś zmieniają? I jak najprościej to wyjaśnić, czym zajmuje się taka Rada Seniorów? O tym porozmawiamy w drugiej części naszego spotkania, a zaczniemy od pytania po tylu latach działalności, z czego jest pan najbardziej dumny? A naszym gościem jest dr Roman Biskupski. Za chwilę do państwa wrócimy.
3: Jeszcze

0: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
1: A naszym gościem jest dr Roman Biskupski, Mazowiecka Akademia Seniora. Po tylu latach działalności, z czego jest pan najbardziej dumny?
2: Najbardziej dumny, panie redaktorze, jestem z tego, że udało mi się dowiedzieć, co w Legionowie jest grupa osób 60+, to jest 13 tysięcy osób, czyli dość duża grupa. Żeby wyjść im naprzeciw i żeby nie robić działań tylko dlatego, żeby je robić, ale żeby te działania wynikały z diagnozy potrzeb naszych legionowskich seniorów. My, jako Legionowska Rada Seniorów, głównie nasze stowarzyszenie, pozyskało duże pieniądze z funduszy norweskich, ażeby przez rok czasu spotykać się z wszystkimi organizacjami senioralnymi i instytucjami działające na rzecz seniorów, czyli policja, ośrodki zdrowia i tam, gdzie jesteśmy często, i zbudowaliśmy diagnozę profesjonalną na 50 stronicach, która wynikała z potrzeb tego, co ludzie chcą na osiedlach, w domach komunalnych i wszystkich innych miejscach, tak? I tą diagnozę my w tej chwili realizujemy i ona spowodowała, że w wyniku jej powstała strategia działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+. I też dokument bardzo konkretny, profesjonalny na 50 stronicach, a na lata. Pierwsza strategia była 15-20, druga 22-26 i w tej chwili przygotowujemy kolejną strategię. W tej strategii ta diagnoza jest realizowana w postaci konkretnych działań i tą strategię położyliśmy na stół Radzie Miasta i ona tą strategię przyjęła w formie uchwały, czyli zobowiązała władze administracyjne prezydenta do jej realizowania. Ale najważniejsze jest to i największy sukces, że tam są pieniądze na realizację tych potrzeb, które wynikały z diagnozy seniorów.
1: I tym między innymi zajmuje się też Rada?
2: Tak,
1: Miejska
2: oczywiście.
1: Rada Seniorów.
2: Miejska Rada Seniorów nadzoruje to działanie, kontroluje, sprawdza. Co roku Urząd Miasta, pan prezydent, w tej uchwale zostało Rady Miasta zapisane, że przedstawia sprawozdanie roczne z tego, co wynika ze strategii, prawda? I jest to pewien cykl, że coś nam nie ucieknie. Oczywiście może coś się nie udać w tym roku, to przechodzi na rok następny. Ale seniorzy mają informację na koniec każdego roku, co zostało zrobione i jak zostały zrealizowane ich zamierzenia, plany i to, co im się, to, co wymyślili przez ten rok czasu współpracy w ramach budowania tej strategii.
1: To jakie sprawy mieszkańców 60+ seniorów powinny trafić do Rady, do Miejskiej Rady Seniorów?
2: Dyplomatycznie mogę powiedzieć, że powinny trafić wszystkie te sprawy, które interesują seniorów, ale przez ten rok czasu na różnych warsztatach omawialiśmy i można by powiedzieć tak, że są to strategia obejmuje sprawy zdrowia seniorów, bo to jest najważniejsze po 60, sprawy dotyczące sportu i rekreacji, prawda? I już kwestie dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, czyli udziału seniorów w funkcjonowaniu samorządu i współpracy z samorządem. Zgodnie z ustawą Rada Seniorów nie ma osobowości prawnej, ale myśmy poszli w tym kierunku, że rejestrujemy u starosty Rady Seniorów jako stowarzyszenia zwykłe. I te stowarzyszenia zwykłe, czyli Rada Seniorów Miasta Legionowo, czy Miasta Zielonki, jest zarejestrowana u starosty, bo starosta rejestruje stowarzyszenia zwykłe i to jest stowarzyszenie, które może pozyskiwać pieniądze na swoją działalność.
1: To jak odróżnić Miejską Radę Seniorów od na przykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku, od Klubu Seniora, tak żeby jeszcze bardziej wyjaśnić naszym słuchaczom, mieszkańcom Mazowsza.
2: Rada Seniorów jest jest takim sejmikiem, w cudzysłowie oczywiście bym nazwał, która skupia wokół siebie przedstawicieli wszystkich instytucji senioralnych, czyli Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Emerytów, Klubów Amazonek Niedowidzących itd., itd. I Rada Seniorów ma to wszystko skoordynować i zapraszać na swoje posiedzenia wszystkie organizacje senioralne i stowarzyszenia, które działają na rzecz seniorów, prawda? Bo są takie przecież stowarzyszenia, fundacje i tak dalej. I wtedy jest ta rada, ma tylko wybierać te i formułować te wnioski, które są przekazywane dla burmistrza, prezydenta czy wójta i następnie trafiają do rady gminy, powiatu, do starosty czy do marszałka województwa.
1: Proszę nam podać takie trzy przykłady takich dobrych praktyk, takich spraw, które leżały na stole Miejskiej Rady Seniorów i poszły w ruch, poszły w obieg, jak pracowała ta Rada Seniorów i jakie były owoce tej współpracy z władzą lokalną.
2: Więc takim najlepszym przykładem jest kwestia związana z organizowaniem życia kulturalnego na terenie miasta Legionowo. Drugim takim przykładem, który można tutaj podać, to jest skonsolidowanie całego środowiska wokół Rady środowiska senioralnego wokół Rady Seniorów i sprawozdania, które urząd został zobligowany do przedstawiania tych informacji seniorom i to jest publiczna informacja. Każdy może ją usłyszeć, każdy może ściągnąć ze strony internetowej, ale również karta seniora, którą żeśmy założyli, do której zapisują się przedsiębiorcy i możemy pewnego rodzaju zniżki w różnych instytucjach uzyskiwać. My jako seniorzy, chodząc do fryzjera, chodząc do restauracji i tak dalej, i tak dalej. No i kolejnym takim przykładem, który próbowaliśmy zastosować, to jest tak zwana złota rączka, bo przy seniorzy najwięcej łamią ręce, nogi i mają problemów w domu. Czyli na przykład utworzyliśmy tą złotą rączkę, czyli emeryci, budowlańcy, emeryci,
1: rzemieślnicy
2: generalnie jako grupa. To żeśmy przywieźli z Niemiec, bo tam jest bardzo to rozwinięte. Byliśmy jako Wojewódzka Rada Seniorów właśnie w Skandynawii i w Niemczech. Tam jest to bardzo dobrze rozwinięte i również próbowaliśmy wprowadzić taksówkę dla seniora. Znalazły się pieniądze w gminie, ale tam wyszło nam, próbujemy dalej to zmaterializować, niemniej jednak taksówka dla osób samotnych, dla osób, którym trzeba pomóc i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili rozszerzamy tą taksówkę dla seniora.
1: A jeżeli chodzi o to życie kulturalne, to co? To macie wpływ na repertuar, jaki się pojawia w ofercie miasta czy ośrodków kulturalnych?
2: Wszystkie instytucje kulturalne w mieście Legionowie współpracują ze sobą. Najbardziej dynamicznie robi to Miejski Dom Kultury pod nowym kierownictwem pani Grabiec, ale również Biblioteka Miejska, Biblioteka Powiatowa. To są te instytucje, które mają środki, bo kultura to są pieniądze, a pieniędzy w samorządach jest bardzo mało. Czyli kwestia tutaj osób kierujących tymi ośrodkami kultury, ich kreatywności i współpracy, to jest klucz do tego i jeszcze informacja. Seniorzy zawsze narzekają na brak informacji. I w związku z tym ta informacja dociera i musi docierać do nich we właściwym czasie.
1: Naszym gościem jest dr Roman Biskupski. To nie tylko przewodniczący jednej z pierwszych w Polsce Rad Seniorów w Legionowie, ale także współtwórca Mazowieckiego Środowiska Rad Seniorów, założyciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wieloletni animator polityki senioralnej. Do naszej rozmowy za chwilę wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
1: I dziś również zaprasza dr Roman Biskupski, który z nami jest i przybliża nam temat miejskich rad seniorów. No właśnie, jakie są najczęstsze błędy popełniane przez seniorów i przez samorządy w polityce senioralnej, kiedy myślimy o miejskich radach seniorów?
2: Chcę powiedzieć, że to jest temat może, ale w kilku zdaniach mogę powiedzieć tak. Największym błędem jest zły dobór osób na kandydatów. Da? Dlatego, że bardzo często błędem jest to, że przychodzą albo wstępują do rad seniorów osoby, które chcą mieć w CV kolejną jakąś instytucję, w której działają, prawda? Drugi problem, który występuje, to jest walka liderów, czyli kto jest ważniejszy, czy Rada Seniorów, czy Rada Miast, Gminy, czy przewodnicząca Uniwersytetu i innych organizacji, tak?

0: reprezentują powiedzmy tam 15-20% środowiska, to burmistrz ma robić tak, tak, tak i tak. Oczywiście, że nie da się tego zrobić, dlatego że od początku stwierdziłem, że my jako społeczne rady seniorów możemy tylko dobrze współpracować, współpracując z przede wszystkim z władzą administracyjną, ale również wszystkimi organizacjami senioralnymi. Jest to bardzo trudne zadanie. I takich przykładów jest niewiele, powiem szczerze, a mogę podać przykład jednej z rad, z którą współpracowałem od powiedzmy 8 lat. I ten kolega, który prowadził, zachorował i musiał odejść. Przyszła pani, która właśnie od tego pokroju przewodniczącą została w takim mieście 20-tysięcznym na Mazowszu i ona przyszła i pokazała, że teraz dopiero zaczniemy działać. Panie wójcie, kochany przewodniczący rady i tak dalej. To są ze strony seniorów błędy, tak?
1: Czyli z tej strony potrzebujemy co? Dojrzeć, jakoś uświadomić sobie, czym to jest? Jak
0: to znaczy,
1: do
0: to
1: tego?
0: Się nie da, bo przekwalifikować, osoba po 60, wiemy, panie redaktorze, jest jedyna, najmądrzejsza, wszyscy mają robić tak jak ona, bo ona ma doświadczenie, to mężczyzna czy kobieta nie ma znaczenia. Tych osób, więc dlatego mówię, że to jest najważniejszy problem, dobór osób od samego początku. Czyli byłem teraz na spotkaniu dwa dni temu w jednej z 12-tysięcznych gmin i spotkał z wójtem przewodniczącym i osobami decyzyjnymi w tej gminie i właśnie zwróciłem uwagę i oni potwierdzili, że żeby nie wprowadzać osób konfliktowych do Rady Seniorów, bo to wcześniej czy później się odbije tym. Jeżeli chodzi o plusy, no to Rada Seniorów z punktu widzenia samorządu, ona jest tą instytucją, że reprezentuje środowisko seniorów. Ileś tych procent, który tam jest osób 60+. Ona skupia te problemy i zbiera te problemy, które występują i które działań oczekują ci seniorzy. I ona ma być i wójt, burmistrz musi wiedzieć, że mając Radę Seniorów w gminie, czy w powiecie, czy na poziomie województwa, ale mówimy głównie o gminach, on wie, że ta rada to jest promocja gminy na zewnątrz. Członkowie rady jeżdżą na różnego rodzaju, są zapraszani na konwenty, spotkania, wymianę dobrych praktyk i tak dalej. Dzięki współpracy z sejmikiem i z marszałkiem województwa mazowieckiego udało się zabezpieczyć środki na działanie gminnych rad seniorów, prawda? I tutaj te pieniądze też są na wymianę dobrych praktyk, na szkolenia i tak dalej. Wójt, burmistrz, prezydent wie, że ta Rada Seniorów nie tylko będzie przychodziła po pieniądze, ale sama będzie przynosiła pieniądze. Nasza Miejska Rada Seniorów i ten konglomerat, który myśmy zbudowali w Legionowie, to są setki tysięcy złotych, które dodatkowo spływają do naszego miasta i innych miast na Mazowszu po to, że aktywnie działamy, wiemy, czego chcemy i tak dalej.
1: Najczęstsze błędy popełniane przez samorządy, żeby było sprawiedliwie?
0: Najczęstsze błędy to jest konflikt interesów, czyli niestety spotykamy wójtów, burmistrzów, prezydentów nie spotkałem, którzy uważają, że im rada jest niepotrzebna. To jest błąd decyzyjnych organów. Natomiast przewodniczący rady, niejednokrotnie rady gmin, również uważają, że jeżeli jest rada gminy, to po co im społeczna rada seniorów, tak? A to są jednak duże grupy. Oni uważają, że są radnymi i po co im dodatkowy jakiś organ. I dlatego na przykład dzisiaj byłem na spotkaniu w Senacie, jutro jestem w Urzędzie Rady Ministrów, gdzie chcemy zmienić przepis ustawy, który mówi o tym, że wójt, burmistrz, prezydent ma obowiązek powołania młodzieżowej rady miasta czy gminy. Natomiast jeżeli chodzi o Rady Seniorów, jest zapis, który mówi, że wójt, burmistrz, prezydent może powołać. Właśnie dzisiaj dyskutowaliśmy, jutro będziemy dyskutowali z prawnikami pani minister Okły-Drewnowicz, żeby to może wyrzucić. Jedno słowo, które hamuje nam rozwój Rad Seniorów i mamy nadzieję, że nam poza innymi wieloma sprawami

0: ten, to usunąć dla korzyści, bo wiele rad seniorów się zniechęca, bo jeżeli mają problemy z dogadaniem się, zwykłym ludzkim dogadaniem się, no to przychodzą wójt, burmistrz, prezydent, mówią, no ale po co mi rada, po co mi rada? I mam nadzieję, że ta grupa inicjatywna, która jestem też w zespole ekspertów przy pani minister, także przy Sejmie mamy grupę, powołaliśmy grupę posłów również w tym zakresie, które będziemy starali się eliminować te przeszkody, które są.
1: Gdyby miał pan wskazać jedną rzecz, która najbardziej poprawia jakość życia seniorów w mieście, co by to było?
0: Jeżeli chodzi o to, co poprawia działalność ze strony seniorów, to jest tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, tworzenie grupy, której zależy na to, żeby to miejsce, w którym oni albo się urodzili, albo przyjechali i mieszkają, albo ta ulica, albo ten dom, albo to miejsce, żeby ono było widoczne, żeby ludzie się szanowali, żeby wiedzieli o sobie, że w tej klatce mieszkają tacy i tacy seniorzy, żeby na tej ulicy są osoby, które są samotne, nie mogą wyjść schorowane i tak dalej, żebyśmy my się znali i żebyśmy mogli wyjść, wspierać tych ludzi, którzy nie są sobie w stanie pomóc ze względu na wiek przede wszystkim, bo mają 80, 90 lat i tak dalej, i wyłapanie tych ludzi przy współpracy znowu z ośrodkami pomocy społecznej, PCPR-ami i tak dalej, i wspieranie tych osób, bo my, ci, którzy skończyliśmy 60, 65 lat, zazwyczaj jesteśmy w takiej kondycji zdrowotnej, że i z takim doświadczeniem życiowym, że my możemy jeszcze wiele, wiele lat dobrze funkcjonować i pomagać tym, który w ramach wolontariatu, tam form jest bardzo wiele, ale możemy wesprzeć tych, którzy są, no, ubodzy, nie tylko materialnie, ale również i duchowo, ideowo i są pozostawieni przez rodziny i tak dalej.
1: Twórzmy miejskie gminne rady seniorów, bo warto. A gdyby ktoś potrzebował pomocy, służy dr Roman Biskupski.
0: Tak, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, wbija sobie Mazowiecka Akademia Seniorów Legionowo, czy moje nazwisko i na pewno to wyskoczy. I tam są strony internetowe, ale i telefony, gdzie możemy się spotkać. Ja również mogę przyjechać do państwa i podzielić się dobrymi praktykami.
1: Miasto przyjazne seniorom nie zaczyna się od zajęć ruchowych czy zniżek, zaczyna się od słuchania. I o tym dzisiaj dr Roman Biskupski mówił. Jednym z miejsc, gdzie głos starszych mieszkańców może wybrzmieć, jest Miejska Rada Seniorów, do których zachęcamy, aby tworzyć, aby wspierać zarówno i seniorów, jak i samorządowców. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję państwu, bardzo dziękuję panie redaktorze.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. Jeszcze.

0: warto czasami przetłumaczyć sobie tekst tej piosenki. Jedna chyba z moich ulubionych. Za 15 minut przywitamy godzinę 21. I teraz uwaga, taki apel i pytanie. Czy wierni z parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach opuszczą dzisiejszy mecz Meksyk-RPA i dotrą do Radia Warszawa, by wspólnie z nami, ze słuchaczami Radia Warszawa, pomodlić się o 21.30 na różańcu? Kochani, ja na was czekam.
1: Przystanek Parafia.
2: Serdecznie pozdrawiamy radio słuchaczy, pozdrawia parafia Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Zapraszamy serdecznie do naszych wspólnot parafialnych. Od dzieciaka do osoby dorosłej. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Najmłodsi mogą oczywiście uczestniczyć we wspólnotach chociażby liturgicznych, ministranci, bielanki, ale mamy też bardzo mocno rozkręconą wspólnotę dzieciaków kredkami do nieba. Dzieciaki przygotowują w formie plastycznej zobrazowanie Ewangelii z dnia następnego, z niedzieli, która jest w sobocie, kiedy trwa spotkanie. Gdzieś tam w planach pojawia się założenie oazy dzieci bożych, bo jeszcze takiej nie ma w naszej parafii, ale już powoli jakieś tam szkice się pojawiają na horyzoncie. Zapraszamy młodzież do wspólnoty oazowej. Oczywiście funkcjonują też grupy muzyczne. Odpowiednio dla dzieciaków będzie to schola dziecięca, dla młodzieży schola młodzieżowa i dorośli również znajdą tu swoje miejsce. Małżeństwa mogą szukać swojego duchowego zaplecza, między innymi we wspólnocie w kręgu domowego kościoła. Natomiast mamy też liczne róże różańcowe, począwszy od takich najbardziej zwykłych, standardowych, ale jak najbardziej kochanych róż kół żywego różańca, poprzez róże nauczycielskie, róże mężczyzn, róże rodziców modlących się za dzieci. Także jest w czym wybierać. Zapraszamy.
0: A więcej na ten temat już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.

0: is.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wędołowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci, co polscy eksperci odkryli na Wołyniu i co chcą ukryć rząd Donalda Tuska oraz koalicja 13 grudnia. Czy banderowska piąta kolumna w Polsce to tylko publicystyczny wymysł? Polecam Sieci, Marcin Wikło.
1: Po reklamie.
4: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Radzymin będzie świętował 27. rocznicę wizyty Jana Pawła II. 13 czerwca w 1999 roku papież modlił się na cmentarzu żołnierzy polskich. Tegoroczne obchody przyjmą formułę weekendu papieskiego, a rozpocznie je sobotnia msza święta i rywalizacja sportowa, zapowiada proboszcz sanktuarium świętego Jana Pawła II w Radzyminie, ksiądz Krzysztof Ziółkowski.
5: O godzinie 7 będzie msza święta w sanktuarium świętego Jana Pawła II. I tą mszą świętą rozpoczniemy, powitamy uczestników szóstych Mistrzostw Europy w piłce nożnej, wojowników Maryi. Z tego się ogromnie cieszymy, że dało się zaplanować. Te mistrzostwa będą akurat tego dnia w Radzyminie na stadionie Mazura.
4: O 18 w sobotę rozpocznie się kolejna msza święta, po której przy pomniku Jana Pawła II na cmentarzu zostaną złożone wieńce. W niedzielę natomiast zaplanowano seans w kinie plenerowym.
5: O 21:37 rozpoczniemy projekcję filmu 21:37, bo ten film też jako Radzymin, jako parafia świętego Jana Pawła II i nasi darczyńcy z Polski trochę pomagali w realizacji, więc przypomnimy Jana Pawła II, ale tam też przypomnimy właśnie te wydarzenia, które miały miejsce w Radzyminie.
4: Papieski akcent również w poniedziałek. O godzinie 18 w Muzeum Bitwy Warszawskiej zaplanowano prelekcję Fenomen osoby świętego Jana Pawła II. Organizatorami weekendu papieskiego są radzymińskie parafie, gmina Radzymin oraz Muzeum Bitwy Warszawskiej. A polscy biskupi zakończyli trzydniowe obrady konferencji Episkopatu Polski, które odbyły się w Łomży. W trakcie posiedzenia poruszono wiele ważnych tematów z punktu widzenia funkcjonowania Kościoła. Trwają prace nad powołaniem Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawisk wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Episkopat czeka na nadanie osobowości prawnej tej komisji, wtedy zostaną powołani jej członkowie, mówi przewodniczący arcybiskup Tadeusz Wojda.
6: Kiedy otrzymamy dokument, zatwierdzenie tej komisji ze strony władz państwowych, wtedy będzie można już rozmawiać z ewentualnym kandydatem czy kandydatami na to stanowisko, których w tym momencie poszukujemy. Wtedy będzie otrzymał wszystkie dokumenty po to, żeby się zapoznać i móc ewentualnie podjąć ostateczną decyzję.
4: Biskupi przygotowują się także do wprowadzenia powszechnej katechezy w parafiach. Nie zastąpi ona lekcji religii, ale będzie dopełnieniem liturgicznego i sakramentalnego życia wiernych, podkreślił przewodniczący zespołu roboczego do spraw katechezy parafialnej biskup Artur Ważny.
7: Do tej pory akcent był kładziony na realizowanie programu. Teraz potrzebujemy zrozumieć, że bardziej chodzi o towarzyszenie w procesie rozwoju wiary danemu człowiekowi czy danym osobom we wspólnocie wiary. To jest bardzo ważne, żeby to towarzyszenie było obecne, że ten proces trwa, że on się nie kończy na poszczególnych sakramentach.
4: Biskupi wzięli też udział w obchodach stulecia diecezji łomżyńskiej. Uczestniczyli we mszach świętych w trzech kościołach tego miasta.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: W piątek 12 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która w Warszawie będzie obchodzona także poprzez modlitewne wydarzenie na Powiślu. W sobotę o godzinie 20 na dachu Szarego Domu przy Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się uwielbienie Jezusa Eucharystycznego przygotowane przez siostry Urszulanki. Jak podkreśliła w poranku z Radiem Warszawa siostra Beata Zawiślak, Urszulanka od Serca Jezusa Konającego, kult Serca Jezusa jest coraz silniejszy.
8: W sercu Jezusa po prostu kryje się tajemnica, a wszyscy jesteśmy spragnieni tej tajemnicy. Z drugiej strony wszyscy szukamy źródła, z którego możemy pić.
4: Organizatorzy zapraszają mieszkańców stolicy do wspólnej modlitwy w wyjątkowym miejscu w centrum miasta, które, jak podkreślają, symbolicznie łączy ziemię z niebem.

0: na jasnogórski apel i noc czuwania. Jak każdego 11 dnia miesiąca wraz z rzeszą Twoich czcicieli z różnych krańców Ojczyzny, a nawet całego świata, przychodzi do Ciebie dzisiaj, Maryjo, wspólnota ludu Bożego Kościoła Częstochowskiego. W godzinie jestem, pamiętam, czuwam. Przypominamy sobie Królowo Polski, że jak powiedział święty Jan Paweł II 4 czerwca 1979 roku przed Kościołem świętego Zygmunta w Częstochowie, że jesteśmy diecezją maryjną i mamy służyć Kościołowi w Polsce i w świecie, spełniając wyjątkowe, związane z Jasną Górą posłannictwo. Dlatego też tutaj jesteśmy, aby to posłannictwo jeszcze lepiej zrozumieć i wprowadzać w życie. Mamy świadomość, że wyrazem naszej maryjności, Matko, powinno być najpierw prawdziwe nabożeństwo do Ciebie, które wcale nie mierzy się długością modlitwy czy też wymyślnych praktyk pokutnych, ale polega przede wszystkim na naśladowaniu Twoich cnót. Tego właściwego, miłego Tobie nabożeństwa na nowo chcemy się uczyć i wprowadzać w życie. Dlatego i dziś patrzymy, Maryjo, najpierw na Twoją wiarę i całkowite zawierzenie Panu Bogu, bo przecież błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Tego wieczoru również wraz z Tobą chcemy mówić: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo przecież nie powinniśmy i nie mamy prawa narzekać. I tak naprawdę mamy za co Bogu nieustannie dziękować. Za to, że od zawsze, jako Jego dzieci, jesteśmy w zamyśle kochającego Boga Ojca. Za to, że gdy przez grzech byliśmy nieposłuszni Bogu, Chrystus w swoim miłosierdziu umarł za nas na krzyżu. Za to, że przez dar Chrztu Świętego ciała nasze są świątynią Ducha Świętego, a także za Kościół, który tak jak Ty, Maryjo, jest prawdziwą naszą Matką. Dziś jako Kościół Częstochowski szczególnie pragniemy uwielbiać wraz z Tobą, Maryjo, Pana Boga w darze i za dar Eucharystii i kapłaństwa. Dziękujemy za nowo wyświęconych prezbiterów, księdza Mariusza Gawrona, księdza Macieja Szymczykiewicza oraz księdza Tomasza Trochimiuka, którzy tej nocy podejmą i poprowadzą czuwanie. Nie po to, aby dodawać coś do Twojej chwały, ale aby jeszcze bardziej usłyszeć, że w swoim kapłaństwie mają zrobić wszystko, cokolwiek powie im Twój Syn. A On, Chrystus, do nich i nas wszystkich dziś mówi: idźcie, nie stójcie w miejscu. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. W to ewangelizacyjne i misyjne posłannictwo Kościoła wpisują się również, Maryjo, osoby świeckie, z całym bogactwem swoich talentów i charyzmatów, którzy dziś na ten apel przychodzą, aby Ci, Matko, podziękować za to, że przez serca ojców i braci Paulinów, generała Beniamina, przeora Grzegorza, kustosza Waldemara, przyjęłaś nas na Jasnej Górze, wieczorem w uroczystość Najświętszego Ciała Ekwi Pańskiej. Dziękujemy za 11. już koncert Uwielbienia Ja Jestem, który w tym roku odbył się na Błoniach Jasnogórskich, i oddajemy Ci wszystkie jego duchowe owoce. Dziękujemy za piękny śpiew i adorację Najświętszego Sakramentu, za artystów i wszystkich tych od tej może prostej roboty zakulisowej, za obecność licznie zgromadzonego ludu Bożego, wszystkich stanów pod przewodnictwem naszego księdza arcybiskupa Wacława. To właśnie tu, gdzie codziennie śpiewamy „Jestem, pamiętam, czuwam”, przypominamy sobie najbardziej, że nie jesteśmy sami, że ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam, że zmartwychwstały Pan jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kończąc dziś tradycyjną oktawę Bożego Ciała, pragniemy zatem wyznać ze świętej pamięci papieżem Benedyktem XVI, że nie musimy projektować jakiegoś nowego Kościoła i że tego, czego najbardziej potrzebuje Kościół, to odnowy wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Dlatego, Maryjo, niewiasto Eucharystii, pokornie Cię błagamy, ależ to pokornie, wyproś dla nas i całego Kościoła, u swego Syna, łaskę odnowy wiary w żywą i zbawczą obecność Twojego Syna, zmartwychwstałego Pana, w darze Najświętszej Eucharystii.
1: Dziękujemy księdzu Andrzejowi Kulibergdzie, wikariuszowi biskupiemu do spraw duszpasterskich naszej archidiecezji częstochowskiej, za dzisiejsze rozważania apelowe. Tak jak słyszeliśmy, dziś na Jasnej Górze gościmy pielgrzymów archidiecezji częstochowskiej, którzy zawsze 11 dnia miesiąca przybywają na Jasną Górę, aby podjąć trud nocnego czuwania. W sposób szczególny pragniemy zauważyć pielgrzymów z miejscowości Bąkowa Góra, Zajączki, Krzepice, Iwanowice, Lindów, z parafii Mstów, Janów, Żuław, Złoty Potok, Zrębica oraz Olsztyn, z miejscowości Ręczno, Czarnożyły, z Ostrówka, z parafii Trójcy Przenajświętszej, z miejscowości Czernice, Chrzanowice, Kamieńsk, Radomsko, Borowie, z Wielunia, z Poczesnej, z Białej, Raszyna, Naramic, Bożykowa, z Woli Krzysztoporskiej, Bogdanowa i Milejówka, Kiełczygłowa, z Myszkowa, Będusza, z Jaworznika. Są wśród nas także pielgrzymi z Pułtuska, z archidiecezji poznańskiej, z miejscowości Wschowa, Śmigiel, Leszno, a także grupa osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz pracownicy Caritas diecezji sandomierskiej. Są uczniowie zespołu szkół specjalnych z miejscowości Grajewo, pielgrzymi z miejscowości Poleszewo, a także z Austrii oraz Węgier. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy jak każdego dnia naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława, Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Łąkowskim. Polecamy jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przorem Grzegorzem Prusem. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkie osoby chore, cierpiące. Prosimy za naszą umiłowaną ojczyznę, za wszystkich rodaków rozsianych po całym świecie. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze, w modlitwie apelowej. Polecamy dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, odmawiając tajemnicę szczęści światła, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
8: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księdza Andrzeja prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojcze.

0: Ewangelię na dzień jutrzejszy skomentuje ksiądz Mariusz Kowalski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
2: Miłość to otwartość na ukochanego bądź ukochaną, gotowość do poświęceń, chęć przebywania z ukochaną osobą, to otwarte zaproszenia do bycia razem, to bardzo szeroko rozumiana bezwarunkowość. Miłość Boga do człowieka objawiła się w stworzeniu człowieka. Bóg z miłości do człowieka obdarował go światem, powoływał go do wielu rzeczy, o czym mówi na wielu stronicach Pismo Święte i o czym ty i ja przekonaliśmy się z pewnością nie raz, będąc powołanymi przez Boga. Miłość Boga do człowieka to odpuszczenie grzechów, to odkupienie i zbawienie dzięki ofierze Chrystusa. Na końcu to życie wieczne w niebie, w zjednoczeniu z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I jeszcze jedna miłość. Miłość człowieka do Boga. Objawia się w odpowiedzi na powołanie, w odpowiedzi na codzienne zaproszenie do życia, do pracy, do nauki, każdego dnia wchodząc na drogę nawrócenia, tę drogę zmieniania siebie, swojego stylu, rezygnowania z egoistycznej logiki, przechodzenia na logikę Boga. Pokazujemy Bogu, że Go kochamy. Wiara w Boga to miłość do Boga. Zaufanie do Boga to miłość do Boga. Jezus, który nas kocha, uczy, jaki jest Ojciec. Pokazuje nam największą tajemnicę świata, tajemnicę miłości. Wyjaśnia Tobie i mi, bez względu na to, czym się zajmujemy, ile zarabiamy, w czym chodzimy ubrani, jak bardzo jesteśmy kochani przez Boga. Kochający Jezus umacnia Ciebie i mnie w chwilach największych trudności. Pociesza w naszych smutkach. Daje ukojenie sercom zranionym, swoim gorejącym sercem. Kiedy ból rozrywa Ci serce, kiedy człowiek zawodzi, do kogo pójdziesz? Idź do Jezusa. Jezus, umierając za Ciebie i za mnie, ten Jezus sprawiedliwy, który umiera za grzeszników, takich jak my, ten Jezus Bóg, który umiera za ludzi, to Jezus kochający, który umiera za kochanych. Doświadczając miłości Jezusa, doświadczamy czegoś, co możemy określić Bożą lekkością. W życiu codziennym jest wiele upokorzeń, ciężarów, sytuacji nie do zrozumienia. A spotkanie z Jezusem, który mówi jedno: kocham, daje pokój, lekkość, nowość, nadzieję zmartwychwstania.

0: dziejów pracowników, a także księży, księdza Mariusza i księdza Artura. O nowe powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Módlmy się także dziś o pokój na Bliskim Wschodzie, a także na Ukrainie i wszędzie tam, gdzie tego Bożego pokoju brakuje. Intencja papieska: módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania, dialogu między kulturami, narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Panie, kiedy przeżywam kryzysy wiary, czuję się zagubiony. Proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serca nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się ciemne. O życie wieczne i dar nieba dla świętej pamięci Marii, dla świętej pamięci Stanisława, Mariana, Irminy, Grażyny, a także Weroniki, Marii. O duchowe uzdrowienie żony i córki modli się Jarek. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą. Módlmy się także za Weronikę, Wiktorię, ich brata Mikołaja, a także rodziców Martyna i Piotra. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej, pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, dar nieba dla świętej pamięci Beaty, o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Wojciecha, o zdrowie, opiekę Matki Bożej, darę Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice, o uzdrowienie, powrót do pełni sił dla Elżbiety, o powrót do zdrowia, potrzebne łaski dla Marii, dla księdza Zbyszka z parafii świętego Józefa, o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, darę Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Módlmy się także o potrzebne łaski dla księdza Marcina, księdza Dariusza i księdza Samuela z parafii Przemienia Pańskiego w Sulejówku. Przedstawiennictwo świętej Filomeny, świętej Rity, o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy zawodowej Łukasza, o potrzebne łaski i zdrowie dla niego, o naprawę relacji, pojednanie dla Anny, Piotra, o nawrócenie, powrót do kościoła dla Macieja, o uzdrowienie serca dla Moniki, Artura, Janiny, Agaty, Jakuba, Jana, o łaskę zdrowia, mądrych lekarzy i dary Ducha Świętego dla Ewy, Karola, Zofii, ich rodziców, córek i dziadków, o uleczenie z lęków dla Adama, o zdrowie Matki Bożej i potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej, potrzebne siły dla Moniki, Anny, Kasi, Dariusza, o łaskę zdrowia również dla Justyny, Adama, Wojciecha, Roberta, Izabeli, a także Kingi, Aleksandry, Laury, Maksymiliana, Gabrysi, Zofii, Genowefy. O niebo dla świętej pamięci ojca Maurycego, Michała, Katarzyny, Doroty, Macieja, Juliana, Józefa, Emilii, Anny, Henryka, Weroniki i Marii. Módlmy się także w intencji naszych radiosłuchaczy. Jest z nami o tej porze pani Barbara. Rozpoczniemy modlitwę. Szczęść Boże, Pani Basiu, w imię Ojca Szczęść i Syna Boże. I Ducha Świętego. Amen. Wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pańskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzą w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: O wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A dziś rozważamy tajemnicę światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba na

0: naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, żałuj się za nami grzesznymi, teraz jest godzina śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta
1: Matko Boża,
0: teraz
1: i godziny śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż nie tym,
1: którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pani Basiu, a skąd do nas Pani się dodzwoniła? Halo, halo, Pani Basiu?
2: Z Milanówka.
1: Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za wspólną modlitwę z Panem Bogiem. Do usłyszenia. I drodzy Państwo, kolejny telefon odbieramy. Szczęść Boże, halo, halo, kogo witam po drugiej stronie? Halo, halo, szczęść Boże, kogo witam po drugiej stronie?
3: Szczęść Boże, Jadwiga.
1: Jadwiga, Pani Jadwigo. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: A skąd do nas Pani się dodzwoniła?
3: A z Barzęcina.
1: A tu serdecznie pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, Bożego błogosławieństwa życzymy i serca dziękuję za wspólną modlitwę. Kolejny telefon, drodzy Państwo, odbieramy. Halo, halo, szczęść Boże, kogo witam na antenie Radia Warszawa? Halo? Cóż to za niespodzianki? Drodzy Państwo, 512 700 444 i 512 700 555. Halo, halo, szczęść Boże, kogo witam po drugiej stronie. Teraz głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Halo, halo, kogo witam po drugiej stronie? Szczęść Boże, jesteśmy na antenie. Kogo witam po drugiej
4: stronie? Szczęść Boże, Kacper.
1: Bardzo mi miło, panie Kacprze. Skąd się do nas pan tu dzwonił?
4: Warszawa, Stegny.
1: Bardzo nam miło. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia, kolejna tajemnica światła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen.
1: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.
4: Dziękuję bardzo Pani i wszystkim.
1: Do usłyszenia.
4: Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, przed nami przemienienie na górze Tabor i kolejne pewnie intencje. Do kogo tym razem dodzwoniliśmy się? Raczej do nas dzwoni ten telefon. Halo, halo, szczęść Boże. Dobry wieczór. Kto jest po drugiej stronie teraz z nami?
5: Troszkę. Irena z tej strony.
1: Bardzo nam miło. Skąd do nas Pani się dodzwoniła?
5: Z Woli, od świętego Józefa.
1: Oto pozdrawiamy serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
5: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
5: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Z Panem Bogiem, Bożego błogosławieństwa, pozdrowienia dla całej parafii, no i tutaj też dla rektora tego sanktuarium świętego Józefa na Woli. Z Panem Bogiem.
5: Ja również życzę szczęśliwej nocy i wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, teraz ustanowienie Eucharystii, piąta tajemnica. Dziś przypomnę tajemnicę światła. Halo, halo, szczęść Boże. Kto tym razem się do nas dodzwonił?
6: Szczęść Boże, Agnieszka.
1: Pani Agnieszko, a skąd do nas się Pani dodzwoniła?
6: Z Legionowa.
1: A z której parafii?
6: Najświętszego ciała i krwi Pana Jezusa.
1: To pozdrawiamy serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
6: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
6: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pani Agnieszko, Bożej Nocy, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Z Panem Bogiem dziękuję za wspólną modlitwę.
6: Dziękuję, z Panem Bogiem.
1: Modlitwa świętego Bernarda do świętej rany ramienia Jezusa. O najukochańszy Jezu mój, najcichszy Baranku Boże, ja biedny grzesznik pozdrawiam i czczę tę ranę Twą najświętszą, która Ci sprawiła ból bardzo dotkliwy, gdy niosłeś krzyż ciężki na swym boskim ramieniu. Ból cięższy i dotkliwszy niż inne rany na Twym świętym ciele. Uwielbiam Cię, oddaję cześć i pokłon z głębi serca. Dziękuję Ci za tę najgłębszą i najdotkliwszą ranę Twego ramienia. Pokornie proszę, abyś dla tej srogiej boleści Twojej, którą wskutek tej rany cierpiałeś i w imię krzyża Twego ciężkiego, któryś na tej ranie świętej dźwigał, ulitować się raczył nade mną, nędznym grzesznikiem. Darował mi wszystkie grzechy i sprawił, aby wstępując w Twoje krwawe ślady, doszedł do szczęśliwej wieczności w niebie. Amen. w intencji naszych radiosłuchaczy, pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z serca dziękuję wszystkim, którzy do nas dzisiaj dodzwonili się, a tym, którym się akurat nie udało, to oczywiście zachęcam i polecam jutrzejszą modlitwę różańcową, która także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Polecam sanktuarium tutaj na warszawskiej Pradze przy ulicy Kawanczeńskiej u księży Salezjanów msze święte między innymi o godzinie 12. A po 22 audycja Jacka Racińskiego Wolna Chata i jego gościem będzie dziś ksiądz Robert Szczuraszek, który opowie o swoim doświadczeniu 12 kroków. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Ewa Pietrzak. Pozdrawiam.

0: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racięcki.
1: Jak zawsze, serdecznie i gorąco. Witam wszystkich, Jacek Racięcki. Witam i zapraszam do udziału w odsłuchaniu czy uczestniczeniu w naszej audycji w Wolnej Chacie. Dzisiaj oczywiście nie jestem sam. Razem ze mną mój Państwa gość, można powiedzieć, trochę specjalny, ksiądz Robert Szczuraszek. Witam Cię.
2: Witaj, Jacku.
1: Ksiądz Robert jest absolwentem warsztatów, i to podwójnym. Jest też zaangażowany w środowisko zespołu prowadzących warsztaty 12 roku pełni życia. Dobra droga, które tutaj na Gersona w Warszawie na Żeraniu się od roku zagnieździło. No jest też kapelanem tego środowiska, jest też inicjatorem fantastycznej kaplicy, której nadał imię, ale to już sam powie, bo to jest taka fajna sprawa. Ale nim zaczniemy o tych wszystkich ciekawych aspektach tutaj zaangażowania Twojego i bardzo pomocnych dla uczestników warsztatów, to troszeczkę, jeśli pozwolisz, tak właśnie tego za Twojego zagłębienia w ten proces, Twojego świadectwa o tym, jak ten proces gdzieś w Tobie rezonował i się rozwijał. No i w ogóle skąd ten pomysł, żeby w tym procesie się gdzieś znaleźć, nie?
2: To znaczy, tak, jestem księdzem, który obecnie ma 20 lat już życia kapłańskiego i w pewnym okresie, dokładnie mniej więcej na wysokości 5 roku kapłaństwa, jakoś Pan Bóg pokazał, znaczy dał, otworzył mi taką możliwość na to, żeby wreszcie zdecydować się, podjąć taką pracę nad sobą w postaci terapii. I to tak naprawdę w ogóle niesamowitą rzeczą jest, bo ona gdzieś pomogła mi zobaczyć taki, ja to nazywam kompleksem Zbawiciela czy tam Odkupiciela, czyli na zasadzie to, co zasadniczo myślę, że wielu księżom dolega i nie tylko księżom, ale na zasadzie, że jeżeli rozpoczynamy taką pracę po studiach, no to po prostu jesteśmy w stanie zwojować cały świat, jesteśmy najlepsi i tak dalej, i tak dalej. No i ja to bardzo mocno odczułem w postaci takiego uzupełnienia trochę swoich kompleksów, co tak naprawdę doprowadziło do ogromnego cierpienia, zmęczenia i tak dalej. No i ta terapia bardzo fajnie zaczęła otwierać mi oczy na taką postawę pokory. No i później po tej terapii już, jak ona się tam zakończyła gdzieś, bo zmieniłem już placówkę i tutaj jestem w Warszawie, trafiłem do Warszawy, to okazało się, że rzeczywiście spotkałem się od osoby gdzieś znajomej takiej, bliskiej, z tym, że ta osoba już chodzi właśnie na warsztaty 12 kroków. No i coś takiego zaczęło się w moim sercu, bo poczułem, że jestem w jakimś takim dziwnym klinczu, bym powiedział, to znaczy takich schematów swoich, perfekcjonizmu mocnego, nadkontroli, oceny bardzo silnej, lęków przed jakąś konfrontacją, zwłaszcza z przełożonymi, nie dawania sobie rady z jakimiś tam moimi codziennymi gdzieś tam obowiązkami. I kiedy słyszałem właśnie o tej możliwości tych 12 kroków, to mówię, w porządku, okej. No ale jednak jako ksiądz problem jest z tym, żeby jednak przełamać się do tego, by teraz przyznać się, że ma się problem. Jeszcze dodatkowo jako ksiądz, który z funkcji, tak, czyli po prostu księdza, jest się tym, który bardziej jest do pomagania, a nie po to, żeby jemu pomagać. Więc okazało się, że Pan Bóg bardzo fajnie gdzieś tą sytuację przygotował przez to, że zaczęła tworzyć się grupa księżyska. No i ja, przekonany o tym, że będzie to grupa samych księży, zdecydowałem się na to zgłosić. Przychodzę, tam okazuje się, że są księża oczywiście, jest i siostra zakonna, jest i dwoje świeckich, z czego po prostu jeszcze dodatkowo osoba wśród tych świeckich, którą ja też jakoś gdzieś tam z różnych stron znałem, więc na ten moment było to dla mnie trudne, ale okazało się, że to było właśnie przełomowe, że Pan Bóg właśnie to z tego skorzystał, to znaczy to wykorzystał do tego, żeby otworzyć mnie bardziej na taką pracę właśnie z ludźmi, nie bojąc się tego, że mogę przedstawić się jako ksiądz, który jest słaby, który potrzebuje pomocy, który jest normalnym człowiekiem, który ma swoje ograniczenia i który w tym wszystkim właśnie Panu Bogu się podoba i Pan Bóg takiego ze mnie skorzystał, tak? Czyli takiego mnie powołał. Więc to w ten sposób to się stało. No i później właśnie przez te warsztaty pierwszego obrotu dużo dobra się dokonało właśnie. To był taki moment właśnie dla mnie przełomowy, mocny, kontynuacji właśnie tej jakby wtedy terapii. Tutaj mamy do czynienia z warsztatami, co też uważam za ogromne dobro, bo to wszystko razem zaczęło się składać w taką postawę pokory, w taką postawę otwartości względem Pana Boga, naprawdę gdzieś takiego oczyszczania też Jego obrazu, no i przede wszystkim takiej pomocy zmiany samego siebie.
1: No to prawda, warsztat 12 kroków, w ogóle program 12 kroków nie jest to proces terapeutyczny, ale zapewne jakakolwiek forma terapii, czy takiegoś podjęcia jakichś takich terapeutycznych kawałków jest kompatybilna, czy pomoc przygotowująca, bo to jest proces warsztatu rozwoju osobowego i duchowego, nie? W oparciu o ten właśnie program 12 kroków, który został swego czasu podyktowany dwóm alkoholikom przez Ducha Świętego, więc jest bardzo silne oparcie na duchowości, na Panu Bogu, bardzo konkretnie, prawda, ten nasz proces ma duże odniesienia do Pisma Świętego, więc to było takie, myślę, znane ci środowisko, nie? Taka w sensie poruszania się pojęciowego, nie? Takiego odnajdywania jakichś wzorców czy jakichś wykładni, nie?
2: Znaczy właśnie znane i bezpieczne z tego tytułu. Na samym początku tak patrzyłem podejrzliwie odnośnie tego, czy to czasem nie jest jakaś sytuacja, która jest tylko tak posłodzona Panem Bogiem. Mhm. Ale później jak zobaczyłem, jak to gdzieś Pan Bóg zaczął wpisywać właśnie w moje wydarzenia gdzieś życiowe, jakby uprzedzając nawet dany
1: proces.
2: Warsztat, tak, no to niesamowite było dla mnie takie potwierdzenie, że On w tym rzeczywiście pracuje i to dało mi ogromne poczucie bezpieczeństwa. To po prostu czułem się bezpieczny jeżdżąc, spotykając się właśnie z tymi kapłanami czy z tymi ludźmi właśnie na tym procesie do tego stopnia, że to takie jest taka rzeczywistość, że na samym początku gdzieś tam przynajmniej przez te 3 kroki człowiek tak próbuje wybadać, czy pasuje, czy nie pasuje. Fajnie by było zrezygnować, cofać się, nie? Ale później, jak zaczyna się taki proces rzeczywiście dotykania tych trudnych nawet momentów, to paradoksalnie bardzo się chce zostać, właśnie dlatego, że czuje się tą świeżość, tą taką nowość, życie się czuje. Ja to tak nazywam w ten sposób, takie świeże powietrze. Więc to też dla mnie było takim potwierdzeniem właśnie, że Pan Bóg w tym naprawdę jest.
1: Okej. No to już było jakiś czas temu, trochę.
2: No tak.
1: Trochę
2: tak.
1: Minęło chyba 8 lat chyba. No i jak ten proces się skończył, bo ta grupa też sporo trwała chyba, ona taka dłuższa trochę
2: tak,
1: była.
2: Tak, tak.
1: Bo tam w późniejszych tych krokach to tam wchodziliście coraz głębiej i też jakaś taka.
2: Pan Bóg otwierał te, jak to się mówi, przestrzenie w każdym
1: no,
2: z nas.
1: Dla mnie to też było wyzwanie olbrzymie w momencie jednak.
2: To taka chyba pierwsza grupa księżowska, nie?
1: 7 księży na grupie to rzeczywiście był, i siostrę zakonną,
2: tak.
1: To był rzeczywiście wyzwanie, ale bardzo dla mnie też pouczające, bo też sposób jakby bycia, odkrywania, oglądania siebie przez kapłanów jest trochę inny, prawda, nie? A szczególnie najciekawsze było, tak tutaj się trochę pozwolę sobie uchylić rąbka tajemnicy, jak kapłani wychodzą zza koloratki, jak
2: tak, prawda. To ciekawe było dla ciebie i ciekawe było dla nas.
1: No, jak to tak właśnie można zobaczyć siebie trochę w innym świetle, prawda? Też tak, no też przyjąć to, jak program właśnie uczy, przyjąć siebie, zaakceptować, pokochać, nie? Takiego, jakim jestem przecież, nie? A nie w trybie zasługiwania czy udowadniania, prawda?
2: Właśnie to było dla mnie też ciekawe, że ta otwartość, i dlatego uważam dobrem nawet te osoby świeckie, które tam były, że ta otwartość właśnie spowodowała bardziej bezpieczeństwo.
1: Mm-hmm.
2: Czyli to, że właśnie nie straciliśmy jako księża w oczach tych ludzi.
1: Odwrotnie.
2: No właśnie. I to było dla mnie zaskakujące. To było czymś niesamowitym takim jak to, ja to do dziś na przykład, jak ktoś ma trudność, czy jakiś ksiądz, czy siostra zakonna, żeby pójść na kroki, dlatego, że właśnie pojawia się ta sytuacja, ale jak ja powiem, tak, ci ludzie się zgorszą i tak dalej, to właśnie przez swoje doświadczenie mówię absolutnie. Właśnie tu chodzi o to, że Pan Bóg taką rzeczywistością się posługuje i pokazuje na przykład, to jest też ciekawe, że dla tych ludzi świeckich daje takie doświadczenie, że skoro on tak funkcjonuje, czyli w nim coś takiego się dokonuje, no to tak naprawdę to czemu ja się buntuję tym? Tak naprawdę okazuje się, że to jest ludzkie. Jemu coś takiego występuje, albo jej, tak? No to w związku z tym mnie też może coś takiego się dziać. Nie jestem w tym wszystkim sam, nie?
1: No cała właśnie, że tak powiem, naprawa, czy cały ten proces, który się odbywa w krokach, właśnie osadza się na akceptacji, na takiej pokornej akceptacji, czy przyjęciu prawdy. Po pierwsze o sobie, a potem na bazie prawdy o sobie przyjęcie prawdy o świecie, o drugim. I to jest niesamowicie uwalniające przecież, prawda? Bo uwalnia ze schematów myślowych, z obaw i różnych oczekiwań, nie? To też jest nawet u niektórych w doświadczeniach, nie wiem jak tutaj u ciebie, jak na to spojrzysz, wręcz zaskakujące. Wydaje się nawet, że to byłoby niemożliwe kiedyś, nie? Pomyśleć o tym, że takie uwolnienie może nastąpić.
2: Daje to właśnie wolność. Nie daje to naprawdę dużą wolność.
1: Za chwileczkę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuuję nasze spotkanie z moim dzisiejszym i Państwa oczywiście gościem, księdzem Robertem.
2: Witam serdecznie Ci, Jacku. Szczęść Boże.
1: Witam. Szczęść Boże. Podzieliłeś się właśnie takim swoim refleksją, wspomnieniem. Bardzo mi miło, jak tutaj tu rozmawiamy i widzę cały czas ten błąkający się uśmiech na Twojej twarzy. Czyli te wspomnienia, te przypomnienia, chociaż przecież było trudno, było różnie, nie? To dzisiaj widzisz w takich kategoriach właśnie dobra, prawda? I tak było po skończeniu tego pierwszego obrotu?
2: Tak. To też, bo to jest jakby cały właśnie ten, jakby Pan Bóg zaczął nie tylko tworzyć samymi warsztatami, ale choćby nawet na warsztatach. Posyła mnie, powiedzmy, właśnie do parafii na 2 lata, gdzie razem akurat ze współbratem z tych warsztatów, czyli razem z grupy, jesteśmy razem, wspieramy się niesamowicie, więc nawet śmieliśmy się po drodze, jadąc każdego razu, jak wyjeżdżaliśmy, to tak decydowaliśmy, dobra, teraz ty jedziesz, bo ja teraz w samochodzie odrabiam kroki. Później następny raz, zamiana, nie? Ale tu chodziło właśnie o tą współpracę, o to przegadywanie pewnych rzeczy i tak dalej, więc to też zaczęło zmieniać i doprowadziło właśnie do tego, że na przykład zacząłem zauważać swoje takie ograniczenia. Zacząłem zauważać właśnie przy pomocy także tego kolegi księdza, który zaczął mi pokazywać, że popatrz Robert, ty do tej pory miałeś trudność z granicami, czyli ze stawianiem sobie granic i określaniem ich, czyli wyrażaniem ich. I jak zaczął się proces, to w pewnym momencie okazało się, że on mówi do mnie, a teraz stawiasz te granice bardzo, bardzo daleko przed sobą, żeby siebie nie zranić, żeby nie dopuścić do zranienia. Ale powolutku zaczęliśmy na ten temat rozmawiać i później okazało się, że to jest rzeczą normalną, że to później spokojnie się uspokaja, tak, wyrównuje się, jest to tak, jak powinno być. Więc te różnego rodzaju procesy właśnie miały miejsce w trakcie, ale też później, po tym, zaczęły tworzyć się przyjaźnie, większa akceptacja siebie, swojego miejsca. Zacząłem zauważyć, że zaczyna umniejszać się ten element perfekcjonizmu, nadkontroli.
1: Więcej zgody na siebie.
2: Tak, właśnie więcej zgody na siebie. Też tutaj bardzo ciekawą rzeczą jest, bo w 5. kroku jest ta rozmowa z drugim człowiekiem, więc to też było takie dla mnie bardzo uwalniające. Paradoksalnie wybrałem sobie świecką osobę, właśnie nie księdza, właśnie dlatego, żeby pozwolić sobie na taką sytuację takiego jakby zaryzykowania obdarzenia sobą, właśnie nie w tej tajemnicy spowiedzi, tylko właśnie takiej otwartości, mocnym takim wyjściu z siebie, ze swojego komfortu.
1: I doświadczyć też takiego przyjęcia.
2: Tak,
1: nie?
2: Tak. I tak się rzeczywiście stało, więc jestem wdzięczny tej osobie, która poświęciła ten czas, przyjechała specjalnie właśnie po to, żeby posłuchać, a dla mnie było to bardzo uwalniające.
1: Czyli te owoce się pojawiały, jeszcze ten czas bycia z współuczestnikiem warsztatu też to jakoś potęgował, wzmacniał. No a skąd potem pomysł, na ile on właśnie inspirowany doświadczeniem czy wydarzeniami, żeby kontynuować ten proces?
2: Ten pierwszy, by to nazywamy obrotem, tak? Czyli pierwszy ten moment przejścia warsztatów, dał taki, można powiedzieć, jakby dał narzędzia, dał możliwości w sensie zobaczenia pewnych ograniczeń, pewnych rzeczy, które były. Pewne rzeczy już zaczęły się zmieniać, ale jednak to było za mało.
1: A też zwiększyła się świadomość samego siebie,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak. Właśnie dlatego,
1: nie dało się ukrywać, nie?
2: Właśnie dlatego to łatwo można było zobaczyć, że to jest jeszcze za mało, nie? Mhm. Że w tym wszystkim potrzebuje, dużą tutaj pomocą była ta wspólnota, którą tworzą grupy, w grupie jest, nie? Więc to też powodowało właśnie to, że w ogóle ta wspólnota nie tylko księży, ale osób świeckich i tak dalej, spowodowała to, że za tym się tęskniło.
1: No też zaangażowałeś się w aktywności takie około warsztatowe, tak? No, byłeś na pielgrzymkach w Medjugorje, prawda, nie? Angażowałeś się w rekolekcje. Tak. Także gdzieś to środowisko zaczęło ci być coraz bardziej takie bliższe i czułeś się w nim bezpiecznie.
2: No, też dawało mi takie poczucie, że w razie gdyby coś się gdzieś tam we mnie działo, to wiem, gdzie się udać po pomoc. I to na przykład było bardzo ważne dla mnie. Jak rozeznawałem, co dalej i tak dalej, to było jednym z tych elementów właśnie takich kluczowych. I przyszedł taki moment, w którym zobaczyłem, że jeszcze wtedy zaczęła się objawiać też, zaczęła się mocno pojawiać depresja, więc już takie stany depresyjne, jeszcze przed jakąś tam diagnozą. I doszło właśnie do tego, że zobaczyłem, że ja jednak potrzebuję czegoś. Potrzebuję czegoś, albo wchodzę w terapię, albo wchodzę w warsztaty. Wszedłem póki co w to, co dla mnie było bardziej znane, czyli właśnie w warsztaty. Próbowałem, doszedłem do chyba czwartego kroku bodajże. Pojawiły się pewne trudności, które spowodowały, że musiałem gdzieś tam zrezygnować sam z siebie. Natomiast to nie oznaczało, że to zostało przerwane. Mhm. Przyszła jednak kwestia taka, że no coś trzeba dalej to zrobić, trzeba dalej kontynuować to, więc rozpocząłem na nowo ten drugi cykl, powiedzmy, no i udało się go dokończyć. Aczkolwiek wcale nie był łatwiejszy.
1: O, myślę, że dużo trudniejszy.
2: Co też pokazywało właśnie, jak nasza grupa gdzieś miała problem z takim obecnością i tak dalej. Jednak to wszystko pracowało, ale dla mnie to było niesamowite, bo było tak, taki miałem humor, tak? Proszę,
1: coś chciałeś powiedzieć? Pozwól, że tu wpadnę, bo zaraz sobie to skojarzyłem, bo ten pierwszy, drugi obrót, który przerwałeś,
2: tak,
1: podjąłeś też z kapłanami na pokładzie.
2: Też byli tam kapłani.
1: Prawda? I niby się wydawało, że to będzie właśnie taka podobna kontynuacja, tak? A jednak z jakiegoś powodu to nie było to, a potem zacząłeś grupę ze świeckimi i bardzo dobrze to funkcjonowało.
2: Właśnie ta grupa ze świeckimi była fenomenalna, bo ona pokazała właśnie, że tak się uśmiechnąłem któregoś razu, bo zacząłem odkrywać, że ci świeccy zaczynają czekać na to, aż ja przyjdę na to spotkanie i zacznę mówić. Więc jak któregoś razu powiedziałem, że nie jestem dzisiaj dyspozycyjny do mówienia, to pojawił się taki komentarz ze strony jednej z uczestniczek. Ale jak? Ale jak? Przecież ja czekałam na to, że ty dzisiaj coś powiesz, nie? Więc i tu był tam kontynuacja właśnie tego, jak dobrze jest takiemu człowiekowi, kapłanowi na przykład, czy siostrze zakonnej, być na takich warsztatach, bo okazuje się, że...
1: Jest się potrzebny.
2: Tak, jest się potrzebnym. W tym byciu powołanym, a jednocześnie świadkiem swojego życia.
1: A z drugiej strony doświadczałeś też potrzebności bycia tych innych ludzi dla ciebie.
2: No to było właśnie wartością dla mnie i dlatego na przykład czasami było tak, że jak trudne było naprawdę tutaj, trudne było przyjechać, bo walka jednak była w sobie, tak, w ten sposób, to jednak wygrywało to, jak decydowałem się, że tam są ci ludzie, nie, że tam jest mi dobrze, że tam jestem zrozumiany, jestem przyjmowany. Zresztą sama sytuacja tego typu, że jak przychodziliśmy i staje się w drzwiach, i to nie chodzi tylko o mnie, ale w ogóle, i ci, którzy są w grupie, cieszą się tym, że przyszedłeś, czyli cieszą się tobą i widzą twoją wartość dla nich, no to to jest ogromnie pociągające. To jest coś takiego, co bardzo, bardzo fajnie gdzieś wpływa, to jeszcze dodatkowo pomaga
1: właśnie. To nie chodzi o taką fałszywą atencję, prawda, budującą po prostu powierzchowne relacje, tylko tutaj się doświadcza tego bardzo głęboko, prawda, takiego... rzeczywistego otwarcia człowieka na człowieka, takiego duchowego połączenia.
2: Tutaj ja po raz pierwszy doświadczyłem tego, co Pan Jezus mówi, nie? Że tylko prawda was wyzwoli. I to dla mnie jest kapitalne, bo pokazuje właśnie, że właśnie w warsztatach, to znaczy z osobami, które są na warsztatach, można od razu wejść w rozmowę i te rozmowy nie są o pogodzie.
1: No to był drugi obrót, to jest czysty...
2: Tak, ale nie chodzi tylko o to, tylko na przykład...
1: Ale na tych grupach pierwszego obrotu też jest duża otwartość. Szybko się ludzie odważają otwierać i to bardzo uwalnia też, zachęca. No okej, i takiego czegoś ciekawego, nie wiem, spektakularnego, zaskakującego doświadczyłeś na ten drugim obrocie, różnicującego od pierwszego, czy to raczej było takie powtórzenie?
2: Tutaj dużo się dokonało, ale dokonało się nie tylko na samym warsztacie, co po jego zakończeniu. Mhm. Ponieważ w ogóle na samym początku to rozbroiło mnie to, że chyba na drugim kroku, czy na trzecim, gdzie dotykaliśmy Pana Boga, okazało się, że byłem w stanie, jak mamy ten jeden krok i mamy te kilka dni, tam kilkanaście do przerobienia, to byłem w stanie tylko ruszyć jeden. Na pierwszym dniu po prostu mnie coś rozłożyło. I to tak rozłożyło, że nie byłem w stanie pójść dalej. Ale mimo wszystko byłem na tym, bo widziałem, że proces idzie do przodu, tylko jakby ten element taki, można powiedzieć, pracy nad sobą, mocno zaczął w tym momencie gdzieś się pojawiać. Ucieszyłem się tym, ponieważ później zaczęło dochodzić do mnie, że jak mi jest trudno, to zaczyna coś iść do przodu. Więc jakby to było tym elementem mobilizującym. Później zaczęła się sytuacja oczyszczania obrazu Boga i widzenia tego, że...
1: No, to był duży proces u ciebie.
2: Tak, no. I on bardzo długo trwał. Trwał nawet do zakończenia tych warsztatów. Mhm. Kiedy z Boga surowego, wymagającego i absolutnie niemiłosiernego względem mnie, czyli wszystkim może wybaczyć, a mnie nie, doszedłem do sytuacji właśnie braku lęku przed nim, otwartości, spokojnej relacji z nim, spokojnego rozmawiania z nim, takiej autentyczności. Tak więc to spowodowało we mnie, do tego stopnia zmieniło to, że jak wcześniej miałem problem nawet z zaufaniem, mocnym zaufaniem gdzieś jemu samemu, tak doprowadził do sytuacji, gdzie to zaufanie naturalnie się pojawiło. Więc to była kolejna rzecz. Dalej sytuacja była taka, że zacząłem zauważać swoje talenty, swoje zdolności, których do tej pory nie widziałem, tak, w ten sposób. Zobaczyłem, że przestałem bać się ludzi, jakichś takich konfrontacji. Stałem się bardziej w sobie ustawiony, czyli taki bezpieczny w sobie, widzący swoją własną wartość. Zauważyłem, że nie mam potrzeby jakiegoś porównywania się, czy powiedzmy gdzieś tam jakiegoś poszukiwania rzeczy, które miałyby mnie wzbogacić w postaci mojej wartości, a tak naprawdę na ten moment w ogóle nie są mi potrzebne.
1: No to opisałeś proces dojrzewania.
2: O to prosiłeś, to ci powiedziałem, prawda?
1: Okej, za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim i Państwa dzisiejszym gościem, księdzem Robertem, i kontynuujemy tą naszą rozmowę. Opowiedzieliśmy o tym doświadczeniu, mówiłeś bardzo tutaj fajnie, tak, o tych swoich przeżyciach rozwoju, tym uświadamianiu sobie tego rozwoju, widzeniu tego procesu, prawda, gdzieś tam w tym relacji do siebie samego, do drugiego człowieka, prawda, w kontekście też Pana Boga, no to są takie fajne doświadczenia, prawda, które gdzieś tam bardzo otwierają na relacje właśnie z Bogiem, nie? A z tego, co pamiętam, to właśnie

0: Bezpiecznie i najlepiej tam, gdzie są właśnie ludzie. Mhm. Zwłaszcza kiedy rozmawiają ze sobą spokojnie. Wracając do tematu, rzecz wygląda tak, że ten proces warsztatowy rzeczywiście jest w stanie mocno zweryfikować nawet powołanie. Nie tylko powołanie, ale w ogóle i relacje z Panem Bogiem. Częstokroć jest tak, czego się możemy obawiać. To jest sytuacja taka, że to wygląda tak, jakby wszystko się rozlatywało. Natomiast zaczyna się to budować zupełnie na innym gruncie. Tak jak w relacji z Panem Bogiem ja zauważyłem sytuację taką, że wcześniej, i to niedawno zobaczyłem, że jak wcześniej mógłbym nazwać Pana Boga typu przyjaciel, typu ojciec, typu towarzysz, załóżmy, tak ostatnio gdzieś zastanawiałem się nad tym, z kim się chyba rozmawiałem i nagle doszło do mnie, że na ten moment on stał się, to znaczy pokazał się jako ten, który jest nieokreślany, niemożliwy do określenia. Ale mnie to w ogóle nie przeszkadza. Dla mnie jest to jeszcze lepsze.
1: Nie musi już mieć figury.
0: Tak, że nie musi być zamknięty w jakimś elemencie, którym ja bym kontrolował. I to jest fenomenalne, bo dla mnie jest to taka przestrzeń spotkania, że tam nie ma elementu, jak to czasami gdzieś tam mówiłem właśnie na jednym gdzieś tam ze spotkań warsztatowych, że tam nie ma kwestii tego, że ja muszę wzbudzać w sobie wiarę, że on jest. Po prostu wiem, że jest. I to jest coś niesamowitego dla mnie, takie przestrzenne i w ogóle bez jakichś potrzeb ograniczania, załóżmy go. Jest w Eucharystii dla mnie bardzo istotny, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to nazewnictwo takie, które wcześniej bym określił, tak? Wcześniej ktoś by mnie zapytał, kim jest dla mnie Pan Bóg, powiedziałbym o przyjacielem, ojcem, o kimś tam. A teraz mogę powiedzieć, że jeśli ktoś mi... Jest. Właśnie to jest... O, to ciekawe, co nazwałeś. Tak, dokładnie. To jest właśnie ta jego definicja, nie? Że to, co się przedstawia Mojżeszowi, jestem, który jestem. Kim jest Pan Bóg? Jest. To jest dla mnie dzisiejsze, tak? Więc to, ale też jednocześnie, jak mówisz...
1: To, przepraszam, tak mi prosi, żeby mi dopowiadać, że taki bardzo się ciśnie, bo to właśnie pokazuje tą zmianę relacji człowieka do Pana Boga, nie? Że ja nie muszę go już ubierać w jakąś maskę, nie muszę go w coś wtłaczać, nie?
0: Po prostu jest na tyle
1: bezpieczna relacja z Nim, że niezależnie od tego, jaki jest, bo jest nie do ogarnięcia, to i tak się czuję bezpiecznie, nie?
0: No i właśnie, a to się zaczęło tworzyć przez to właśnie, gdzie zaczął się taki testowanie typu, Panie Boże, na ile mogę się posunąć, jak małe dziecko wobec swojego rodzica, na ile mogę się posunąć, a ty się już zdenerwujesz, czy jeszcze nie? Czy ty już postawisz jakąś granicę i powiesz dość, skończyła się cierpliwość, czy też nie? I to zaakceptowanie, czyli ta cała sytuacja, że tego nie było, czyli to takie doświadczenie jeszcze więcej jego dobra i przyjęcia, właśnie to spowodowało tą sytuację, że on stał się taki bliski i że no właśnie stał się taki bezpośredni, można powiedzieć. A jak powiedziałeś właśnie o tym, pytałeś o tą kwestię powołania, to jest podobna sytuacja, gdzie na samym początku były bardzo mocne gdzieś takie, można by powiedzieć, nawet tąpnięcia dotyczące nawet wątpliwości, poddawania w wątpliwość powołania kapłańskiego, zastanawiania się nad tym, poddawania, czy rzeczywiście to do końca była moja decyzja, czy powiedzmy gdzieś tam była wolna decyzja. Tak. Próba naprawdę gdzieś nawet, i to znowu było to sytuacja takiej walki trochę z Panem Bogiem, przekomarzania się, zarzucania Mu na zasadzie, że Ty mnie unieszczęśliwiłeś i w ogóle, że kazałeś mi zostać i tak dalej. Taki mały chłopiec, tupający nóżką, a Pan Bóg robił swoje i pokazywał to przez niesamowitą łagodność i przez to, że stawiał mnie w takich momentach, w których ja miałem, znaczy byłem z konieczności postawiony przed tym, że potrzebuję coś zrobić kapłańskiego, na przykład wcześniej przygotowywanego, a teraz w bardzo krótkim czasie muszę to zrobić spontanicznie. I w tym momencie zaczęło się pokazywać właśnie to, jak dobrze zaczynam się w tym czuć. Jak się zacząłem odnajdywać, jak zaczął się zmieniać moje podejście w ogóle do liturgii, jak zacząłem być bardziej elastyczny, a nie zalękniony. Zaczął ustępować lęk przed byciem przy ołtarzu wobec innych ludzi. No i to, co dla mnie bardzo jest takie kluczowe, co jest takim potwierdzeniem mocnym gdzieś i także powołania, no to jest właśnie to, że Pan Bóg zaczął otwierać umiejętność mówienia w temacie komentowania Słowa Bożego, czyli chodzi o homilię. Co dla mnie w tej chwili jest rzeczywistością no niesamowitą, ponieważ ona mnie rozwija osobiście, tak? I to, co ja mówię, to czasami się zastanawiam, skąd ja to mówię i jak to się dzieje. Natomiast to jest moment, w którym przychodzi takie podpowiedź, to zdanie. Ja wiem, że tylko to zdanie mam powiedzieć, a jak to powiem, o co tym wszystkim

0: będzie wyglądać, nie wiem. No i tak wychodzi Słowo Boże, więc powoduje to ogromne gdzieś takie bezpieczeństwo. Nie mam potrzeby jakiegoś lęku. Zostawiam to Jemu. Więc to też jakby najbardziej potwierdza, a teraz już jeszcze bardziej przez to, że tutaj zostałem właśnie w środowisku 12 kroków Dobra Droga, zostałem ustanowiony przez księdza biskupa kapelanem w ogóle tego środowiska, no to
1: tym bardziej... Pozdrawiamy księdza biskupa i dziękujemy za kapelana.
0: To tym bardziej pokazało to właśnie to, że to jest takie potwierdzenie, bo widzę, jak jestem tu potrzebny, widzę, jak dla osób jest tutaj ogromną wartością kapłan, który zna tu ten warsztat, który potrafi pewne rzeczy podpowiedzieć, który potrafi inaczej to wytłumaczyć i który jest na wyciągnięcie ręki, bo jest bezpośrednio tutaj, gdzie dokonują się warsztaty. Tym bardziej to pokazało właśnie taki moment, że no zacząłem się cieszyć chyba tym, że jestem księdzem. Ale dlaczego tak mówię, że chyba? No bo ty siedzisz tutaj naprzeciwko, a ty już dawno to mówiłeś. Natomiast ja przez cały czas mówiłem, dobra, nie wracajmy do tematu, jestem obrażony, nie chcę tego i tak dalej. Więc dobrze, niech będzie, że miałeś rację.
1: No to prawda, że dla mnie nie było od początku żadnej wątpliwości, że powołanie twoje było prawdziwe i że ono jest potwierdzone w tobie, no ale to trzeba do tego też samemu dojrzeć. No, chciałbym, żebyś powiedział parę słów o twoim tutaj posługiwaniu tak szerzej, bo jednak tutaj bardzo się zaangażowałeś w budowanie, że tak powiem, tej całej duszpasterstwa i wsparcia tych ludzi, ale też w takim budowaniu no, takiego klimatycznego miejsca na spotkanie z Panem Jezusem. To jest naprawdę niesamowita wartość. I chyba nie ma osoby tutaj, która przyszła do kaplicy, którą teraz można powiedzieć, że już jakoś tam zakończyłeś cyzelować, żeby nie była poruszona i naprawdę nie czuła się tutaj dobrze.
0: To jest też niesamowite. Znaczy powiem tak, że ten warsztat też otworzył mi jedną rzecz, że Pan Bóg, to znaczy jeden taki fakt, że Pan Bóg jest dla mnie ogromnie ważny. I to, co Jego dotyka, jest dla mnie bardzo istotne. To jest coś, co mnie mocno porusza. Czyli jest takim elementem, którym ja się bardzo dobrze czuję. I w momencie, kiedy dostaję taką przestrzeń, na przykład tak jak tutaj, że dostaję możliwość...
1: Wyruszona 27.
0: Tak, dokładnie. Że dostaję informację, że jestem tutaj ustanowiony kapelanem, że mam możliwość tworzenia kaplicy, no to czegoż tu więcej można Robertowi, którego Pan Bóg gdzieś tam obdarzył, czy darem gdzieś tam wrażliwości na piękno, czy umiejętności gdzieś tam jakiejś dekoracji, czy w ogóle zaangażowania, chęci działania i tak dalej, no to czegoż można więcej, nie? Więc dla mnie jest to niesamowita rzecz, tak, rzeczywiście dopieszczenie tego, a przede wszystkim właśnie tworzenie tego, żeby to miało taki moment zwrócenia się ku Panu Bogu, no to jest, bo na przykład tak jak mamy tutaj...
1: Stałe wystawienie z czymś niesamowitym, że w ogóle to jest i że tutaj w takim miejscu naprawdę bardzo potrzebnym dla ludzi, którzy potrzebują przytulenia, no ono jest i ten Pan Jezus cały czas jest wystawiony, to jest niesamowite.
0: No właśnie to było też moim takim pragnieniem, bo na samym początku, jak pamiętasz, zaczynaliśmy od tam godzinki chyba, czy jakoś tak, a później okazało się właśnie, że takim można powiedzieć potrzebą rzeczywiście okazało się to, żeby przez dzień był Pan Jezus wystawiony, więc przygotowane zostało całe miejsce, to bezpieczenie i tak dalej. I to widzę, jak mocno gdzieś potrzebne jest tym, którzy uczestniczą w warsztatach, jak przychodzą przed, czasami nawet wcześniej, zupełnie wcześniej gdzieś...
1: Przychodzą też ludzie nie mający w tym dniu grupy, a przychodzą
0: tak,
1: nawet
0: dokładnie.
1: Przyjeżdżają z dalszej odległości, żeby właśnie skorzystać z tej możliwości.
0: Tak. Więc to jest też niesamowite. No i jeszcze przychodzą, ja to zauważyłem, że przychodzą po prostu na znacznie dłużej, gdzieś godzinę czy więcej wcześniej przed warsztatami czy po. Więc to jest też niesamowite. Dalej, no, Eucharystia, która jest każdego dnia, która rzeczywiście przywołuje, powiedzmy, tych, którzy albo właśnie kończą warsztaty, albo jeszcze są przed nimi, czyli kończą to znaczy tego dnia swój warsztat, albo też za chwilę będą mieli po Eucharystii, więc dla nich jest to duża pomoc. No i jak pojawiła się sytuacja tego, że mogę, że jest kwestia możliwości spowiedzi, czy też jakiegoś towarzyszenia, czy rozmowy, wtedy pojawiła się kwestia taka, że no telefon chyba potrzebuje jakiegoś takiego. W sensie potrzebowałem już telefonu służbowego do tego. To trzeba było pozapisywać wszystko.
1: Okej, musimy kończyć nasze spotkanie. Chciałem jeszcze powiedzieć, że zapraszamy tutaj z księdzem Robertem na 21 czerwca do Kościoła Matki Boskiej Różańcowej na Brudnie, którym będziemy celebrować 18. rocznicę naszego zespołu powstania, pierwszą rocznicę duszpasterstwa Dobrej Drogi na Gersona i 20. rocznicę kapłaństwa naszego kapelana.
0: No tak się złożyło.
1: Także serdecznie zapraszamy i uczestników, i absolwentów, i sympatyków na wspólne świętowanie, na podaj adres, bo w tej chwili
0: Wysockiego 8, zapraszam serdecznie i niekoniecznie dotyczy to tylko i wyłącznie uczestników warsztatów i absolwentów. Ktoś chce zobaczyć, tak, spotkać się z nami albo w ogóle zobaczyć, na czym to polega.
1: To może być ciekawe, dotknąć tego środowiska.
0: Tak, tak. Godzina 15, 21 czerwca, parafia Matki Bożej Różańcowej, ulica Wysockiego 8, na Brudno, Tarchomin, tak jakoś to się mówi w ten
1: Brudno,
0: sposób.
1: Brudno.
0: Tak, Brudno. Więc zapraszam serdecznie właśnie, tak, tak, tak.
1: Dziękuję w imieniu zaproszonych. Dziękuję Tobie za obecność i podzielenie się.
0: Ale ja, Jacku, jakoś czuję wciąż niedosyt, ponieważ ja, jak to się mówi, dopiero się rozkręcałem z mówieniem.
1: No i dlatego też słuchacze, którzy też się dopiero rozkręcali ze słuchaniem, są zaproszeni 21 na spotkanie z Twoim komentarzem słowa, jak mówisz, i też z Twoją osobą, a również z naszym środowiskiem. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję Państwu za obecność, za wysłuchanie nas. Zostańcie z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.
2: Wolna chata.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, niebios królowo, witaj, Pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
3: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
1: Miłość to otwartość na ukochanego bądź ukochaną, gotowość do poświęceń, chęć przebywania z ukochaną osobą. To otwarte zaproszenia do bycia razem. To bardzo szeroko rozumiana bezwarunkowość. Miłość Boga do człowieka objawiła się w stworzeniu człowieka. Bóg z miłości do człowieka obdarował go światem, powoływał go do wielu rzeczy, o czym mówi na wielu stronicach Pismo Święte i o czym ty i ja przekonaliśmy się z pewnością nieraz, będąc powołanymi przez Boga. Miłość Boga do człowieka to odpuszczenie grzechów, to odkupienie i zbawienie dzięki ofierze Chrystusa. Na końcu to życie wieczne w niebie, w zjednoczeniu z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I jeszcze jedna miłość. Miłość człowieka do Boga. Objawia się w odpowiedzi na powołanie. W odpowiedzi na codzienne zaproszenie do życia, do pracy, do nauki. Każdego dnia wchodząc na drogę nawrócenia. Tę drogę zmieniania siebie, swojego stylu, rezygnowania z egoistycznej logiki, przechodzenia na logikę Boga. Pokazujemy Bogu, że Go kochamy. Wiara w Boga to miłość do Boga. Zaufanie do Boga to miłość do Boga. Jezus, który nas kocha, uczy, jaki jest Ojciec. Pokazuje nam największą tajemnicę świata, tajemnicę miłości. Wyjaśnia Tobie i mi, bez względu na to, czym się zajmujemy, ile zarabiamy, w czym chodzimy ubrani, jak bardzo jesteśmy kochani przez Boga. Kochający Jezus umacnia Ciebie i mnie w chwilach największych trudności. Pociesza w naszych smutkach. Daje ukojenie sercom zranionym, swoim gorejącym sercem. Kiedy ból rozrywa Ci serce, kiedy człowiek zawodzi, do kogo pójdziesz? Idź do Jezusa. Jezus, umierając za Ciebie i za mnie. Ten Jezus sprawiedliwy, który umiera za grzeszników, takich jak my. Ten Jezus Bóg, który umiera za ludzi, to Jezus kochający, który umiera za kochanych. Doświadczając miłości Jezusa, doświadczamy czegoś, co możemy określić Bożą lekkością. W życiu codziennym jest wiele upokorzeń, ciężarów, sytuacji nie do zrozumienia. A spotkanie z Jezusem, który mówi jedno: kocham, daje pokój, lekkość, nowość, nadzieję zmartwychwstania.

Przeczymy po raz pierwszy i ręce nam się trzęsą. Przeczymy po raz drugi, oni i tak zwyciężą. A trzeci raz przeczymy od tak, z przyzwyczajenia.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
2: Witam Państwa serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny, kolejne spojrzenie w przeszłość. Zanim jednak powiem, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać i z kim będziemy rozmawiać, tradycyjnie już dziękuję wszystkim z Państwa, którzy wspierają Radio Warszawa na Patronite. W inny sposób to wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Tworzymy audycję dla Państwa i dzięki Państwu. A dzisiaj początek takiego, mam nadzieję, minicyklu poświęconego rocznicom czerwcowym, polskiego czerwca, można by powiedzieć, dla Polaków czerwiec niebezpieczna pora, parafrazując jednego z poetów okresu młodej Polski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Gruszczyński, doskonale Państwu znany popularyzator historii, reprezentujący Muzeum Więźniów Politycznych PRL i...
3: A wcześniej żołnierzy wyklętych.
2: Jak zawsze przestawiam coś w nazwie, ale musisz przyznać, Michale, że nazwa instytucji, którą reprezentujesz, jest cokolwiek długa i nie zawsze łatwa do zapamiętania.
3: Tak, tak, tak. Ale to chodzi o to, żeby nas z szanownym Muzeum Ostrołęckim nie mylono.
2: Otóż to. Dzisiaj zaczniemy taką rozmowę, może cykl rozmów właśnie poświęcony tym polskim czerwcom i to jest okres, w którym twoja instytucja no dość mocno się specjalizuje. Historia najnowsza Polski, tragiczna historia Polski. Ja na początku chciałem postawić taką tezę, że czerwiec 56 roku, ten pierwszy z polskich czerwców, to jest taka bardzo charakterystyczna cezura z różnych względów. Po pierwsze, właściwie kończy się już, czy skończył się ten okres walki zbrojnej z komunizmem, który zbiorczo nazywamy czasem żołnierzy wyklętych. Właściwie ostatni już ludzie, których zaliczamy do tej kategorii, oni się jeszcze gdzieś ukrywają po lasach. No, Lalek to jest 63 rok, czyli wiele lat później, ale tak naprawdę nie ma już zbrojnych oddziałów wykonujących jakieś działania, czyli ten rozdział przeciwstawiania się władzom komunistycznym właściwie jest już zamknięty albo się domyka, ale otwiera się coś zupełnie nowego. To władza strzela do robotników, tak jak głoszą słowa piosenki, z kolei znacznie późniejszej, ale otwiera się nowy rozdział, tak? Robotnicy, czyli ci, którzy powinni być filarem władzy nomen omen ludowej, stają się dla tej władzy coraz większym problemem. Czy się z tą tezą zgodzisz?
3: Tak, ja bym uzupełnił nawet, że władza robotniczo-chłopska najpierw się wzięła za chłopów, czyli nie lubię tego słowa, przepraszam, chłopów, wolę słowo rolnik, włościanin, bo powinniśmy pamiętać, że tak naprawdę wspomniani żołnierze podziemia niepodległościowego, żołnierze wyklęci, no to głównie byli ludzie wywodzący się ze wsi. I warto pamiętać, że po zniszczeniu polskiej wsi, o co mi chodzi po zniszczeniu polskiej wsi, może nie fizycznie, ale gospodarczo, przede wszystkim przez narzucenie tych PGR-ów, wzorowanych na sowieckich kołchozach, na tak zwanej kolektywizacji, potem dosłownie wystrzelanie tych ostatnich oddziałów podziemia antykomunistycznego, władza dała sobie radę z chłopami, no bo kto pozostał? Pozostali tak zwani kadzi chłopi, czyli zależne od komunistów z ZSL, czyli Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, które nie miało nic wspólnego z PSL-em, tym mikołajczykowskim. Zresztą tak naprawdę ten PSL do tej pory się nie odrodził, ten polski, ten wywodzący się od Wincentego Witosa. Po spacyfikowaniu, czyli wyciszeniu wsi, władza wzięła się za robotników. No i będziemy mieli te wszystkie nasze miesiące, ten może trochę wyprzedzając, rok 1956, rok 1970, 76, no i karnawał Solidarności, ale pamiętajmy, że w tym momencie jest to walka już. W tym momencie główny ciężar głównie przejmują na siebie robotnicy.
2: Masy ludowe, tak moglibyśmy
3: robotnicze,
2: powiedzieć.
3: Chociaż nie lubię tego słowa.
2: To jest paradoks, bo władza, która nominalnie jest władzą właśnie tych klas społecznych, tak, używając terminologii Karola Marksa, ona zwraca się przeciwko tym grupom, czy też inaczej, te grupy starają się walczyć o swoją wolność przeciwko tej władzy. Popatrzmy jeszcze inaczej na to, co dzieje się w Polsce. Nie wymieniliśmy jednego ważnego czynnika, jedynego działającego legalnie, chociaż w coraz cięższych warunkach, to jest Kościół katolicki, prawda? W tym momencie to jest jedyna struktura zorganizowana, mająca spore poparcie społeczne, ogromne poparcie społeczne, która nie poddaje się wprost władzy komunistycznej.
3: Tak, jedyna, byśmy powiedzieli, struktura, która potrafi się przeciwstawić komunistom i komuniści, dosłownie się jej boją.
2: Czy to nie za wielkie słowo? Boją?
3: No, przykładem jest to, że mamy ciągłe procesy i narzucanie aresztowanym duchownym od tego najniższego szczebla poprzez biskupów, aż po aresztowanie 26 września prymasa Polski księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego wraz z jego sekretarzem, biskupem, wówczas potem późniejszym arcybiskupem Poznania Antonim Baraniakiem. No to coś o czym świadczy. To jest to, o czym na pewno też dzisiaj nawiążemy, do Węgier 56. Na Węgrzech został skazany kardynał prymas Węgier Mindszenty. Tu mamy z kolei próbę zaresztowania kardynała Wyszyńskiego i też próbę podporządkowania sobie tej siły, jaką stanowił Kościół rzymskokatolicki. Jest to walka o rząd dusz.
2: Mm-hmm. To nakreśliliśmy sobie tak bardzo pokrótce sytuację, która dzieje się, która ma miejsce w Polsce po spacyfikowaniu podziemia, tego zbrojnego, płakowskiego, powinowskiego podziemia, po próbach kolektywizacji wsi, rozbiciu tego ruchu ludowego. Jak wygląda sytuacja z grubsza wiemy, ale teraz popatrzmy na sytuację międzynarodową. Nad Europą 11 lat wcześniej zapadła żelazna kurtyna, jak powiedział Sir Winston Churchill.
3: Zresztą przyłożył się bardzo, żeby to powstało wcześniej.
2: Żeby to tak wyglądało. Ale w 53 roku umiera chytry Gruzin, Koba dla przyjaciół, a bardziej znany jako Stalin. Co się dzieje w ogóle wtedy na świecie? W Związku Radzieckim, ojczyźnie światowego proletariatu, jak byś to opisał?
3: W Związku Sowieckim mamy walkę tylko o władzę. Na samych dołach nic się nie dzieje. Stalin, tak jak wspomniałeś, to był chytry Gruzin, on tak władzę podzielił, żeby żaden z jego tych dworzan
2: nie urósł.
3: Nie urósł za bardzo i nie stanowił zagrożenia. W związku z tym mamy walkę o władzę. Paradoksalnie największy kat Stalina, niejaki Beria, wygłasza bardzo liberalne tezy. Czyli chce przywrócić wolną gospodarkę, wolny rynek, czyli coś, co było swego czasu Lenin zrobił, jeśli chodzi o NEP. Pozwalniać więźniów politycznych z łagrów, z tych obozów koncentracyjnych w całym imperium zła, jak to później określi Ronald Reagan, i dać większą swobodę państwom leżącym w strefie sowieckiej, w tym między innymi Polsce, Węgrom, Federacji Czesko-Słowackiej, Rumunii, Bułgarii i tak dalej. Do tego nie chce dopuścić druga strona, między innymi bohater II wojny światowej, Żukow i
2: zwany rzeźnikiem.
3: Rzeźnikiem. To też wszędzie kiedyś opowiedzieć.
2: Oczywiście rzeźnikiem swoich własnych żołnierzy.
3: Dochodzi do dosyć ciekawego wypadku, bo Beria zostaje aresztowany.
2: I natychmiast zastrzelony.
3: Rozstrzelany. Daty dokładnie nie znamy, nie wiemy kiedy to było. A władzę w Związku Sowieckim przyjmuje najbardziej pogardzany, wręcz kiedyś oni mówili pajac, klaun, błazen, Chruszczow.
2: Człowiek, Ukrainiec zresztą.
3: Zresztą wbrew pozorom bardzo nieciekawa postać, bo nikt tak nie niszczył polskości na dawnych Kresach Wschodnich, jak
2: sekretarz Ukraińskiej Partii Komunistycznej, tak, no. Nikita Nikitycz Chruszczow.
3: Tak jest, odpowiedzialny między innymi też za Wielki Głód. No.
2: Czyli Holodomor, jak to dzisiaj na Ukrainie się nazywa.
3: I to mamy zmianę w Związku Sowieckim. W dalekiej Azji następuje ciekawa rzecz, bo dochodzi niemal do bezpośredniego starcia bloku komunistycznego z blokiem demokratycznym, z blokiem zachodnim. Mamy wybuch wojny koreańskiej, kiedy to Północna Korea pod hasłem zjednoczenia reszty narodu, oczywiście uszczęśliwiania reszty ludności cierpiącej pod kapitalistycznym butem, w 50 roku dokonuje agresji na Koreę Południową. Z pomocą postępy są błyskawiczne i Korei Południowej grozi klęska. Z pomocą przychodzi ONZ, na czele których tych sił, które wysyła swoje siły zbrojne, gdzie stają Stany Zjednoczone, którymi dowodzi generał Douglas MacArthur.
2: Też bohater II wojny światowej, o czym będziemy sobie za chwilę kontynuować naszą rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W Kalejdoskopie historycznym, przypominam, mówimy dzisiaj o polskich czerwcach z najnowszej historii Polski. Czerwiec 56 roku, czerwiec 76, ale kontynuujemy na razie tą opowieść, naświetlając to, co działo się na wschodzie, na wschód od Polski, w Związku Radzieckim, co się działo na zachód od Polski i w ogóle wtedy na świecie, jaka była sytuacja polityczna, żeby lepiej zrozumieć ten kontekst, w którym te wydarzenia, tak zwane wydarzenia poznańskie, miały miejsce. Wojna w Korei, wspomniałeś o wojnie w Korei, ona się toczy przez 3 lata tak naprawdę, chociaż jak niektórzy twierdzą, toczy się do dzisiaj, bo nie ma żadnego dokumentu kończącego tą wojnę.
2: Tak, mamy zawieszenie broni. I druga rzecz ciekawa, bo bardzo blisko nas, bo właściwie za Odrą, Berlin. Mamy to słynne powstanie berlińskie, które mamy bunt robotników w Republice Wschodnio-Niemieckiej, czyli w popularnym NRD, które zostaje stłumione przez zarówno siły służby specjalne NRD, jak Stasi i siły sowieckie, ale następuje jeszcze inna ciekawa rzecz, zapominana trochę przez nas. Pod koniec, na początku grudnia 1953 roku udaje się z misją specjalną 2 wysłanników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z Warszawy. W tym szef 10 Departamentu Bezpieki, takiego UBWB, i jego zastępca Józef Światło, który jako doświadczony bezpiecznik, jak to określano takich ludzi, wyczuwa sytuację, wie, że już Beria nie żyje, że się szykują zmiany, postanawia wykorzystać tą misję i w czasie spaceru przedostaje się do Berlina Zachodniego i oddaje się w ręce Amerykanom. Rok później, przez głośniki Wolnej Europy, on zaczyna opowiadać, co tu się dzieje. I tu zaczyna się...
1: Z tym, że powiedzmy sobie otwarcie, on sam brał w tym udział, był jedną z głównych sprężyn. To nie jest tak, że tak, Światło jest bohaterem, tak. Tylko jest to jeden z katów Polski, który, bojąc się, że być może kolejna fala czystek zgarnie także i jego...
2: On ratował własną skórę, tak. No nazwijmy rzecz po imieniu... Postanowił z siebie zrobić bohatera, zresztą bardzo długo próbowano go tak przedstawiać. Nie, proszę państwa, to był człowiek, który po prostu uciekł, ale przez mikrofony Wolnej Europy idzie do Polski, co się tu działo. Zresztą potem ten jego wypowiedzi zostają zebrane w książce pod tytułem Za kulisami partii i bezpieki.

0: zostają wyjęte spod jej kurateli, między innymi więziennictwo. Więziennictwo wraca pod na przykład zarząd Ministerstwa Sprawiedliwości, tak jak powinno być. I to zaczyna, takich wiele przypadków zaczyna się szerzyć. Zaczyna się coraz bardziej głośno krytykować przywileje przedstawicieli służb specjalnych i przedstawicieli partii komunistycznych.
1: Słynne sklepy za żółtymi firankami.
0: Tak, to też jest... Myślę, że to jest na cykl audycji tak naprawdę, bo wiele osób niestety zapomina, co się wtedy działo.
1: Jedno jest pewne, po 1953 roku Polska zaczyna, wcale nie od razu, to nie jest z dnia na dzień, wychodzić chyba z najczarniejszej dziury, w jakiej się kiedykolwiek znalazła, czyli z okresu stalinowskiego, tego najcięższego. Tylko, że ten proces trwa, no właśnie, 3 lata, aż dochodzimy do roku 1953. I co się wtedy dzieje? Jakie przyczyny spowodowały te tak zwane, jak to się w oficjalnej historiografii PRL-owskiej nazywało, wydarzenia poznańskiego czerwca 56, albo zajścia, wypadki poznańskie też, tak? Żeby nie użyć określenia adekwatnego, stosowali takie eufemizmy. Ale najpierw, co doprowadziło w ogóle do tej sytuacji?
0: Wróćmy do Moskwy. Z 24 i 25 lutego 1956 roku wspomniany Chruszczow na zamkniętej sesji 20. Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego ogłasza słynne te potępienie kultu jednostki. On tam nie padają może konkretne jakieś słowa, ale komuniści nauczyli się czytać między wierszami i wiemy jedno. Jest potępienie stalinizmu i trzeba odejść od tego. Przedstawiciel Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, chociaż to mówili, że ona była ani polska, ani zjednoczona, ani robotnicza, Bierut, już z tej Moskwy nie wraca z tego.
1: Mówiono, że wrócił w wiesiące wełnianej, a wrócił w drewnianej.
0: No ja słyszałem, że pojechał w futerku, wrócił w kuferku.
1: No tak.
0: W każdym razie to jest pierwsza rzecz, ale w Polsce zaczyna coraz bardziej narastać zniecierpliwienie. Gniew. Ale czym jest to spowodowane? To nie jest cenzura. Ludzie są steroryzowani, boją się powiedzieć cokolwiek głośno, ale pustki w sklepach, wyższe ceny, wszechobecna inwigilacja.
1: Ekonomiczna po prostu jest główną sprężyną tych wydarzeń.
0: Tak, ale też w fabrykach, bo jak rozmawiamy teraz o robotnikach, to pamiętajmy, że wzorując się na systemie sowieckim, mamy to, przepraszam bardzo, socjalistyczne współzawodnictwo pracy, kiedy trzeba wykonać jak najbardziej przekroczyć normę i to będzie liczone jak normalnie wykonana praca. Nie, 3-4-krotnie, nie ma żadnej premii, tylko trzeba się wzorować. Najpierw, jak to mieliśmy w Związku Sowieckim na Stachanowie, u nas to był Pstrowski.
1: Wincenty Pstrowski.
0: Chce się dostać na Sąd Boski, pracuje jak Wincenty Pstrowski.
1: Albo Wincenty Pstrowski, górnik ubogi, przekroczył normę, wyciągnął nogi. Też tak było.
0: I to się wszystko zaczyna coraz bardziej nakładać. Zaczyna to wszystko wrzeć. I tu mamy właśnie w czerwcu Poznań. Dlaczego Poznań? To była szansa, bo pamiętajmy, że przecież w Poznaniu mamy przecież coroczne targi poznańskie międzynarodowe. I to jest ta chęć przekazania też innemu. I ludzie wychodzą na ulicę, właśnie mówią, żądamy chleba.
1: No właśnie, gdy się spojrzy na zdjęcia, zachowało się sporo zdjęć, mimo że przecież przez późniejsze lata komuniści bardzo silnie starali się, żeby ślady po tych wydarzeniach, jak to oni mówili, zniknęły. Zachowało się sporo zdjęć, gdzie ludzie niosą transparenty i na tych transparentach wybijają przede wszystkim hasła ekonomicznie, z tym chlebem, tak? Żądamy chleba. To jest bardzo znamienne.
0: Tak, propaganda komunistyczna mówiła, że przecież niczego nie brakuje, no to miał być przedsionek kraju, a tu się okazuje, że znów, co było nieraz, żeśmy mówili, że w przypadku naszym Polacy się w ciężkiej sytuacji ratują poczuciem humoru i wtedy padło to słynne powiedzenie, co by było, gdyby nie socjalizm. Wszystko. Czyli brak jest wszystkiego, no coraz głośniej to jest... Brak chleba, brak ziemniaków jest spowodowany czym? No tą właśnie kolektywizacją rolnictwa.
1: Też katastrofa, jeśli chodzi o handel. No wiadomo, Kisielewski mówił krótko. W socjalizmie istnieją 4 klęski żywiołowe. Wiosna,

0: A to jesień, zima. Najprostsze sprawy urastają do rangi poważnych problemów, a problemy okazują się na ogół nierozwiązywalne.
1: I zresztą dzielnie walczą z problemami, które sami tworzą.
0: No i dochodzi do tej sytuacji, kiedy ludzie w pewnym momencie wychodzą na ulicę. Mimo tej cenzury, mimo represji, właśnie w Poznaniu decydują się wyjść na ulicę. Nie jacyś działacze, intelektualiści, tylko zwykli ludzie, robotnicy.
1: I to jest właśnie pierwsze zaskoczenie, że wychodzą robotnicy. Intelektualiści są uzależnieni od władzy, bo grozi wyrzucenie z pracy, bo mimo, że był obowiązek pracy... O tym, szanowni państwo, myślę, że mało kto z państwa słyszał, albo pamięta.
0: Nie można było być bezrobotnym z wyboru.
1: Tak. Ale można było tak zrobić, że nikt nie mógł znaleźć pracy. To było przypadkiem, zwłaszcza wśród więźniów politycznych Polski Ludowej, jeśli ktoś wychodził z więzienia, a był we wspomnianym podziemiu niepodległościowym. Po prostu wychodzą na ulicę i zaczynają krzyczeć, żądamy chleba. I w tym momencie na tą ludność wypuszcza się jednostkę wojskową, ale podległą pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, która służyła do zwalczania partyzantki. Niesławny Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I jednocześnie, kiedy znajdują się, podchodzą też pod słynną Młyńską, gdzie było i więzienie, i siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, padają w ich stronę strzały. I to jest...
0: Będziemy za chwilę kontynuować tę rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Dzisiaj o polskich czerwcach kontynuujemy naszą rozmowę z Michałem Gruszczyńskim. Poznań, 1956 rok, czerwiec. Mówimy o tym, jak protesty robotników, zwykłych ludzi, protesty, których podłożem była coraz gorsza sytuacja ekonomiczna w tym siermiężnym PRL-u lat postsalinowskich, jak one przeradzają się w coś, co część historyków nazywa wręcz powstaniem antykomunistycznym. Czy to nie jest trochę na wyrost określenie?
2: Może to jest trochę bardziej na wyrost, bo nam się kojarzy powstanie antykomunistyczne jako powstanie zbrojne, to jest raz, a dwa, że są hasła niepodległościowe. A poza pojedynczymi hasłami, które padły w Poznaniu, pamiętajmy, że tam padły parę, że precz z Rosją, precz z zależności od Rosji, ale tak naprawdę tu chodzi o ten pusty talerz. I to, wyprzedzając znów może parę rzeczy, do 1982 roku główne żądania czy Solidarności, czy innych organizacji, może jeszcze poza KPN-em, to pierwszy raz hasła o niepodległość Polski rzuci Solidarność Walcząca w 1982 roku. Czyli głównie to mamy cały czas problemy socjalne.
1: Socjalne,
2: następuje taka rzecz, o której kiedyś Bonaparte powiedział, że nie odpowiada się karabinami na żądanie ludu o chleb. A tu coś takiego następuje.
1: Wprowadzony zostaje do akcji Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli wojska wewnętrzne. W każdym państwie socjalistycznym coś takiego było. W Rosji jednostki, całe dywizje NKWD, w innych państwach coś analogicznego, u nas to KBW i pada komenda, rozkaz do strzałów w tłum, strzałów z ostrej amunicji od razu.
2: Padają trupy, pamiętajmy, że takim symbolem tego poznańskiego czerwca, jak to się przyjęło mówić w naszej historii, jest 13-letni chłopiec, harcerz, Roman Strzałkowski, który podniósł flagę. To jest też, urosło to do symbolu, bo to nie jest to, że on rzucał kamieniami. Nie, to jest po prostu, strzela się do małego, do dzieciaka po prostu. No to jest 13-latek, to jest dziecko. Ale padają też inni. Są osoby ciężko ranne, ale 80% strat ludzkich w czerwcu w Poznaniu, to są bardzo często przypadkowe ofiary, bo ludność cywilna, robotnicy także zdobyli broń i także zaczęli strzelać. Pamiętajmy, że byli to często ludzie nieostrzelani albo w wojsku może parę razy oddali strzał w stronę tarczy i to było wszystko.
1: Zresztą zawsze każda strzelanina w mieście pociąga za sobą duże straty wśród przypadkowych ludzi. Tak? Nie bez powodu na strzelnicach są tak duże obostrzenia, a tutaj i wojsko, i ci ludzie, którzy w końcu zaczęli się dozbrajać, strzelają. Czy znamy jakieś dane dotyczące strat ofiar, które zostały poniesione w 1956 roku?
2: Dane są różne podawane, bo na przykład też został wliczony ostatnio człowiek, który zmarł w 1964 roku, bo został poważnie ranny w kręgosłup. Ale uważa się, że jeśli chodzi o o poznańczyków, bo tak to się mówi, tak jak u nas są warszawiacy, to w Poznaniu tacy mieszkańcy grodu poznańskiego z dziada pradziada, no to są poznańczycy, uważa się, że łączne straty to jest 49 osób zabitych lub zmarłych. I zmarłych. I około 250 rannych. I tu wielką rolę odegrał szpital imienia Franciszka Raszei na Jeżycach. Jest też takim symbolem był grodu Przemysława. Natomiast jeśli chodzi o wojsko, to jest większy jest rozrzut, bo jest od 3 do 8 zabitych i od 33 do 74 rannych. Natomiast już uprzedzając inne pytania państwa, naszych szanownych słuchaczy, chcę powiedzieć, że legenda o 19 rozstrzelanych oficerach i żołnierzach Wojska Polskiego, którzy nie chcieli wypełnić internacjonalistycznego obowiązku. Nie, to jest legenda miejska. Tego to nie miało miejsca, ale w każdym razie to mamy poważną akcję. Wtedy po raz pierwszy na robotników, na ludność cywilną wypuszcza się czołgi, co niestety potem stanie się w tak zwanym PRL-u normą. Będzie kontynuacja procesów pokazowych, no i to słynne powiedzenie paskudnej osoby, tak, jakim był Cyrankiewicz, że ktokolwiek podniesie rękę na władzę ludową, ta ręka zostanie mu odrąbana. W związku z tym bardzo często wiele osób, bardzo szybko po tym przemówieniu, chodziło tak w marynarkę, że po prostu jedną rękę miało schowaną pod marynarkę, także rękaw był pusty. No to,
1: żeby
2: to był...
1: symbolizować tak, w ten sposób, że to oni między innymi podnoszą rękę na władzę ludową. Jaki był oddźwięk w kraju tych wydarzeń i jakie było ich dziedzictwo w PRL-u, tych wydarzeń, tej masakry, bo tak trzeba powiedzieć, ludzi w Poznaniu?
2: Wiadomości bardzo wolno się. Pamiętajmy, że jesteśmy w państwie totalitarnym, gdzie państwo rękę trzyma na wszystkim. W tym także na przebiegu informacji. W związku z tym starano się tę sytuację wygłuszyć. Owszem, ta sytuacja się powoli jednak wychodziła poza miasto. I zarówno ludzie, którzy brali udział, przypadkowi, jak i czynni uczestnicy Powstania Poznańskiego, byli prześladowani, byli inwigilowani przez bezpiekę, ale także prawnicy, którzy ich bronili. Czyli ludzie, którzy cały czas będą pod obserwacją. No z takich znanych postaci, których ze świata artystycznego, którzy wzięli udział w czerwcu 56 w Poznaniu, no to jest Zdzisław Wardejn, który początkowo był zaliczony do poległego. Później oczywiście zaczęto coraz częściej mówić, no jednak ten przepływ informacji, tajny druk, jak to wtedy mówiono, drugi obieg, no pozwoliło to upamiętnić tych ludzi. I to też stało się jakby symbolem, jakby kontynuacją tej całej walki jednak z komunizmem.
1: To jest o tyle ciekawe, że jeżeli czytało się, czy czyta do dzisiaj opracowania pochodzące z jednego z nurtów odwołujących się do opozycji, to można odnieść wrażenie, że dopiero 68 rok był pierwszym takim początkiem przeciwstawiania się komunie. Tak jakby świadomość 56 i Poznania całkowicie była obca ludziom skupionym wokół kręgu Krzywego Koła na przykład.
2: Pamiętajmy o podziemiu niepodległym, antykomunistycznym, czyli już właściwie można powiedzieć, że na ziemiach Polski już od 44 roku. Chciałbym też polecić film jeden do obejrzenia. Dosyć ciekawy, interesujący film. Pod krótkim tytułem Poznań 56 nakręcił Filip Bajon, który chciał przedstawić, jak mógł ten Poznań wyglądać, może bez patosu, tak jak to wyglądało oczami zwykłych robotników, uczestników. Także polecam obejrzeć ten film. Jak zwykle wnioski proszę sobie wyciągnąć samemu.
1: Jak dzisiaj, bo żyjących uczestników jest już garstka, no, tak naprawdę, lata robią swoje. Jak funkcjonuje w naszej zbiorowej świadomości, czy instytucjonalnie pamięć o 56 roku w czerwcu w Poznaniu?
2: No Poznań ma to pecha, że dwa ciekawe wydarzenia, jakie miał w historii XX wieku, jest właściwie traktowane tak marginalnie. Czy powstanie wielkopolskie 18-19, czy powstanie poznańskie 56, no to jeszcze o powstaniu wielkopolskim się jeszcze mówi, ale mam wrażenie, że Poznań 56 to jest wydarzenie lokalne, no i może tacy pasjonaci historii jak my, czy nasi słuchacze, coś próbują się dowiedzieć, coś próbują czytać. No jest to możliwość, zwłaszcza, że w tym roku mamy 70. rocznicę.
1: Ja nie bez powodu postanowiłem właśnie porozmawiać o tym.
2: Myślę, że
1: jest
2: warto się udać do Grodu Przemysława. No jest muzeum przecież, czy Niepodległości, Muzeum Czerwca 56. Warto zwiedzić. Tam paru moich znajomych, wiem, że pracuje nad wystawami. No warto poznawać tą historię. Szanowni Państwo, mimo że my obaj z szanownym panem redaktorem jesteśmy warszawiakami z dziada pradziada, ale nie koncentrujmy się tylko na naszej kochanej Warszawie, tylko też na innych miastach naszej pięknej Polski.
1: No w tym właśnie na pięknym Grodzie Poznaniu. Będziemy kontynuować sobie w następnej audycji Kalejdoskop Historyczny naszą opowieść o polskich czerwcach XX wieku. Za dzisiejszą rozmowę bardzo, bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Michał Gruszczyński.
2: Bardzo dziękuję Państwu. Życzę dobrej nocy.
1: Ja, żegnając się z Państwem, chciałbym także podziękować tym, którzy wspierają nas na platformie Patronite. To wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Tworzymy audycję dla państwa i dzięki państwu. No i oczywiście z tych państwa, którzy rozważają jeszcze podjęcie takiej decyzji, gorąco zachęcam do wspierania nas. No i zapraszam na kolejne spotkanie z historią w kolejnym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, do usłyszenia.
0: Kalejdoskop historyczny.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: W górze dotykałem chmur, tak daleki był mi grunt. Nie wiedziałem, kiedy minie czas. Zostawiłem kilka łez, gdzieś na szafie parę zdjęć. Nowa droga, a na końcu ja.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: Co to znaczy dokonać konsekracji Kościoła? Na pytanie to odpowiadają najlepiej dzisiejsze czytanie liturgiczne. Czytanie z księgi proroka Nehemiasza przypomina znane wydarzenie ze Starego Testamentu, kiedy Izraelici po powrocie z niewoli babilońskiej przystępowali do odbudowy świątyni jerozolimskiej. Zbudowana niegdyś za czasów wielkich królów, przeżyła ona okresy świetności i upadku narodu wybranego. Była świadkiem uprowadzenia synów i córek Izraela do niewoli babilońskiej. Wtedy została zniszczona, a teraz ma być odbudowana. Naród wybrany głęboko przeżywa ten moment. Z płaczem podejmują się wielkiego dzieła. I oto ich smutek zamienia się w radość.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z orędzia papieża Leona XIV skierowanego do kapłanów na Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Watykan, 27 czerwca 2025 roku. Drodzy bracia w kapłaństwie, w tym dniu modlitw o uświęcenie kapłanów, który obchodzimy w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwracam się do każdego z was w duchu wdzięczności i pełnego zaufania. Serce Chrystusa, przebite z miłości, jest żywym i ożywiającym ciałem, które przyjmuje każdego z nas, przekształcając na obraz dobrego pasterza. To właśnie tam rozumiemy prawdziwą tożsamość naszej posługi. Żarliwi miłosierdziem Bożym, jesteśmy radosnymi świadkami Jego miłości, która uzdrawia, wspiera i zbawia. Dzisiejsza uroczystość zatem odnawia w naszych sercach wezwanie do całkowitego daru z siebie na służbę świętemu ludowi Bożemu. Misja ta rozpoczyna się wraz z modlitwą i trwa w jedności z Panem, który nieustannie ożywia w nas swój dar, święte powołanie do kapłaństwa. Pamięć o tej łasce, jak mówi święty Augustyn, oznacza wejście do rozległego sanktuarium bez dna, które nie tylko przechowuje coś z przeszłości, ale sprawia, że to, co w nim jest, staje się zawsze nowe i aktualne. Tylko pamiętając, żyjemy i ożywiamy to, co Pan nam przekazał, prosząc, abyśmy z kolei przekazywali to w Jego imię. Pamięć jednoczy nasze serca w sercu Chrystusa, a nasze życie w życiu Chrystusa, także stajemy się zdolni nieść świętemu ludowi Bożemu słowo i sakramenty zbawienia dla świata pojednanego w miłości. Jedynie w sercu Jezusa odnajdujemy nasze prawdziwe człowieczeństwo jako dzieci Boże i bracia między sobą. Z tych powodów pragnę dziś skierować do was naglące wezwanie. Bądźcie budowniczymi jedności i pokoju.

brachidacja. Cięcie, potrzebny progres na miejsca, gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko, jakim jest stagnacja. Czy bardziej puste są kalorie?

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 4 czerwca 2026 roku. Procesja Bożego Ciała z Katedry Warszawsko-Praskiej do Konkatedry Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Drodzy siostry i bracia, spójrzmy na to dzisiejsze radosne wydarzenie otwartym sercem i oczyma dziecka. Wcześniej wspomniałem, że ta pierwsza wielka zaduma nad tajemnicą obecności Pana Jezusa w naszym życiu pod postaciami eucharystycznymi dzieje się w Wielki Czwartek. A dzisiaj z potrzeby serca autentycznie chcemy podziękować Jezusowi za Jego stałą obecność na naszej drodze życiowej, na każdym jej odcinku, w każdym wydarzeniu, w każdej cząstce czasu. Jego obecność, tak bliska, dostępna, delikatna, stale nas onieśmiela. Jesteśmy zdumieni, jak bardzo Mu na nas zależy, jacy jesteśmy Mu cenni, drodzy. Czyż nie czujemy, że stajemy się silniejsi, bardziej wewnętrznie spokojni, uporządkowani, mający więcej nadziei po każdej przyjętej ze czcią Komunii Świętej, po adoracji przed Najświętszym Sakramentem i każdym spotkaniu z Jezusem, kiedy mamy świadomość, że On jest pośród nas.
1: Dobre słowo pasterzy.